0: Dzień dobry w poniedziałek. Minął weekend. Jak świetnie znowu można wziąć się do pracy i szykować rzeczy, które są przed nami. Z takim pozytywnym nastawieniem chciałem was przywitać. Arkadiusz Mieńczewski. Witajcie. Za nami weekend, zielone świątki, a przed nami też kolejny tydzień ze świętami. No chciałem tylko przypomnieć tym wszystkim, którzy nie pamiętają, że jutro dzień mamy obchodzimy i wszystkim mamom, pamiętajcie, należy złożyć życzenia. A dzisiaj na przykład święto piłki nożnej, no i o tym też pewnie będę mówił, a oprócz piłki nożnej dzisiaj dzień królewny, dzień piwowara, dzień ręcznika, dzień weterana. No piękne te święta, można świętować ile się chce i kto co tam lubi świętować. A ja zapraszam na nasze poranne spotkanie, to 25 dzień maja, 145 dzień roku, do końca którego zostało 220 dni. Wschód słońca 4:26, zachód 21:01. Dzień trwa 16 godzin 35 minut. Jest krótszy od najdłuższego już tylko 41 minut. Do końca astronomicznej wiosny pozostało nam 26 dni. Myśl na poniedziałek. Sekret pójścia naprzód tkwi w tym, by zacząć, powiedział Mark Twain. No to czas zacząć, bo trzeba kiedyś to zrobić. A ja mówię wam dzień dobry i zaczynam ten dzień, mam nadzieję, z wami.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: 25 dzień maja, dzisiaj sporo ciekawych rzeczy w historii tego dnia. W Polsce w roku 1975 w Warszawie zakończył się 27 wyścig pokoju. Po raz czwarty i ostatni w swojej karierze zwyciężył Ryszard Żurkowski. W roku 79 premiera filmu science fiction Test pilota Pirksa. W roku 97 odbyło się referendum w sprawie przyjęcia nowej konstytucji RP, a w roku 2006 rozpoczęła się podróż apostolska papieża Benedykta XVI do Polski. Na świecie w roku 1698 erupcja Wezuwiusza, w roku 1720 do portu w Marsylii przypłynął statek, którego chorująca załoga wywołała dwuletnią epidemię dżumy z ponad 40 tysiącami ofiar śmiertelnych. W roku 1942 padł pierwszy klaps na planie najlepszego melodramatu wszechczasów Casablanca. W roku 1945 premiera amerykańskiego horroru Porywacz ciał. W roku 1961 John Kennedy przedstawił w czasie przemówienia w Kongresie projekt wysłania do końca dekady człowieka na Księżyc i jego bezpiecznego sprowadzenia na Ziemię. W roku 1977 premiera filmu Gwiezdne Wojny, część czwarta, Nowa Nadzieja, a w 1979 premiera amerykańskiego horroru Obcy ósmy pasażer Nostromo. Taki filmowy dzień dzisiaj.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM.
1: Rydzka radna zwraca uwagę na problem psów bez smyczy, o tym już za chwilę. Powiemy wam także o Gdyni, która dołączyła do polskiej sieci miast i społeczności przyjaznych osobom starszym. Usłyszycie o akcji Badamy Nie Tylko Mamy w Słupsku, a także powiemy wam o mobilnym osteobusie, który będzie w gminie Główczyce. Na informacje z regionów Norda FM zapraszam Michał Jarosz. Gdynia dołącza do polskiej sieci miast i społeczności przyjaznych osobom starszym. To inicjatywa, której celem jest inspirowanie miast i społeczności do stawania się bardziej przyjaznymi dla seniorów. Obecnie członkiem sieci jest 16 samorządów, w tym 4 z Pomorza. Gdynia, Gdańsk, gmina Kolbudy oraz gmina Suchy Dąb. Jak tłumaczy wiceprezydent Gdyni Tomasz Augustyniak, to ważny krok w budowaniu nowoczesnych samorządów, które odpowiadają na wyzwania starzejącego się społeczeństwa. Gdynia od lat rozwija politykę senioralną i wspiera aktywność osób starszych, bo wiemy, że jakość życia mieszkańców mierzy się także tym, jak troszczymy się o tych, którzy przez dekady budowali miasto. Polska sieć będzie platformą współpracy administracji centralnej, samorządów, środowiska ochrony zdrowia, organizacji społecznych, uczelni i samych seniorów. Miasta i społeczności deklarujące przystąpienie do polskiej sieci z obowiązują się do prowadzenia przekrojowej polityki age-friendly obejmującej transport, mieszkalnictwo, przestrzeń publiczną czy usługi społeczne, rzetelnej diagnozy potrzeb najstarszych mieszkańców, partnerstwa i wysłuchania głosu samych seniorów oraz dzielenia się dobrymi praktykami z innymi samorządami. Bezpłatne badanie w kierunku osteoporozy oraz konsultacje zdrowotne zorganizowano dla mieszkańców gminy Główczyce. Specjalny punkt diagnostyczny odwiedził 2 miejscowości, umożliwiając wykonanie badań bez konieczności wyjazdu do większych placówek medycznych. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Mobilny osteobus pojawił się najpierw przy Gminnym Ośrodku Kultury w Główczycach, a następnie przy Szkole Podstawowej w Stowęcinie. Łącznie przygotowano blisko 100 miejsc dla osób chcących skorzystać z profilaktycznych badań kości. Badanie wykonano na miejscu, a całą akcję obsługiwał elektroradiolog Grzegorz Pozorski. Oprócz badań mieszkańcy mogli skorzystać również z bezpłatnych konsultacji i porad dotyczących profilaktyki zdrowotnej.

0: W auli Gminnego Ośrodka Kultury przygotowano stoiska informacyjne poświęcone m.in. profilaktyce raka piersi, nauce samobadania oraz wsparciu osób ze stomią i osób z niepełnosprawnościami. Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzenia było zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców i zachęcenie do regularnych badań profilaktycznych. Samorząd zapowiada, że podobne inicjatywy prozdrowotne będą organizowane także w przyszłości. Badamy nie tylko mamy, wraca do Słupska. Już 26 maja na słupskich bulwarach nad Słupią odbędzie się 4. edycja ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej raka piersi. Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Amazonki Słupsk. Od godziny 13 do 16 naprzeciw Białego Spichlerza na uczestniczki czekać będzie stoisko edukacyjne oraz nauka samobadania piersi. Organizatorzy zachęcają, by w Dniu Matki zadbać o zdrowie swoje i najbliższych kobiet. Do udziału można zaprosić mamę, siostrę, córkę, babcię oraz przyjaciółkę. Akcja ma przypominać, że regularna profilaktyka i szybka reakcja mogą być kluczowe, szczególnie w wykrywaniu raka piersi. Pies smyczy w miejscu, gdzie żyją dzikie zwierzęta, może wyrządzić duże szkody. W Redzie problem ten pokazały nagrania z fotopułapki. Radna Redy Katarzyna Smolska opublikowała w mediach społecznościowych post dotyczący psów puszczanych luzem w miejscach, gdzie przebywają dzikie zwierzęta. Chodzi o teren wyraźnie oznaczony przez Stowarzyszenie Nasz Bóbr, które apeluje, by nie wpuszczać psów, m.in. na zbudowaną przez bobry tamę. Jak mówi Smolska, zerknijcie na ten film, proszę, to co po prawej to bobrowa tama, zauważcie, że jest szczelna i popatrzcie na działalność psa i to co po sobie zostawił, jak zniszczył tamę i sprawił, że woda leje się ciurkiem. Sprawa nie dotyczy jednak tylko bobrów. Kilka dni wcześniej Katarzyna Smolska opisała inną sytuację z Redy, z okolic ulicy Jaworowej nad rzeką. Mieszkańcy, w tym rodzina z dziećmi, regularnie widywali tam 3 młode sarny. W tym rejonie miało pojawić się także stado dużych psów biegających bez smyczy. Pewnego dnia rodzina natknęła na dramatyczny widok. 2 młode koziołki były już zagryzione. Stowarzyszenie Nasz Bóbr oraz lokalni społecznicy apelują, by w takich miejscach prowadzić psy na smyczy i respektować oznaczenia ustawione na terenie. Wschód słońca dzisiaj mieliśmy o godzinie 4:24. Wcześniej robią się już te poranki i dzisiejszy dzień zresztą słoneczny będzie. Na zachmurzenie się nie zanosi, na opady się nie zanosi, za to wysokie temperatury będą się utrzymywały. 21 stopni w Wejherowie, Redzie, Rumie, Gdyni, Pusku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kowylnicy. Troszkę może chłodniej w Pasie Nadmorskim, Dębki, Władysławowo, Łebałuska, ale tam także zimowych kurtek z szaf lepiej nie wyciągajcie. Wiatr słaby.
1: Śniadanie z Norda FM.

Polacy, rodacy ruszają w poniedziałkowy poranek z pełną energią do pracy. No bo wypoczęci, no to teraz tylko energetycznie zacząć działać w ten poniedziałkowy

0: poranek. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Futbolu, Dzień Piłki Nożnej w Polsce, czyli pozdrowienia dla wszystkich tych, którzy grają i tych wszystkich, którzy tylko oglądają. No, wiadomo, że nie zobaczymy naszej reprezentacji na Mistrzostwach Świata, które rozpoczynają się już wkrótce, ale to może i dobrze, może to wszystko się w końcu kiedyś zmieni i młodzi dojdą do głosu, a właściwie do piłki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dowcip o piłce nożnej jest taki: dlaczego tak mało kobiet gra w piłkę nożną? Bo niełatwo znaleźć 11 kobiet, które chciałyby wystąpić w takich samych kostiumach. Chociaż niektóre kobiety są. Ewa Pajor, przypomnę, która gra w Barcelonie i która jest, no, naprawdę dobra w tym, co robi. Pozdrawiam również wszystkie panie, które kochają piłkę nożną i te, które w tym czasie, kiedy mężczyźni oglądają piłkę nożną, robią inne fajne rzeczy i zapraszam do słuchania naszego poniedziałkowego spotkania.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Reklama.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
3: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
5: Krakowianie odwołali w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. MSWiA prosi o cierpliwość w sprawie poszukiwania sprawców fałszywych alarmów. Za ile dziś zatankujemy? Za moment o poniedziałkowych cenach maksymalnych paliw. Miriam Lipińska. Krakowianie zwolnili prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Według sondażu w referendum za jego odwołaniem było prawie 98% głosujących, a do urn poszło ponad 33% uprawnionych, co oznacza, że wynik referendum jest wiążący. Te wyniki tak skomentował szef Komitetu Referendalnego Jan Hoffman.
6: Zaskoczyła nas niewątpliwie skala sukcesu, no bo gdzieś tam liczyliśmy na to, że pana prezydenta uda się odwołać.
5: W referendum krakowianie decydowali też o przyszłości Rady Miasta. Oficjalne wyniki plebiscytu mamy poznać niebawem, a wstępne wyniki referendum w Krakowie skomentował już prezes PiS. Jarosław Kaczyński ocenił, że to referendum to dowód na to, że nie można i nie da się obywatelom zamknąć ust. Kwintesencją demokracji jest głos obywateli, którego należy słuchać i szanować. Ta władza niszczy i kwestionuje wszystko, co demokratyczne, dlatego krakowianie pokazali im czerwoną kartkę, dodał we wpisie Kaczyński. MSWiA apeluje o cierpliwość w sprawie wykrycia sprawców fałszywych alarmów. Jak deklarował wiceszef resortu Czesław Mroczek, jest powołana do tego specjalna grupa policjantów, także związanych z cyberbezpieczeństwem. Wszystko to po tym, jak w weekend służby siłowo weszły w Gdańsku do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w związku z rzekomym pożarem i zatrzymaniem krążenia u jednej z osób.
7: W odniesieniu do tych zdarzeń, które mieliśmy, sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana. Poczekajcie Państwo ten dzień czy dwa na komunikat policji.
5: To uderzenie w poczucie bezpieczeństwa rodziny głowy państwa i poczucie stabilności oraz bezpieczeństwa kraju. Tak premier Donald Tusk skomentował fałszywe zgłoszenia. Są dodatkowe zalecenia dla służb, by były bardziej wyczulone na fałszywe alarmy dotyczące pożarów lub zagrożenia życia. Za granicą rośnie liczba przypadków eboli w Demokratycznej Republice Konga. Jak podała Światowa Organizacja Zdrowia, zidentyfikowano ponad 900 podejrzeń zachorowań, w tym ponad 100 już potwierdzono. A wcześniej była mowa o 700 przypadkach, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
8: Tak dynamicznie zmieniająca się krzywa zachorowań wynika z tego najprawdopodobniej, że już przekroczyliśmy pewien etap, jak to w chorobach zakaźnych jest, tej masy krytycznej chorych. Jeżeli jest ich dużo, to każdy następny zaraża kilka osób kolejnych.
5: Do tej pory z powodu zakażenia zmarło już blisko 120 osób.

0: WHO stwierdziła, że epidemia stanowi bardzo wysokie ryzyko dla Konga, ale ryzyko rozprzestrzeniania się choroby na cały świat pozostaje niskie. Mimo to USA wprowadziły obowiązkowe badania przesiewowe dla podróżnych wracających z Afryki. I na koniec wracamy do kraju i przypominamy, za ile dziś zatankujemy. Obowiązują jeszcze ceny maksymalne z weekendu, więc litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,46 zł. Benzyny 98 7 zł, a oleju napędowego 6,85 zł. Dziś minister energii ogłosi ceny maksymalne paliw na jutro.
1: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Puccy samorządowcy po raz kolejny zasiądą w ławach. Przed nami 28. zwyczajna sesja Rady Miasta Puck. Obrady rozpoczną się 28 maja o godzinie 15.30. W porządku obrad znalazły się takie punkty jak informacja burmistrza o działaniach w okresie międzysesyjnym i realizacji zgłoszonych wniosków, czy informacje i komunikaty przewodniczącej Rady Miasta. Radni pochylał się także nad kilkoma projektami uchwał. Te dotyczą zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2038, sprzedaży mienia komunalnego oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym. Pełen harmonogram obrad znajdziecie na stronie miastopuck.pl. Społeczności szkoły noszących imienia Jana Pawła II spotkały się podczas 15. diecezjalnego zjazdu szkół papieskich, który odbył się w zespole szkół w Łebieniu. W wydarzeniu uczestniczyły delegacje placówki stałej diecezji oraz uczniowie i nauczyciele szkół z terenu gminy Nowa Wiślęborska. Tegorocznemu spotkaniu towarzyszyło hasło poświęcone dzieciom i przyszłości młodego pokolenia. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych oraz gminnej orkiestry Dętej z Łęczyc do kościoła parafialnego w Łebieniu. Następnie odprawiono msze święto, podczas której dokonano aktu zawierzenia społeczności szkolnej świętemu Janowi Pawłowi II. Ważnym elementem wydarzenia było także poświęcenie oraz posadzenie dębu pamięci przy budynku szkoły. Obok drzewa zakopano również kapsułę pamięci z listem do potomnych. Oficjalną część wydarzenia zakończył program artystyczny przygotowany przez uczniów oraz występy muzyczne absolwentów szkoły. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele duchowieństwa, samorządów, służb mundurowych, organizacji społecznych i mieszkańcy regionu. Kolejne spotkanie odbędzie się w przyszłym roku w Kartuzach. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zaprasza do Słupska na 33. edycję Targów Kwiatowych. Wydarzenie odbędzie się 30 i 31 maja na terenie Parku Wodnego Trzy Fale przy ulicy Grunwaldzkiej 8a. Stoiska będą czynne w oba dni od godziny 9 do 17. Na odwiedzających czekać będzie sprzedaż drzew, krzewów owocowych i ozdobnych, nasion, cebulek kwiatowych oraz kwiatów. W programie zaplanowano także doradztwo ogrodnicze. Na stoisku okręgowej stacji chemiczno-rolniczej z Koszalina będzie można skorzystać z edukacyjno-pokazowego badania kwasowości gleby, czyli pomiaru pH. Nie zabraknie również atrakcji dodatkowych. Organizatorzy zapowiadają pokaz dresury psów, strong dog oraz strzelnica ESG. Targi kwiatowe odbędą się pod honorowym patronatem prezydent Słupska Krystyny Danileckiej Wojewódzkiej. Jeszcze w tym miesiącu w Wejherowie dowiemy się więcej o samobadaniu. Będzie to akcja w ramach ogólnopolskiej kampanii Badamy Nie Tylko Mamy. Podczas wydarzenia, które będzie miało miejsce już jutro, będzie można nauczyć się, jak samodzielnie badać piersi i jądra. Będzie możliwość zbadania ciśnienia tętniczego, wykonanie analizy składu ciała, badania słuchu oraz przy pomocy alkogogli będzie można zobaczyć, jak zachowuje się człowiek w stanie nietrzeźwości. W programie spotkania, edukacja i rozmowy dotyczące profilaktyki zdrowotnej. Jak podkreśla Janina Frej, prezes Stowarzyszenia Amazonek Wejherowskich, celem akcji jest przede wszystkim budowanie świadomości zdrowotnej mieszkańców. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 13.26 maja. Ciepło, słonecznie i sucho tak dzisiejszy dzień będzie się prezentował. Zresztą można powiedzieć cały tydzień praktycznie tak będzie wyglądał. I co chyba najważniejsze, temperatura w nocy w końcu nie będzie taka niska. Jeśli chodzi o temperatury w ciągu dnia, to uwaga, uwaga, uwaga, nawet 21 stopni Celsjusza w Wejherowie Radzierumi. Dlatego aż potrójna uwaga. W pozostałych miejscach podobne wartości, czy to Słupsk, Lębor, Kobylnica, czy Gdynia, Pusko-Sakowo, może jedynie nieznacznie chłodniej w pasie nadmorskim.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Polska biało-czerwoni, albo Polska nic się nie stało, Polacy nic się nie stało. Tak sobie krzyczymy i śpiewamy od czasu do czasu, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Piłki Nożnej, Światowy Dzień Futbolu. Pozdrawiam wszystkich fanów piłki nożnej. Lech Poznań świętował w miniony weekend Mistrzostwo Polski, a wszystkich fanów reprezentacji na mecze zapraszamy 31 maja z Ukrainą, a potem 3 czerwca z Nigerią. Będzie można zobaczyć m.in. Roberta Lewandowskiego, który nie rezygnuje z reprezentacji. A ja zapraszam na poranne spotkanie w poniedziałek. Nie rezygnujcie ze słuchania radia. 25 dzień maja, imieniny obchodzą Magda, Grzegorz, Leon, Mariusz, Marcjanna, Dionizy, Zanobiusz, Leona, Beda, Imisława i Bożysław. Przysłowie na dziś: jak w maju plucha, to w czerwcu posłucha. Zobaczymy, jak będzie. Synoptycy zapowiadają, że znowu niestety będzie tak średnio w tym maju, a w czerwcu to jeszcze bardziej średnio, ale to wszystko zobaczymy, jak będzie. Na pewno za chwilę będzie nasza poranna księga imion. Dzisiaj Magda i Grzegorz. O tych dwóch imionach słów kilka dla was. Zapraszam. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Rynek apertura.

0: apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
2: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
5: Reklama.

0: Poranną księgę imion rozpoczynamy od Magdy. To imię, które kojarzy się z energią, kobiecym urokiem i dużą wrażliwością. Magda wnosi do otoczenia dobrą atmosferę i łatwo zdobywa sympatię. Jest inteligentna, emocjonalna i bardzo kreatywna. Lubi rozwój, nowe doświadczenia i możliwość działania po swojemu. W pracy zaangażowana, pomysłowa, jest osobą komunikatywną i inicjatywy też lubi. Rutyna szybko ją nudzi, dlatego potrzebuje różnorodności i wyzwań. Magda to osoba, która łączy delikatność z siłą charakteru, ciepła, autentyczna i pełna pozytywnej energii. I jeszcze czas na Grzegorza. To imię, które kojarzy się ze spokojem, odpowiedzialnością i dużą siłą charakteru. To osoba, która potrafi zachować opanowanie nawet w trudnych sytuacjach. Inteligentny, konkretny, bardzo konsekwentny, jest praktyczny, zaradny i potrafi znaleźć rozwiązanie tam, gdzie inni widzą problem. W pracy sumienny, solidny i godny zaufania. To człowiek z doświadczeniem, który logicznie myśli i ma dobrą organizację. W relacjach szczery, lojalny i bardzo oddany. Grzegorz to człowiek, który łączy rozsądek, siłą charakteru, spokojny, odpowiedzialny, zawsze gotowy stanąć na wysokości zadania. Wszystkiego najlepszego dla Was z okazji imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Ja się

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
4: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
5: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
4: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
5: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
4: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
5: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Zadzwoń 726 004 004.
6: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
1: Reklama.
7: Na zegarach godzina 7.30, zaczynamy poniedziałek i czas sprawdzić, w jaki sposób zaczynamy go na drogach naszego regionu. No i zaczniemy sobie od informacji od jednego z naszych słuchaczy. Tutaj z ostatniej chwili dosłownie trasa kaszubska jest zablokowana w Kamieniu na wysokości 26 km. Niestety płonie tam auto. Jak będą się rozwijać utrudnienia związane właśnie z tym miejscem, o tym będziemy Was informowali na bieżąco. A w tym momencie ruch tutaj dość spowolnił na dość długim odcinku, dość. No i jako, że już troszkę dość mamy tego utrudnienia, no to przechodzimy dalej. Oczywiście nie zapominam o tej sytuacji, o godzinie 8.30 będę dawać znać, co tutaj się na wysokości Kamienia dzieje. Jeśli chodzi o Wejherowo, sytuacja stabilna, ruch odbywa się dosyć sprawnie, nie ma jakichś poważniejszych utrudnień. Tak naprawdę to nie ma za bardzo żadnego miejsca, którego mógłbym się przyczepić. Gdzie trochę jakby na ulicy Puckiej ruch spowalnia, ale w nieznaczny sposób. Raczej nie musicie się tutaj obawiać jakichś poważnych korków. W Rumi ruch podwyższony widać wyłącznie w rejonie stacji kolejowej fragment ulicy Jana III Sobieskiego i naprawdę krótki fragment Grunwaldzkiej. Gdynia też dosyć dobrze się prezentuje o tej porze, Hutnicza i Morska, choć ruch jest tutaj trochę podwyższony, no to jakichś poważnych, wielkich korków nie ma. Estakada Kwiatkowskiego. No szkoda, cały czas powtarzam to samo, a nic się na razie tutaj nie zmienia. Do końca czerwca będziemy natrafiali na dość duże utrudnienia związane z robotami drogowymi. Derdowskiego, fragment Dąbka od Derdowskiego do Kwiatkowskiego, no i część Kwiatkowskiego na samej północnej części tej drogi. Tutaj również ruch jest intensywny, wyjątkowo intensywny, jak to na poranny szczyt komunikacyjny przystało. W Śródmieściu Gdyńskim najbardziej zapycha się, widzę, ulica Podjazd i 10 lutego. O tej porze rzadko tutaj aż takie utrudnienia się pojawiają. Trójmiejska obwodnica generalnie przejezdna, Lęborg dopiero się budzi, a w Słupsku największy ruch na ulicy Kaszubskiej Bohaterów Westerplatte, do tego 213 z Siemianic do Słupska. Weekend za nami ciepły albo wręcz gorący i taki sam poniedziałek będzie na termometrach. Dzisiaj zobaczymy nawet 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, a 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rubi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Ciśnienie wysokie, 1028 hektopaskali, czyli jeszcze nie jakoś ekstremalnie wysokie, ale już w tym kierunku idzie. Do tego zachmurzenie małe, jedynie pojedyncze obłoki będą się na niebie utrzymywały, które zresztą żadnych opadów nie

0: Poniedziałkowy poranek, pozdrowienia dla pracowników i pracodawców. Mam dla was wiadomość, rząd pracuje nad zmianą prawa, automatyczne odsetki za spóźnioną wypłatę, 90 tysięcy złotych grzywny za pensję pod stołem i nowe wykroczenia dla pracodawców. Jeszcze w tym miesiącu rząd zajmie się tym właśnie tematem. Co to będzie się działo? Proszę bardzo, za podstawowe naruszenie praw pracownika, takie jak niewypłacenie wynagrodzenia czy naruszenie obowiązków pracodawcy, kara wyniesie od 2 do nawet 60 tysięcy złotych. Jeżeli pracodawca nie wypłaci pracownikowi pensji przez 3 miesiące, to kara grzywny od 5 tysięcy do 60 tysięcy złotych. Najwięcej trzeba będzie zapłacić, i tu mówię do pracodawców, za wypłatę pensji pod stołem. W niektórych przypadkach maksymalna grzywna wyniesie do 90 tysięcy złotych. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy pracodawca wypłaca część wynagrodzenia nieformalnie pod tak zwanym stołem lub w inny sposób omija obowiązek potrącania należności alimentacyjnych. Takie właśnie zmiany czekają nas najprawdopodobniej już w przyszłym roku, a w maju tym tematem rząd się zajmie. No ciekawe te przepisy nowe. Myślę, że z jednej strony dobre dla pracowników, no ale z drugiej strony zobaczymy. Wyłudzanie kilometrówek też będą karać, czy tym tematem akurat posłowie się nie będą zajmować? Ciekawy jestem.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
6: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
5: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla was.

0: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie! Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601-618-107. Powtórzmy 601-618-107.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Reklama.

0: Kościół. Generalnie kojarzy nam się z modlitwą, ale już za chwilę będzie wam się kojarzył z zupełnie czym innym. Kościół postanowił szkolić wiernych. Powiecie, ale w czym szkolić? No bo szkolenia są przedmałżeńskie. Nie, nie, nie. Kościół będzie szkolił w razie, gdyby wydarzyła się na przykład w Polsce wojna i powołuje parafialne grupy obrony cywilne. I ja wiem, że na wielu waszych twarzach pojawił się w tej chwili uśmiech, bo widzicie oczami wyobraźni, jak taka parafialna grupa obrony cywilnej może wyglądać, ale proszę się nie śmiać. Pierwsza już taka grupa powstała w Warszawie, jest nawet podzielona na sekcję zmotoryzowaną, medyczną, wsparcia psychologicznego i opiekuńczo-wychowawczą i inicjatywa ma szansę na szybkie rozprzestrzenienie się w całym kraju. Bo podobno już teraz wierni z 12 kolejnych parafii wyrazili zainteresowanie stworzeniem podobnych struktur. No i myślę, że każda inicjatywa jest dobra. Myślę również, że parafialna grupa obrony cywilnej to może brzmieć dumnie, prawda?
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim.

0: Zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
3: Reklama.
4: Są już oficjalne wyniki krakowskiego referendum. Ukraina chce pilnego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ. Przejechał na rowerze z Tatr nad morze. Łatwogang zebrał pieniądze na leczenie chorych dzieci. Miriam Lipińska. Mamy oficjalne wyniki referendum w Krakowie. Potwierdziła je Miejska Komisja Wyborcza. Frekwencja wyniosła niespełna 30%. To wystarczyłoby odwołać prezydenta. Referendum jest wiążące i w stolicy Małopolski zostaną rozpisane nowe wybory prezydenckie, które muszą się odbyć w ciągu 3 miesięcy. Wcześniej jednak premier będzie musiał wyznaczyć komisarza, który do czasu wyborów przejmie obowiązki prezydenta. Inicjator referendum Jan Hoffman podczas wieczoru wyborczego zaapelował do szefa rządu, żeby wskazując komisarza nie pozwolił zmarnować tych 3 miesięcy.
5: Przez te 3 miesiące można ograniczyć tą fatalną strefę czystego transportu. Przez te 3 miesiące można zlecić porządny audyt i zacząć naprawiać finanse miasta.
4: Prezydent odchodzi, ale Rada Miasta zostaje. W tym przypadku krakowianom nie udało się jej odwołać, bo frekwencja była zbyt niska. Mieszkańcy Krakowa podjęli decyzję, przyjmuję ją z szacunkiem. Dziękuję wszystkim krakowiankom i krakowianom za udział w referendum. Zarówno tym, którzy mnie wspierali, jak i tym, którzy byli wobec mnie krytyczni, napisał w mediach społecznościowych Aleksander Miszalski. Dodał, że pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. A są już pierwsi chętni, by zastąpić odwołanego prezydenta. Swój start w wyborach zapowiedział już były prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś. Przenosimy się za granicę. Po weekendowym zmasowanym ataku na Kijów i okolice Ukraina chce natychmiastowego zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ, ale też reakcji OBWE, Rady Europy i UNESCO, bo tym razem do uderzenia, w którym zginęły 4 osoby, a 78 zostało rannych, Rosja użyła m.in. groźnego pocisku Oriesznik. To hipersoniczny pocisk balistyczny, który ma zdolność przenoszenia głowic jądrowych, a co więcej może razić cele w całej Europie. Według prezydenta Ukrainy to był 3 przypadek wykorzystania pocisku Oriesznik. I na koniec wracamy do kraju. Cel spełniony. Influencer Łatwogang zebrał blisko 20 milionów złotych na leczenie 3 chłopców. Zrobił to podczas transmitowanej na żywo w internecie wyprawy rowerem z Zakopanego do Gdańska. Jeszcze przed końcem trasy udało mu się zebrać 12 milionów dla 8-letniego Maxa, cierpiącego na dystrofię mięśniową. Tak w otoczeniu tłumów podążających za swoim idolem influencer dziękował wszystkim, gdy okazało się, że planowana suma zbiórki została osiągnięta.
6: Wielkie serducha dla Was, piękna sprawa, piękny dzień, brawo dla Was, bo to po czasie brawo dla wszystkich. Wspaniała rzecz się stała, jestem dumny za dzięki, brawo dla wszystkich, brawo dla każdej osoby, pamiętajcie, zrobiliśmy to wszyscy razem, pokazaliśmy jak to się robi, jak się pomaga, naprawdę, ponownie się zjednoczyliśmy.
4: Kilka godzin później zakończyła się druga zbiórka 3,5 miliona złotych dla 4-latka, również cierpiącego na dystrofię mięśniową, a potem ruszyła kolejna zbiórka, tym razem dla 2-latka z tą samą

0: chorobą. Łatwo gang pokonał rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska w 52 godziny.
1: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Ważna informacja dla trójmiejskich kierowców. Przed nami całkowite zamknięcie ulicy Wiczlińskiej w Gdyni. Od 2 czerwca od godzin porannych nastąpi całkowite zamknięcie ulicy Wiczlińskiej na rozbudowywanym odcinku od stacji gazowej Wiczlino do szkoły podstawowej nr 37. Objazd dla ruchu kołowego na ulicy Wiczlińskiej od strony stacji gazowej zostanie poprowadzony wyznaczonymi trasami objazdowymi zgodnie z tymczasowym oznakowaniem. Zmiany obejmą również komunikację miejską. Na zamkniętym odcinku zawieszona zostaje obsługa autobusowa, a autobus linii 140 zmieni trasę od skrzyżowania z ulicą Wiczlińską. Zostanie skierowany na pętlę przy ogrodach działkowych, skrzyżowanie z ulicą Wyszyńskiego. 12 maja Gdynia podpisała z wykonawcą aneks do umowy. Dokument zakłada aktualizację kosztów realizacji inwestycji do kwoty 27 354 114 zł. Wykonawca zobowiązał się m.in. do realizacji dodatkowych prac, planowane zakończenie robót wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru, a następnie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub dokumentu potwierdzającego skuteczne zakończenie robót ma nastąpić w 4 kwartale tego roku. Praktyczne egzaminy na kartę rowerową rozpoczną się już 2 czerwca w miasteczku ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Lęborku. Do sprawdzianu będą mogły przystąpić grupy szkolne uczniów, które ukończyły 10 rok życia oraz wcześniej zdali część teoretyczną w swoich szkołach. Egzaminy będą prowadzone przez funkcjonariuszy lęborskiej drogówki we wtorki i czwartki aż do końca roku szkolnego. Każda szkoła zainteresowana udziałem będzie musiała wcześniej ustalić termin przeprowadzenia sprawdzianu. Policjanci podkreślają, że karta rowerowa to ważny dokument potwierdzający znajomość podstawowych zasad ruchu drogowego i bezpiecznego poruszania się po drogach. Sprawdzian praktyczny odbędzie się na terenie miasteczka ruchu drogowego przy Komendzie Policji. Funkcjonariusze przypominają, że na teren jednostki będą mogły wejść wyłącznie grupy dzieci przystępujące do egzaminu wraz z opiekunami. Policja zachęca szkoły do zgłaszania uczniów i podkreśla, że egzaminy mają nie tylko sprawdzić umiejętności młodych rowerzystów, ale także zwiększyć ich świadomość dotyczącą bezpieczeństwa na drodze. To szczególnie ważne przed rozpoczęciem wakacji, gdy dzieci coraz częściej korzystają z rowerów jako środka codziennego transportu i formy aktywnego wypoczynku. Drugie liceum ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza w Słupsku znalazło się w gronie 100 najlepszych szkół w Polsce w zakresie edukacji społecznej, prawnej, historycznej i europejskiej. Placówka otrzymała tytuł Srebrnej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2026. Wyróżnienie przyznano w 15. ogólnopolskim rankingu olimpijskim Europejskich Szkół Praworządności RP. Ranking prowadzi Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe z Białegostoku we współpracy z Białostockim Centrum Edukacji. Patronat nad przedsięwzięciem sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Status Szkoły Srebrnej oznacza, że Słupski Mickiewicz został doceniony za wysoki poziom edukacji obywatelskiej, społecznej, prawnej, historycznej oraz dotyczącej praw człowieka. To wyróżnienie jest efektem pracy nauczycieli i zaangażowania uczniów, którzy rozwijają wiedzę obywatelską i społeczną oraz uczą się świadomego uczestnictwa w życiu publicznym. Szybka reakcja mundurowych ocaliła życie. Kobieta nie reagowała na bodźce i nie oddychała. 19 maja około godziny 9.25 policjanci z Komisariatu Policji w Gdyni-Chylonii zostali skierowani na interwencję do budynku przy ulicy Lubawskiej, gdzie według zgłoszenia na klatce schodowej miała znajdować się kobieta pilnie potrzebująca pomocy. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli nieprzytomną kobietę znajdującą się na 8 piętrze jednego z budynków przy ulicy Lubawskiej w Gdyni. Policjanci niezwłocznie przystąpili do udzielania pierwszej pomocy, udrożnili drogi oddechowe oraz rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Czynności ratunkowe były prowadzone do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, który przejął poszkodowaną. Na miejsce skierowano również drugi zespół ratownictwa medycznego z lekarzem. Po przywróceniu funkcji życiowych 53-letnia kobieta została przetransportowana do szpitalnego oddziału ratunkowego w Gdyni celem przeprowadzenia niezbędnych badań. O pogodzie w rozpoczynającym się tygodniu można powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że będzie zimno. Temperatura przez cały tydzień będzie naprawdę wysoka, nawet w nocy. Dzisiaj dla przykładu będziemy mieli około 21 stopni w Wajcherowie Radzie Rumi. Podobne zresztą wartości także w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Nieznacznie chłodniej w pasie nadmorskim Dębki, Władysławowo, Łeba i Łuska. Co do opadów, no to się na żadne nie zanosi. Zresztą zachmurzenie też będzie minimalne.
2: Norda FM. na Wałnach.

Dzień dobry w poniedziałkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam. Dzisiaj trochę więcej o piłce nożnej, dzisiaj Światowy Dzień Futbolu, Dzień Piłki Nożnej, a w tym roku będziemy świętować Mistrzostwa Świata. Niestety bez polskiej reprezentacji w tegorocznych piłkarskich mistrzostwach wystąpi po raz pierwszy 48 reprezentacji. Niestety naszej nie będzie. Turniej zostanie rozegrany od 11 czerwca do 19 lipca na 16 stadionach, w 11 miastach, w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku i w Kanadzie. Nigdy wcześniej mundial nie był organizowany przez 3 kraje naraz. Ja współczuję wszystkim tym, którzy będą mieli ochotę pojeździć po tych, czy polatać właściwie po tych stadionach, bo trzeba będzie się przenosić między Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem a Kanadą. Do tego Kanada debiutuje w roli gospodarza, podczas gdy Meksyk pełnił ją już dwukrotnie w roku 1970 i 86, a Stany Zjednoczone raz w roku 94. Odbędzie się rywalizacja po raz 23. Tytułu będą bronić

0: gonić Argentyńczycy. Najbardziej utytułowana jest Brazylia, 5 triumfów, a za nią w klasyfikacji wszechczasów są Niemcy i Włosi po 4, ale Włosi, jak wiadomo, też nie pojawią się na tych mistrzostwach świata. Tak to wygląda z piłką nożną. Dzisiaj święto futbolu, dzień futbolu. Pozdrawiam wszystkich fanów, miłośników i wszystkich tych, którzy grają w piłkę nożną.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Reklama.

0: Najlepszego dla urodzonych 25 maja. Jacy jesteście? Podobno stale otoczeni ludźmi, uprzejmi i pomocni. To wy jesteście duszami towarzystwa. Uwielbiacie przyjmować gości i dbacie o ich komfort. Otaczacie ludzi wsparciem, życzliwością. W każdej sytuacji można liczyć na ciepłe słowo czy poradę z waszej strony. Jesteście dociekliwymi obserwatorami i realistycznie patrzycie na świat. Potraficie uczyć się na własnych błędach i kierujecie się rozsądkiem. Macie szerokie zainteresowania i lubicie próbować swoich sił w nowych dziedzinach. Bardzo zależy wam, by zostać zapamiętanym i wyróżnić się czymś na tle innych. Wasze zalety: cierpliwość, sprawiedliwość, wady, zmienność, nieprzewidywalność. Wasza szczęśliwa liczba to 4. Wśród urodzonych 25 maja są Majka Jeżowska, Kevin Easton, brytyjski prezenter telewizyjny i radiowy, Ilona Ostrowska, polska aktorka, i Kamil Stoch, którego chyba przedstawiać nikomu nie trzeba, nasz polski skoczek narciarski. Wszystkiego najlepszego dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka
4: idą w główka.
5: Lekcja piersi. Paciena.
4: Paciena.
5: Paciena.
4: Wiosło.
5: Wiosło.
4: Wiosło.
5: Tyle łowił, co by na pacie nie przeniósł.
4: Złowił tyle, co kot napłakał.
5: Tyle łowił, co by na pacie nie przeniósł.
4: Paciena.
5: Wiosło.
4: Paciena.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka
5: idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
2: Janusz Dudniczak, witam i zapraszam na kolejny poranny raport drogowy. Cały czas utrudnienie na trasie Kaszubskiej po pożarze samochodu na wysokości Kamienia. Zablokowany jest prawy pas ruchu pomiędzy węzłami Szemut i Koleczkowo. Tworzą się korki w kierunku Trójmiasta. Przypomnę, utrudnienia na trasie Kaszubskiej na wysokości Kamienia. W Gdyni zwalniamy na Chwaszczyńskiej, już od węzła Wielki Kack. Na obwodnicy Trójmiasta, jak na poniedziałkowy poranek, bardzo spokojnie. Nieco gorzej wygląda sytuacja na trasie Kwiatkowskiego, która stoi już od węzła Gdynia Port. Sama estakada oczywiście zakorkowana już od terminala. Na Hutniczej tracimy 15 minut. Ciasno również na Morskiej, już od Swarzewskiej. W Kosakowie spowolnienie na Derdowskiego. Przenosimy się teraz do Małego Trójmiasta Kaszubskiego. W Rumi wolna jazda na Sobieskiego. W Redziusz spokojnie, nawet na Puckiej i Gdańskiej. W Wejherowie kolejka w oczekiwaniu na zielone na Przemysłowej przed samym rondem Solidarności. Podobnie stoimy na Chopina, również w oczekiwaniu na zielone. Batalion Morskiego stoi praktycznie na całej długości. W Bolszewie jazda na pierwszym biegu, jeszcze na Zamostnej. W Gościcinie zniknęły za to korki na Starej Szóstce. Zjeżdżamy teraz do Lęborka. Jazda zderzak w zderzak, tradycyjnie na Zwycięstwa i Alei Niepodległości, na Kosaka i Alei Wolności, nie najgorzej. Na koniec sprawdźmy jeszcze Słupsk. Zwolnienie na Bohaterów Westerplatte w centrum miasta, jak na poniedziałkowy poranek, także spokojnie, nawet na samej Kościuszki. Na Kaszubsko-Pomorskie drogi wyjeżdżamy ponownie za niespełna godzinę, a jeżeli stoicie w korku, trafiliście na jakieś utrudnienia, jesteście świadkami zdarzenia, poinformujcie nas o tym. Czekamy na Wasze wiadomości na naszym profilu Radia Nord FM, oczywiście na Facebooku. Szerokiej drogi. Słońce, słońce, jeszcze raz słońce. Tak zapowiada się poniedziałek, ale też uwaga, cały tydzień. W końcu pogoda typowo wiosenna, a wręcz letnia. Dziś na termometrach maksymalnie 17 stopni w Jastrzębie i Górze Pucku, 22 stopnie w Rumi, Wejherowie, Luzinie i Lęborku, do 23 kresek powyżej zera w Słupsku, Kobylnicy i Redzikowie. Wiatr słaby, północno-zachodni bądź zachodni. Na naszym radiowym barometrze w Wejherowie teraz 1028 hektopaskali. Biometr korzystny.
0: Śniadanie z Norda FM.

Jest taka sytuacja. Kupujecie samochód, no i chcecie go przetestować. Różne są samochody. Jest na przykład Tesla, która nazywa się Cybertruck. I jeden z mężczyzn

0: postanowił przetestować tak zwany tryb brodzenia, bo w tej Tesli jest napisane, że ona może brodzić w wodzie. No i on w związku z tym postanowił pojechać i wjechać do jeziora i sprawdzić, czy ta Tesla będzie brodziła, a właściwie pływała. To trochę jak z samochodem pana samochodzika. Być może niektórzy pamiętają, że ten właśnie samochodzik pana samochodzika, to on potrafił pływać. Taka trochę amfibia. No i Tesla niby też ma taką opcję, ale niestety wnętrze wypełniło się wodą i w konsekwencji pojazd utknął. No i pojawiła się policja, no i ten kierowca otrzymał mandat, a to wszystko dlatego, że kierował pojazdem w zamkniętej części parku, na terenie którego znajduje się jezioro, oraz że następnie wjechał do tego zbiornika wodnego i do tego naruszył liczne przepisy bezpieczeństwa wodnego, bo przecież nie poruszał się tym pojazdem, który przeznaczony jest do pływania po wodzie, tylko do jeżdżenia. No i tak skończyła się ta historia. Nie wiem, ile mandatu otrzymał ów kierowca, ale myślę, że i tak te mandaty to jest nic w porównaniu do kwoty, jaką zapłacił za samochód. No a teraz najprawdopodobniej ten samochód będzie musiał oddać na złom.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
4: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
4: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
4: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
4: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
4: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
5: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
6: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
7: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
8: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
7: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
8: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
7: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
8: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
7: Zadzwoń 726 004
1: 004. Reklama.
9: Okno na kulturę. Janusz Ludwiczak, witam i zapraszam na pierwszy dziś magazyn Okno na Kulturę. Lęborskie Centrum Kultury Fregata zaprasza na kolejny seans w ramach dyskusyjnego klubu filmowego. Już dziś o godzinie 18 widzowie zobaczą dokument Znaki Pana Śliwki. Opowieść o Karol Śliwce, jednym z najwybitniejszych projektantów znaków graficznych na świecie.

Film przedstawia historię artysty, który wbrew oczekiwaniom rodziny porzucił życie na wsi i rozpoczął studia artystyczne w Warszawie. To właśnie on stworzył symbole, które przez lata stały się częścią codzienności w Polsce i współtworzyły wizualny krajobraz kraju. Twórcy dokumentu wykorzystali unikatowe materiały archiwalne oraz prywatne nagrania wideo samego Karola Śliwki, tworząc portret artysty i obraz zmieniającej się Polski. Po projekcji organizatorzy zapraszają publiczność do udziału we wspólnej dyskusji. Seans rozpocznie się już dziś o godzinie 18:00, oczywiście w kinie Fregata przy ulicy Gdańskiej 12 w Lęborku. Pozostajemy jeszcze w Lęborku. Centrum Kultury Fregata ogłosiło trzecią edycję ogólnopolskiego konkursu malarskiego imienia Krzysztofa Grzesiaka. Wydarzenie to ma promować współczesne malarstwo oraz przypominać twórczość cenionego artysty związanego właśnie z tym miastem. Do udziału organizatorzy zapraszają pełnoletnich malarzy posiadających polskie obywatelstwo, zarówno absolwentów szkół artystycznych, jak i twórców bez dyplomu, którzy mogą pochwalić się dorobkiem i aktywnością artystyczną. W poprzednich edycjach konkursu uczestniczyło ponad 200 artystów z całej Polski. Na konkurs można nadsyłać prace wykonane w dowolnej technice malarskiej i o dowolnej tematyce. Dzieła nie mogą być wcześniej nagradzane ani prezentowane na innych wystawach pokonkursowych. Termin zgłoszeń upływa 20 sierpnia, a więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej Centrum Kultury Fregata w Lęborku. Na kolejne okno na kulturę zapraszam Kwadrans przed 13:00. Do usłyszenia!

0: Dzisiaj dzień piłki nożnej, dzień futbolu, ale ja trochę zboczę z tematu. Wojtek Szczęsny to jest wyjątkowy człowiek z wyjątkowym poczuciem humoru. No i właśnie on pojawił się na pewnej imprezie w pewnej wyjątkowej koszuli. Biała koszula z taką kieszonką na piersiach, no i na tej kieszonce taki ślad od przypalonego żelazka. No i wszyscy zaczęli się śmiać z Wojtka, że żona chyba mu źle wyprasowała koszulę, albo on sam próbował ją wyprasować i tu mu się lekko przypaliło. Potem okazało się, bo wszyscy zaczęli oczywiście szukać w sieci takich koszul, okazało się, że taka koszula to jest bardzo modna koszula, za którą trzeba zapłacić ponad 3000 zł. A w promce 2700, gdybyście chcieli, ale ja mam dla was zdecydowanie większą promkę, bo kupujecie zwykłą białą koszulę, kładziecie ją po prostu na deskę do prasowania, to szczególnie do panów mówię, kładziecie żelazko na tej kieszonce, odwracacie się na chwilę, to potrwa może z 30-40 sekund i wtedy podnosicie żelazko do góry i macie tak zwane przypalenie na kieszonce. Wartość tyle, ile zapłacicie za koszulę, natomiast ta koszula, tak jak powiedziałem, ponad 3000 zł i będziecie mogli, jak ktoś was zapyta, no ale co, przypaliłeś? Nie, no ja mam taką koszulę, jaką nosi Wojtek Szczęsny na imprezach w Barcelonie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
2: Prezydent odchodzi, Rada Miasta zostaje. Są wyniki referendum w Krakowie. Dobre wieści dla kierowców, ceny ropy na rynkach mocno w dół. Beskid Śląski gotowy na wakacje i turystów. Miriam Lipińska. Jeszcze tego lata Kraków wybierze nowego prezydenta. Ten dotychczasowy, Aleksander Miszalski, został odwołany we wczorajszym referendum. Według oficjalnych już wyników frekwencja wyniosła niespełna 30%, więc referendum jest wiążące. Już pierwsze sondażowe wyniki wskazywały, że prezydent straci stanowisko. W sztabie Komitetu Referendalnego te wyniki wywołały euforię.
3: Kraków powiedział dość tej tragicznej prezydenturze i tej tragicznej Radzie Miasta Krakowa.
4: Bo to nie chodzi o to, żeby X-a zastąpić Y-kiem. Chodzi o to, żeby Kraków zaczynać naprawiać. My wszyscy tutaj jesteśmy li tylko lokalnymi patriotami i bardzo nam na tym zależy, żeby za tym pierwszym krokiem poszły dalsze dobre, mądre decyzje i zmiana na lepsze.
3: I na koniec bardzo dziękuję Donaldowi Tuskowi, że nie wtrącał się i pozwolił krakowianom podjąć decyzję najlepszą dla nich. Bardzo dziękuję.
2: Mówili członkowie Komitetu Referendalnego Jan Hoffman i Wojciech Jakubowski. Krakowianom nie udało się natomiast odwołać Rady Miasta. Tu frekwencja była za niska. Prezydent odwołany, a co dalej?
5: W ciągu 7 dni prezes Rady Ministrów ma obowiązek powołać komisarza, więc będziemy czekać na decyzję pana premiera. Do tego czasu funkcję przejmie sekretarz miasta.
2: Mówi przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum Justyna Habrajska. Służby nie mogły zachować się w tej sytuacji inaczej. Tak o sobotniej interwencji w gdańskim mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego mówią eksperci. Według byłego komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, inspektora Piotra Calińskiego, Straż Pożarna i Policja, reagując szybko na, jak się okazało, fałszywe zgłoszenie, postąpiły prawidłowo i nie można mieć do nich o to pretensji.
6: To, że zostało to wykorzystane w tej tak zwanej wojnie medialnej, która polaryzuje nasze społeczeństwo, daje tytuł do postawienia pytania starorzymskiego i fecit qui prodest, czyli kto na tym tak naprawdę zyskał.
2: A to była kolejna podobna akcja. W poprzednich dniach służby wchodziły do mieszkań dziennikarzy i osób publicznych związanych z prawicą, także po fałszywych alarmach. Ceny ropy naftowej na globalnych giełdach z mocnym spadkiem. Baryłka kosztuje niespełna $98, czyli o ponad 5,5% mniej. Spadek cen to reakcja na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, że porozumienie z Iranem, między innymi w sprawie kluczowej dla transportu ropy cieśniny Ormus, jest coraz bliżej. I na koniec wracamy do kraju. Zaczyna się sezon letni. Beskid Śląski czeka na turystów z całej Polski. Burmistrz Wisły Tomasz Bujok zapewnia, że miejsca na nocleg nie zabraknie.
7: Baza noclegowa bardzo bogata i, co warto podkreślić, bardzo, bardzo zróżnicowana. Począwszy od hoteli pięciogwiazdkowych, poprzez pensjonaty, domy wypoczynkowe, więc naprawdę jest czym poszukać, jest czego poszukać, jest co wybrać na pewno.
2: Lato w Beskidzie Śląskim rozpocznie festiwal Granatowe Góry imienia Jerzego Pilcha.
8: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. To już kolejny duży krok w kierunku pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała umowę ramową na realizację robót budowlanych. Wartość kontraktu wynosi blisko 15 milionów złotych. Wszystkie wyłonione w procesie zakupowym przedsiębiorstwa są z Pomorza. Prace obejmują budowę i modernizację infrastruktury, w tym także dróg w okolicach przyszłego placu budowy. Jak mówi prezes zarządu Polskich Elektrowni

Jądrowych Marek Woszczyk. Rozpoczynamy kolejny etap przygotowania inwestycji. Zawieramy umowy na szeroki zakres robót budowlanych, które są kluczowe dla organizacji placu przyszłej budowy. Bardzo cieszy nas to, że do prac wybrane zostały pomorskie firmy, w tym z powiatu wejherowskiego. Szacowana wartość umowy to blisko 15 milionów złotych. Wybrane firmy, z którymi PEJ podpisały umowę, są przedsiębiorstwami z Pomorza. Zakres umowy obejmuje kompleksowe roboty budowlane związane z przygotowaniem terenu oraz budową i naprawą dróg, placów i chodników, głównie w rejonie przyszłego placu budowy. Uwzględnia także zakres prac ziemnych i odwodnieniowych, takich jak wykopy, rowy, przepusty oraz utrzymanie cieków wodnych. Spacerujący po Parku Chrobrego w Lęborku mogą teraz skorzystać z nowego poidełka z wodą pitną. Urządzenie stanęło w pobliżu wieży ciśnień z inicjatywy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Z poidełka mogą korzystać zarówno mieszkańcy, jak i turyści odwiedzający park. Nowe miejsce umożliwia szybkie uzupełnienie wody podczas spaceru, jazdy rowerem czy odpoczynku na ławce. Poidełko zostało zaprojektowane również z myślą o właścicielach psów, dzięki czemu wodę mogą pić także czworonogi. Inwestycja pojawiła się w jednej z najczęściej odwiedzanych części miasta i ma zachęcać mieszkańców do korzystania z miejskiej infrastruktury rekreacyjnej. Jak podkreślają władze miasta, lęborska kranówka jest bezpieczna do picia i charakteryzuje się dobrą jakością. Umieszczenie poidełka w rejonie wieży ciśnień ma także symboliczny wymiar, ponieważ obiekt od lat kojarzony jest z miejskim systemem wodociągowym. To kolejny element małej infrastruktury, który ma poprawić komfort korzystania z terenów zielonych w Lęborku. W słupskim inkubatorze technologicznym odbyło się wydarzenie funduszowe MAIS, zorganizowane przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego w Słupsku. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Janusza Korczaka. Podczas wydarzenia zainteresowane osoby mogły skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, m.in. pomiaru poziomu cukru we krwi oraz ciśnienia tętniczego. Z badań skorzystali także uczestnicy spotkania, w tym wicemarszałek województwa pomorskiego Marcin Skwierawski oraz radna województwa Iwona Mielewczyk. Przedstawiciele słupskiego szpitala informowali również o projektach realizowanych dzięki wsparciu funduszy europejskich i środków z Krajowego Planu Odbudowy. Placówka prowadzi obecnie 4 duże przedsięwzięcia finansowane z KPO. Największe z nich dotyczy rozwoju onkologii. Wartość inwestycji przekracza 57 milionów złotych, a dofinansowanie z KPO to ponad 52 miliony. Projekt obejmuje m.in. rozbudowę pracowni rezonansu magnetycznego, modernizację oddziałów zabiegowych oraz zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. Placówka zakończyła również projekt wsparcia podstawowej opieki zdrowotnej, dzięki któremu poradnia POZ została doposażona w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i medyczny. Wejherowo pochyli się nad środowiskiem. Powstanie miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Wejherowa. Projekt realizowany jest pod patronatem prezydenta miasta Krzysztofa Hildebranta we współpracy z Zespołem do spraw zmian klimatu Urzędu Miasta oraz Fundacją Instytut na Rzecz Ekorozwoju. W związku z powstającym dokumentem odbędzie się pierwsze spotkanie konsultacyjno-edukacyjne. To miejsce będzie miało 28 maja o godzinie 17 w Wejherowskim Urzędzie Miejskim. Celem projektu jest przygotowanie długofalowej strategii wzmacniającej odporność Wejherowa na skutki zmian klimatu, między innymi fale upałów i powodzie opadowe. W jego ramach powstaną analiza wrażliwości miasta na zmiany klimatu, koncepcja zazielenienia miasta, plan zagospodarowania wód opadowych oraz diagnoza odporności i kierunków rozwoju Wejherowa do 2050 roku i dalej. Na każdym etapie prac przewidziano działania konsultacyjne i spotkanie otwarte. Projekt opracowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Wejherowa wraz z organizacją partycypacji społecznej i działaniami konsultacyjno-promocyjnymi jest współfinansowany z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę klimat środowisko 2021-2027. Za nami naprawdę ciepły poranek. Wychodząc już z domu, mogliśmy poczuć, jaka pogoda się szykuje na cały dzisiejszy dzień, bo nie będzie tutaj jakichś poważnych zakrętów i zmian. Na termometrach w najcieplejszych momentach dnia zobaczymy 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Ciśnienie dość wysokie, 1028 hektopaskali, a wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, niespecjalnie odczuwalny.

0: A ja wolę swoją mamę, co ma włosy jak atrament. Dobrze, już obiecuję, nie będę więcej śpiewał. Witajcie ponownie, Arkadiusz Mieńczewski. Dlaczego zaśpiewałem tą piosenkę? No po pierwsze, dlatego, że jutro dzień mamy, a po drugie, dzisiaj swoje urodziny obchodzi Majka Jeżowska, która wylansowała dawno, dawno temu takie właśnie hity A ja wolę swoją mamę, czy Wszystkie dzieci nasze są. Muzyczne kalendarium, 25 dzień maja, zaczynamy od roku 42. W Białymstoku urodziła się Łucja Prus, piosenkarka, która zadebiutowała w połowie lat 60. W roku 48 w Hanowerze na świat przyszedł Klaus Meine, wokalista grupy Scorpions. W roku 1960 właśnie w Nowym Sączu na świat przyszła Majka Jeżowska. W roku 61 urodził się Robert Brylewski, gitarzysta i wokalista kultowych punk-rockowych grup Kryzys czy Brygada Kryzys, Izrael oraz Armia. W roku 67 utwór A Winter Shade of Pale grupy Procol Harum pojawił się po raz pierwszy na listach przebojów, lądując później na pierwszym miejscu brytyjskiego zestawienia. W roku 73 w Wielkiej Brytanii ukazał się debiutancki album Mike'a Oldfielda Dzwony rurowe. W roku 75 urodziła się Lauryn Hill, wokalistka zespołu The Fugees. W roku 85 grupa Dire Straits zdobyła pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii płytą Brothers in Arms, która osiągnęła szczyty zestawień także w 24 innych krajach. To krótkie muzyczne kalendarium 25 maja.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie.

0: popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Reklama.

Za nami weekend. Mam nadzieję, że jadąc dokądkolwiek i wracając, wróciliście bez mandatu. Bo tak jak wspominałem, w piątek, w weekend policjanci starają się kontrolować sytuację na drogach. Wiadomo, większy ruch. I na przykład taka rzeszowska drogówka przeprowadziła kontrolę na autostradzie A4. Tym razem policjanci sprawdzali, czy kierowcy zachowują odpowiedni odstęp między pojazdami. Otóż policjanci stali nie przy drodze, ale na moście. No, przynajmniej

0: jeden z nich, który właśnie sprawdzał, czy mają kierowcy odpowiednie odległości od samochodów. No i okazało się, że podczas krótkiej kontroli wystawiono 11 mandatów i 3 pouczenia. Także uważajcie, jak jedziecie na przykład autostradą, to jadąc 140 km na godzinę, minimum 70 metrów odstępu. Jazda na zderzaku kosztuje według taryfikatora od 300 do 500 zł oraz 5 lub 6 punktów karnych. I jazda na zderzaku się nie opłaca, a policjanci teraz mają specjalne urządzenia, które pozwalają mierzyć taką odległość. Także jak przejeżdżacie jadąc pod mostem, to patrzcie, czy u góry na moście nie stoi policjant i nie sprawdza, czy wy jedziecie w odpowiedniej odległości od pojazdu, który jest przed wami, bo takie kontrole też już się zdarzają. Nie tylko prędkość, ale też jazda na zderzaku. Uważajcie, szerokiej drogi.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami.

0: powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
1: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy. Reklama.
2: O 9:30 ponownie wyjeżdżamy na drogi Pomorza i Kaszub. Janusz Ludwiczak, dzień dobry. Nie ma już utrudnień na trasie kaszubskiej w rejonie Kamienia, po tym jak krótko przed godziną 7:00 doszło do pożaru samochodu. Za to na utrudnienia wciąż natraficie w ścisłym centrum Gdyni, które zamieniło się w plan filmowy. Jeszcze do jutra całkowicie dla ruchu zamknięta jest ulica Batorego od skrzyżowania z 3 maja do parkingu. Z kolei do środy nie przejdziecie ulicą 3 maja pomiędzy 10 lutego i Batorego. A jeśli chodzi o obecną sytuację na drogach, to zwalniamy na Chwaszczyńskiej za węzłem Wielki Kack. Na Wielkopolskiej cały czas jedziemy już bez przeszkód. Najgorsza sytuacja oczywiście na remontowanej estakadzie Kwiatkowskiego. Zapycha się Hutnicza przed wjazdem na estakadę. Spowolnienie też na Puckiej, Północnej i Chylińskiej. W Rumi zniknął już korek na Sobieskiego, a w sąsiedniej Redzie również już spokojnie, nawet w rejonie skrzyżowania Gdańskiej i Puckiej. W Wejherowie praktycznie po porannym szczycie komunikacyjnym, bez spowolnień nawet na Batalionu Morskiego. Zjeżdżamy teraz do Szemudu. W związku z pracami drogowymi nie ma możliwości przejazdu ulicą Myśliwską. Na odcinku od Wejherowskiej do Słonecznej drogowcy układają teraz nową nawierzchnię. Utrudnienia potrwają do godziny 16. Czas teraz na Lęborg, w mieście już spokojnie, wyjątkiem jest krótka kolejka, szczególnie na Zwycięstwa i Alei Niepodległości. Na koniec w naszym trafiku sprawdzamy jeszcze Słupsk. Na 210 ruch odbywa się już płynnie, do Kobylnicy tak, że pojedziecie bez większych utrudnień. Wszystkimi mostami nad Słupią przejedziecie też bez większych utrudnień, także na Kościuszki. Słońce będzie nam dziś towarzyszyć do godziny 21:02. Temperatura dziś maksymalnie 16 stopni w Dębkach i Karwi, 17 we Władysławowie i Pucku, 20 we Wsparzewie i Rewie, 22 stopnie w Gdyni, Wejherowie i Łęczycach, do 23 kresek powyżej zera w Słupsku i Strzelinie. Wieje do nas zachodu z prędkością w okolicach 25 km na godzinę, w porywach do 50. Ciśnienie wysokie 1028 hektopaskali. Biometr korzystny.
3: Śniadanie z Norda FM.

Czasami wydaje mi się, że Barea by tego nie wymyślił, a życie swoje. Pewna klientka zamówiła pizzę salami. Pizza dojechała, przyjechała, no ale się okazało nagle, że pizza dojechała, ale bez salami. Przynajmniej tak twierdziła klientka, która wysłała zdjęcie do pizzerii, na której na tym zdjęciu nie było salami. Ale ci właściciele salami zaczęli przyglądać się temu zdjęciu.

0: No i okazuje się, że to zdjęcie jakoś takie dziwne, że pudełko dziwne. No i okazało się, że to właśnie zdjęcie zostało przerobione przez sztuczną inteligencję. Pani po prostu chciała wyłudzić kolejną pizzę z salami, którą dostała niby bez salami. I wysłała zdjęcie, że ona dostała bez salami, ale że nie potrafiła do końca używać tego narzędzia sztucznej inteligencji, no to wyszło trochę komicznie, przynajmniej to zdjęcie. No i co? Okazuje się, że no pani po prostu chciała wyłudzić pieniądze, a to sytuacja karalna. Podobno właściciele podeszli do tego tematu z taką dozą sympatii do pani, napisali, że lepiej może by było, gdyby pani zjadła to salami, zrobiła zdjęcie i to zdjęcie wysłała, niż przerabiała je w sztucznej inteligencji. No, takie rzeczy dzieją się w Polsce i o takich rzeczach również opowiadam wam w naszym porannym programie. Trochę z uśmiechem, a trochę z zażenowaniem.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabut.pl.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: Dzisiaj imieniny obchodzą Magda, Grzegorz, Leon, Mariusz i to takie bardzo popularne imiona. Marcjanna, no już takie bardziej wyjątkowe. Dionizy, Zenobiusz, Leona, no też można powiedzieć, że wyjątkowe, ale już na przykład Beda, takie imię. No pewnie niewiele osób tak nosi imię Beda i Misława czy Bożysław. Ale jest jedno takie imię, które nosi tylko 16 kobiet w Polsce. Rada Języka Polskiego ostrzega, by go nie wybierać. Otóż to imię brzmi Nara. Tak jakbyście powiedzieli na razie, albo w takim potocznym slangu mówi się nara, do zobaczenia, siema, nara. No i takie właśnie imię ma 16 kobiet w Polsce. No, powiedzielibyśmy, fajnie, śmiesznie, to imię, które pochodzi z języka japońskiego, bo to właśnie jest japońskie miasto znane z zabytków i świątyń i pięknie. To miejsce kojarzone również ze świętymi jeleniami uznawanymi za boskich wysłanników. No i to imię właśnie nazywa, to miasto nazywa się Nara. A czemu rodzice wybrali akurat Nara? No może byli w Japonii, może są po części gdzieś Japończykami. No i dlatego. Dlatego też Rada Języka mówi, nie nadawajcie takich imion jak Dakota, Korea czy Malta albo Nara. Jest tyle pięknych polskich imion, że warto się pokusić o wybranie któregoś z nich. To z propozycją dla tych, którzy wkrótce będą się mierzyli z tym tematem, czyli nadania imienia swojemu dziecku. Pozdrawiam serdecznie i zdrowia waszym dzieciom życzę. No a wam życzę dobrego wyboru imienia.
1: Śniadanie z Norda FM.

Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.

0: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
1: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
0: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
1: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
0: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
1: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Zadzwoń 726 004 004.
2: Reklama.
3: Prezydent Krakowa odwołany, rusza giełda nazwisk następców. Resort cyfryzacji uaktualnia polską sztuczną inteligencję. Iga Świątek rozpoczyna grę we French Open. Miriam Lipińska. To już pewne. Kraków czekają przedterminowe wybory prezydenta miasta. Dotychczasowy Aleksander Miszalski został odwołany w referendum. Jest wiążące, bo frekwencja wyniosła blisko 30%, mówi przewodnicząca Miejskiej Komisji do Spraw Referendum Justyna Habrajska.
4: Jeśli chodzi o prezydenta miasta Krakowa, referendum jest ważne. Też wzięło w nim udział nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu. Zatem prezydent miasta Krakowa został odwołany.
3: Giełda nazwisk następcy Miszalskiego już ruszyła, a więcej wie Katarzyna Młynarczyk.
5: Chyba najbardziej oczywiste wydaje się być to, że wystartuje Łukasz Gibała, wielokrotny kandydat na prezydenta, bardzo aktywny podczas kampanii referendalnej. Także w trakcie referendum zachęcał do udziału, proponując darmowy transport. Swojego kandydata Bartosza Boheńczaka wskazała też Konfederacja. Chęć kandydowania wyraził też były szef NIK-u Marian Banaś. Oczywiście reszta nazwisk to bardziej spekulacje niż pewniki. Oficjalnych kandydatów pozostałych partii zapewne poznawać będziemy w najbliższych godzinach. Swoje konferencje na dzisiaj zapowiedziało już Prawo i Sprawiedliwość czy Nowa Lewica.
3: Mieszkańcom nie udało się natomiast odwołać Rady Miasta. Tu frekwencja była zbyt niska. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza nowe modele sztucznej inteligencji. Plum, bo tak nazywa się system, powstał, by usprawnić pracę administracji. To ważne, by Polska nie musiała opierać się wyłącznie na technologiach zagranicznych firm, mówi Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii.
6: To jest fenomenalna robota. Mamy w sumie dwa modele językowe, tak? Bielik robiony oddolnie, Plum właśnie ten administracyjny. Ta alternatywa tu jest podstawą w ogóle suwerenności cyfrowej państwa, funkcjonowania niepodległego państwa.
3: Ministerstwo Cyfryzacji planuje kolejne inwestycje w krajową sztuczną inteligencję w ramach polityki tzw. suwerenności cyfrowej. Pięć krajów NATO, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy i Kanada odrzuciły propozycję sekretarza generalnego sojuszu, by kraje NATO przeznaczały 0,25% PKB na pomoc wojskową dla Ukrainy. Jak informuje dziennik Telegraf, szef sojuszu Mark Rutte przyznał, że jego pomysł upadł, bo nie zyskał wystarczającego poparcia, a takie decyzje wymagają jednomyślności wszystkich krajów paktu. Fatalny finał balkonowego grilla w nowej dzielnicy mieszkaniowej w Helsinkach. Od gazowego grilla zaczął się pożar, który szybko rozprzestrzenił się z balkonu na czwartym piętrze na dach budynku. W sumie ogień zniszczył 62 mieszkania. Akcja gaśnicza trwała prawie 10 godzin. Nikt nie ucierpiał. Pożar, jeden z największych w fińskiej stolicy w ostatnich latach, zniszczył również częściowo klatki schodowe oraz w znacznej mierze instalacje w budynku. Żaden z lokatorów nie może wrócić do swojego mieszkania. I na koniec sport. Iga Świątek wchodzi dziś do gry we French Open. W samo południe zmierzy się z Australijką Emerson Jones. 17-letnia Jones w rankingu zajmuje 136 miejsce. Od organizatorów dostała tak zwaną dziką kartę. Świątek, która jest rozstawiona z numerem 3, wcześniej z nią nie grała. Iga ma na koncie w Paryżu 4 triumfy.
7: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Po raz kolejny młodzież z wejherowskiej samochodówki przeszła ulicami miasta. Parada na cześć ich patrona szkoły Jakuba Wejhera to już tradycja. Przed dzień miejskich obchodów Dnia Jakuba uczniowie wejherowskiej samochodówki, nauczyciele, samorządowcy i przyjaciele szkoły brali udział w paradzie zorganizowanej w hołdzie dla założyciela miasta.
8: Jakub Wejher jest naszym patronem, a więc numer jeden, to my dzisiaj świętujemy rocznicę jego urodzin, świętujemy to w taki barwny sposób. Otwieramy jednocześnie dni Wejhera, rocznicę powstania miasta Wejherowa, a ta promocja profili, które mamy, to jest przy okazji.
7: Mówi dyrektor PZS nr 4 w Wejherowie Cezary Lewandowski.
9: Przede wszystkim chcemy uczcić pamięć założyciela miasta Wejherowa, bo to jest najważniejsze. Bardzo się cieszę, że młodzież wraz z dyrekcją, bo na pewno dyrekcja napędza tą paradę, jest to coś, myślę, bardzo fajnego i ważnego dla naszych małych ojczyzn, że pokazujemy tych założycieli, tych naszych małych ojczyzn, osoby, które zrobiły coś dla tego miasta, także bardzo się cieszę, że historia i tradycja tu się przeplatają i że młodzież też może się uczyć tej.
7: Dodaje starosta Wejherowska.

0: Marcin Kaczmarek. Jak co roku było wesoło, kolorowo i nie zabrakło wyjątkowych pojazdów. Trwa przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Łebie. Miasto przedstawiło harmonogram kolejnych etapów inwestycji, które będą realizowane w najbliższych tygodniach. Prace obejmują m.in. budowę obramowań jezdni, miejsc postojowych oraz chodników po zachodniej stronie ulicy. Jak poinformowano, jeszcze w ostatnim tygodniu maja rozpoczną się roboty związane z infrastrukturą drogową i pieszą. Z kolei w drugiej połowie czerwca planowane jest ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej. Do końca czerwca mają zakończyć się także prace brukarskie na zachodnim chodniku. Po wykonaniu robót teren budowy zostanie odpowiednio zabezpieczony. Miasto przekazało również, że w lipcu i sierpniu prace budowlane na ulicy Wojska Polskiego zostaną wstrzymane. W tym czasie droga ma być w pełni przejezdna dla mieszkańców i turystów odwiedzających Łebę w sezonie letnim. Władze miasta podziękowały mieszkańcom za wyrozumiałość i przeprosiły za utrudnienia związane z prowadzoną inwestycją. Pijany 18-latek z powiatu wejherowskiego doprowadził do groźnej kolizji w Lęborku. Mężczyzna jechał pod prąd ulicą Czołgistów, a następnie uderzył w minibusa, którym podróżowało 5 dzieci. Do zdarzenia doszło w sobotę 23 maja w rejonie ulicy 1 Maja. Według policji kierujący Skodą wyjechał z ulicy Czołgistów lewym pasem, jadąc pod prąd i zderzył się z Volkswagenem Caravellą. Minibusem oprócz kierowcy podróżowało 5 dzieci w wieku od 2 do 11 lat. Po uderzeniu Caravella wjechała w lampę, a następnie w jadący z przeciwka samochód osobowy. Pasażer Skody został przewieziony na badania. Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Sprawca kolizji próbował uciec z miejsca zdarzenia, ale wkrótce został zatrzymany przez policjantów. Badanie wykazało, że miał w organizmie 3 promile alkoholu. Dzisiejszy poranek zwiastuje nam bardzo świetnie, jaką pogodę będziemy mieli w ciągu dnia, czyli ciepło i słonecznie. Na termometrach zobaczymy 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, a 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gniewni, Rudzinie, Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Na barometrach 1028 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, a co do opadów, to się na nie nie zanosi. Zresztą z czego by miało padać z tych pojedynczych chmurek, które na niebie są chyba tylko dla dekoracji?
1: Norda.

0: Poniedziałkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski. Witajcie ponownie, zapraszam na naszą podróż. Znowu, tak jak w piątek, zabiorę was do Włoch, bo wtedy mówiłem wam w piątek o tym, że jadąc do Włoch musicie uważać w restauracjach, bo tam różnego rodzaju dopisywanie do rachunków, ale nie tylko, bo polska ambasada ostrzega przed kieszonkowcami, których we Włoszech można spotkać na każdym kroku. Nie brakuje także fałszywych policjantów, którzy proszą o okazanie dokumentów i portfela, kiedy ci je oddają, w środku najczęściej nie ma już gotówki. Natomiast spacerując po Florencji czy Rzymie, trzeba uważać na sprzedawców obrazów. I powiecie, ale jak na sprzedawców obrazów? No tak. Otóż część z nich wpadła na genialny pomysł. Swoje dzieła rozkładają na ulicy, w zatłoczonych uliczkach. No wy idziecie, patrzycie w górę, obserwujecie zabytki i nagle zagapicie się i wdepniecie w jedno z nich. Z tych dzieł. Wiecie, te dzieła to wcale nie są dzieła. Ale sprzedawca od razu zaczyna lamentować, że uszkodziliście dzieło i musicie za nie zapłacić. A to kosztuje przynajmniej kilkadziesiąt euro. No, dlatego patrzcie pod nogi bardziej niż w sufit i w górę, bo pod nogami też mogą niestety kryć się takie niespodzianki. Dlatego wszędzie tam, gdzie się wybieracie, bądźcie czujni, uważni, czytajcie o tych miejscach, gdzie się wybieracie, no i słuchajcie naszego porannego programu, bo ja też o tym opowiadam właśnie wam, żebyście byli mądrzejsi i chodząc po Włoszech patrzyli bardziej pod nogi, a nie w górę.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy.

Zabieram was teraz do Wielkiej Brytanii. Mylić każdy się może. Całkiem niedawno mówiłem o tym, że szczególnie o poranku, kiedy człowiek prowadzi program, to język może mu czasami kołkiem stanąć i może wypowiedzieć złe słowa. No, pomylić się po prostu. No, pomyłki się zdarzają. No, ale wyobraźcie sobie taką pomyłkę i posłuchajcie. Tu Radio Carolina. Zawieszamy nadawanie normalnych programów do odwołania z szacunku dla Jego Królewskiej Mości Króla Karola III. Usłyszeli słuchacze brytyjskiej rozgłośni. Chwilę później przekazano, że monarcha nie żyje, a następnie odtworzono hymn z God Save the King. Potem audycję nagle przerwano. Oczywiście okazało się, że informacja nie jest prawdziwa, a nadanie komunikatu nastąpiło podobno przez błąd komputera. Stacja wystosowała specjalne oświadczenie. Oczywiście król Karol w dobrej formie, żyje dalej jak najbardziej. No i cisza w eterze trochę trwała, podobno około 15 minut. No pewnie ci, którzy zarządzają stacją, zastanawiali się, jak wyjść z tego impasu. No bo błędy błędami, ale taka informacja o śmierci króla, to już nie jest mały błąd. No chyba, że to wcale nie był błąd.

0: Skąd a taka sytuacja, że hit reklamowo-marketingowy, żeby słuchacze na całym świecie usłyszeli, że jest taka stacja Carolina, która nadaje w Wielkiej Brytanii i teraz wszyscy wiedzą. Tylko czy będą mieli ochotę jej słuchać z tego powodu, że uśmierciła króla? No, to już zdecydują o tym słuchacze.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.

0: Reklama.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. 7 sportowców i trenerów otrzymało nagrody prezydenta Wejherowa z okazji tegorocznych obchodów Dnia Jakuba. Wyróżnienia trafiły do osób, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju oraz promocji Wejherowa.
2: Jeżeli popatrzymy na funkcjonowanie miasta, to jego działalność w bardzo dużej mierze zależy od różnych organizacji, które tu funkcjonują. Staramy się wspierać te organizacje finansowo, żeby mogły funkcjonować, ale przede wszystkim spoglądać na ludzi, którzy pracują w tych organizacjach, z tego względu, że ich aktywność, ich osiągnięcia to jest tak naprawdę sukces miasta. I co roku nagradzamy osoby, które są bardzo aktywne, które mają duże osiągnięcia. Oczywiście jest grono osób, które tak naprawdę należałoby wyróżniać co roku, ale staramy się, żeby to były różne osoby i tak między innymi będą nagrody też w tym roku. Otrzymają to osoby i z dziedziny sportu, i z dziedziny kultury, ale i dziedziny wspierania się wzajemnego, bo to też bardzo istotne. Nawet nasze społeczeństwo się starzeje, więc ta oferta dla wszystkich grup musi być duża.
1: Przyznał w rozmowie ze swoją telewizją morską prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Jedną z nagrodzonych osób była bokserka z WKB Gryf Julia Wasiakowska.
3: Nagrody są codziennością, jeżeli ma się taką ilość osiągnięć. Nie jestem jedyną zawodniczką od nas z klubu, które te osiągnięcia ma co roku. Jest to kilkunasty złoty medal, więc jakby liczyliśmy się z tym, że będzie przynosiło to jakieś pozytywne korzyści. Cieszymy się, że prezydent to docenił.
1: Łącznie podczas obchodów nagrodzono 27 osób. W tym gronie byli nie tylko sportowcy, ale też społecznicy i ludzie związani z kulturą, nauką i gastronomią. Z pełną listą laureatów możecie zapoznać się w artykule na stronie nadmorski24.pl. Piłkarze Arki Gdynia zakończyli sezon PKO BP Ekstraklasy z porażką. W ostatniej 34. kolejce gdynianie przegrali na wyjeździe z Rakowem Częstochowa 0-3 i ostatecznie zajęli 17. miejsce w tabeli. Było to jednocześnie ostatnie spotkanie Dariusza Banasika w roli pierwszego trenera Arki. 52-letni szkoleniowiec objął zespół 1 kwietnia i poprowadził go w 8 meczach. Bilans jego pracy to jedno zwycięstwo, 3 remisy i 4 porażki. Klub poinformował również o pierwszych decyzjach kadrowych przed sezonem 2026-2027. Z Arką po dwóch sezonach żegna się bramkarz Damian Węglarz. Z zespołem rozstali się także Joao Oliveira, który w 37 meczach zdobył 5 bramek i zaliczył 5 asyst. Po 3 sezonach klub opuszcza również Tornike Gabridaszwili. Gruzin wystąpił w 70 spotkaniach, zdobył 3 gole i zanotował 20 asyst. W żółto-niebieskich barwach nie zobaczymy też Kike Hermoso, który dołożył do dorobku drużyny 4 bramki i 2 asysty. Po zakończeniu sezonu z Arką pożegnałem się również Luis Perea, Aurelien Nguyamba oraz Andrzej Blad. Pozostajemy na Zielonej Murawie. To był dramatyczny finał sezonu dla Lechii Gdańsk. 23 maja zapisze się w historii klubu jako dzień spadku z PKO BP Ekstraklasy. Gdańszczanie przegrali na wyjeździe z ostatnim w tabeli Brugbet Termoli Koniecznicza 2-3 i nie zdołali utrzymać się w elicie. Lechia do przerwy przegrywała już 0-2. Po zmianie stron kontaktowego gola zdobył Tomasz Bobsek po asyście Głogowskiego. Jednak gospodarze szybko odpowiedzieli trafieniem na 3-1. Emocji nie brakowało także w końcówce spotkania. Lechia miała rzut karny, ale Bobsek trafił poprzeczkę. W dolczonym czasie gry słowacki napastnik zdobył jeszcze drugą bramkę po podaniu Cirkowicza, ustalając wynik meczu na 3-2. Dla Tomasa Bobska było to łącznie 20 trafienie w sezonie, co dało mu tytuł króla strzelców ekstraklasy w rozgrywkach 2025-2026. Po meczu klub wydał specjalny komunikat. Władze Lechii podkreślały, że drużyna zakończyła sezon sportowo na 12 miejscu, a degradacja jest efektem decyzji Polskiego Związku Piłki Nożnej o odjęciu punktów klubowi. Gdański klub nie zgadza się z tą decyzją, a sprawa jest obecnie rozpatrywana przez Trybunał Arbitrażowy do spraw sportu w Lozanie.
4: Dzisiaj okulary przeciwsłoneczne znacznie bardziej się Wam przydadzą niż parasol na przykład, chyba że taki od słońca, bo ono będzie obecne na niebie cały czas, jedynie pojedyncze chmury się pojawiają, a temperatura wysoka dzisiaj to będzie nawet 16-17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiołusce, 22 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie. Ciśnienie dosyć wysokie poszło nam ostatnio w górę i to 1028 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany.
0: Śniadanie z Norda FM.

0: If you creeping, just don't let me find out. Oh God. Get a hotel, never bring them to the house. Oh God.
1: Może macie ochotę wybrać się na Mount Everest? Podobno jest kolejka. Kiedyś wyprawa na Mount Everest to było coś wyjątkowego, a teraz po prostu na Mount Everest można wejść tak na takiej zasadzie, jak polecieć sobie do Egiptu na All Inclusive. Wszystko zostanie wniesione, a wy tylko wejdziecie. Wejście na Mount Everest cieszy się rekordową popularnością. Władze Nepalu już jakiś czas temu ogłosiły rekord, a teraz można zobaczyć zdjęcia kolejki wspinaczy, którzy próbują wejść na ten Mount Everest. Ostatnio wydano 492 pozwolenia dla wspinaczy z 55 krajów, którzy chcą zdobyć czyn Mount Everestu. No wszystko teraz jest tak zorganizowane, że po prostu idziecie, ubieracie się tylko ciepło, właściwie dostajecie wszystko, żeby było wam ciepło, no i wchodzicie. No i jesteście na Mount Everest, robicie sobie sweet focie, wszedłem i już pięknie. No trzeba tylko za to po prostu odpowiednią sumę zapłacić i jeżeli chcecie all inclusive, to może nawet was wniosą na ten Mount Everest, ale to już wasz wybór. Także można zobaczyć ilu ludzi idzie na Mount Everest. Myślę, że to jest większa kolejka na ten Mount Everest, kiedy patrzę na to zdjęcie, niż u nas wchodzi w górach, wiecie, gdzieś na Śnieżkę. To zdecydowanie większa kolejka jest na Mount Everest. Może to była jakaś zorganizowana wycieczka.
2: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
3: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
4: W Gdyni.
3: I niby wypoczywałeś w Karwi?
4: W Karwi. Do czego zmierzasz?
3: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
4: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
3: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
5: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, astronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków

0: Polskiego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie! Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orleks. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601 618 107. Powtórzmy 601 618 107.
3: Reklama.

0: To na zakończenie naszej dzisiejszej podróży jeszcze taka informacja, że rząd Szwajcarii zakazuje swoim obywatelom wypraw na zakupy do Niemiec. Otóż będzie ich kontrolował i będzie wlepiał mandaty, jak będą chcieli wieźć czegoś za dużo z tych Niemiec do siebie, do Szwajcarii. Bo w Szwajcarii jest drogo, no to obywatele jeżdżą do Niemiec, robią zakupy i przyjeżdżają z powrotem. No czyli normalna taka sytuacja. No, do nas też Niemcy przyjeżdżają po paliwo, palą to paliwo po drodze, ale tankują i jadą z powrotem do siebie, bo im się bardziej opłaca. No to tak robią Szwajcarzy, jeżdżą do Niemiec, kupują towary i wracają do Szwajcarii. No i rząd Szwajcarii mówi, nie, tak nie będzie, będziemy wam wlepiać mandaty, jak będziecie przywozić tańsze towary z Niemiec do Szwajcarii. Macie kupować w Szwajcarii, bo u nas jest drogo, ale jest dobrze i trzeba dać zarobić ludziom. No i może to jest jakaś racja. Dziękuję wam bardzo serdecznie za ten poniedziałkowy poranek. Przypominam, że jutro 26 dzień maja, a to ważny dzień, bo jutro dzień mamy. Mam nadzieję, że macie to w pamięci i zadzwonicie, napiszecie, a najlepiej jeszcze się spotkajcie ze swoimi mamami. Warto, no bo kto jest lepszy niż mama? Pamiętajcie o tym. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, życzę udanego poniedziałku w dalszej części i zapraszam na nasz wtorkowy poranek. Do usłyszenia, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy zł.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
5: Minister finansów o przyszłości rządowego pakietu paliwowego. Najnowsze dane GUS-u o sprzedaży detalicznej w sklepach

0: i odliczanie do pierwszego meczu Igi Świątek na turnieju French Open. Miriam Lipińska. Pakiet ceny paliwa niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony, poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Na razie pakiet obniżający akcyzę i VAT na paliwa oraz wprowadzający ceny maksymalne obowiązuje do 15 maja. Minister dodał, że jeśli zostanie przedłużony, to o kolejne 2 tygodnie. Pakiet CPN to odpowiedź rządu na wojnę na Bliskim Wschodzie i drożającą ropę naftową, a przez to także paliwa. A właśnie między innymi odczuwalne skutki konfliktu USA z Iranem są jednym z powodów, dla którego Polacy ostrożni wydają każdą złotówkę. Tak wynika z danych GUS-u o kwietniowej sprzedaży detalicznej. W zeszłym miesiącu sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła o 1,3% w porównaniu rok do roku. To sporo mniej niż prognozowali ekonomiści, którzy spodziewali się wzrostu rzędu 3,5%. Krakowianie zdecydowali, prezydent Aleksander Miszalski musi odejść. Tuż po ogłoszeniu oficjalnych wyników referendum ruszyła giełda nazwisk potencjalnych kandydatów, ale są już też pierwsze formalne deklaracje. Do walki o miasto na pewno stanie były szef NIK-u Marian Banaś.
1: Jestem do dyspozycji mieszkańców, bo kocham Kraków.
0: Kandydowanie zapowiedział też Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Swoich kandydatów chcą wystawić także KO, Lewica, PSL i PiS. Będą też kandydaci obywatelscy. Zapowiada się więc gorąca kampania wyborcza z finałem zapewne na przełomie sierpnia i września. Przedterminowe wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni. O dacie ich zarządzenia poinformuje premier. A niewykluczone, że rewolucja w Krakowie może być początkiem politycznych zwrotów także w innych miastach, bo na horyzoncie już kolejne referendum w Rzeszowie. Tamtejszy radny Jacek Strojny zapowiada, że przedstawi radnym miasta wniosek dotyczący odwołania prezydenta Konrada Fiołka. Inspektorzy sanepidu ruszają dziś z kontrolami do mazurskich ośrodków, w których dzieci będą spędzały wakacje na koloniach i obozach. Wyrywkowe sprawdzanie potrwa przez 2 tygodnie. W pierwszej kolejności inspektorzy pojawią się tam, gdzie w zeszłym sezonie wykryto tak zwane dzikie turnusy, czyli niezgłoszone do kuratorium. Kontroli mogą spodziewać się też obiekty, na które w ubiegłe wakacje wpływały skargi. A w zeszłym roku warmińsko-mazurski sanepid skontrolował 67 ośrodków. Inspektorzy mieli zastrzeżenia do 15 z nich. I na koniec sport i odliczanie do pierwszego meczu Igi Świątek w Paryżu. Czterokrotna zwyciężczyni Rolanda Garrosa zagra dziś z 17-letnią Australijką Emerson Jones. Polka jest 100% faworytką tego spotkania. A mecz Igi Świątek rozpocznie się za godzinę.
2: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. W Łebczu oficjalnie oddano do użytku nowy przystanek dla rowerów. Jest to miejsce odpoczynku dla rowerzystów, w którym będą mogli także przeprowadzić drobne prace naprawcze w swoich jednośladach. Przy drodze między Łebczem a Władysławowem w rejonie parkingu jednego z największych pracodawców w regionie powstał nowy przystanek dla rowerzystów.
3: Z okazji naszego 25-lecia, które obchodziliśmy w ubiegłym roku, postanowiliśmy również poprosić o dodatkowe dofinansowanie na inwestycję, którą moglibyśmy przeznaczyć dla naszych mieszkańców oraz dla turystów, którzy licznie korzystają z naszej ścieżki rowerowej właśnie naprzeciwko naszego zakładu produkującego pizzę. Stąd pomysł na przystanek rowerowy Dr. Edgar, który będzie dostępny dla wszystkich 24 godziny na dobę.
2: Mówi dyrektor fabryki w Łebczu Urszula Greblewska. I taka współpraca i działalność firmy na rzecz mieszkańców podkreślona została jako bardzo dobra praktyka na terenie powiatu puckiego.
4: Czuję tą potrzebę przyjania mieszkańcom, a najbardziej rowerzystom, którzy przybywają do nas, do powiatu puckiego, korzystają z naszych ścieżek rowerowych. No i właśnie dzisiaj będziemy otwierać przystanek, gdzie rowerzyści będą mogli sobie odpocząć, gdzie będą mogli sobie też serwisować rower, jeżeli tam dojdzie do jakiejś usterki.
2: Opowiada wicestarosta Puski Tomasz Herman i chociaż przystanek znajduje się nie po stronie ścieżki rowerowej, lecz po drugiej stronie ulicy, to jeszcze w tym roku ma w jego rejonie powstać bezpieczny przejazd dla rowerów. Szkoła podstawowa w Rytkowicach w gminie Nowa Wieś Lęborska była gospodarzem finału 4. wojewódzkiego konkursu matematycznego MAFMEN. Do placówki przyjechali uczniowie z różnych miejsc regionu, by zmierzyć się z zadaniami logicznymi i matematycznymi. Konkurs odbył się 21 maja i zgromadził młodych pasjonatów królowej nauk. Duży sukces odniosła reprezentantka Szkoły Podstawowej Nowej Wsi Lęborskiej. W kategorii klasy 2-3 pierwsze miejsce zdobyła Hanna Leszkowska. Laureaci wyłonieni zostali również w starszych grupach wiekowych, w klasach 4-6 oraz 7-8. Uczniowie rywalizowali o miejsca na podium, rozwiązując zadania wymagające logicznego myślenia i matematycznej precyzji. Organizatorzy podkreślają, że konkurs był okazją nie tylko do sprawdzenia wiedzy,

0: ale również do rozwijania zainteresowań matematycznych wśród dzieci i młodzieży. Podziękowania skierowano także do kadry pedagogicznej ze szkoły w Rytkowicach za przygotowanie wydarzenia i organizację finału konkursu. Mieszkańcy Kobylnicy mogą już korzystać z nowej przestrzeni rekreacyjnej. Podczas Dni Kobylnicy 2026 oficjalnie otwarto trakt polskich olimpijczyków, czyli trasę pieszo-rowerową biegnącą wzdłuż rzeki Kamieniec. Nowy trakt połączył ulicę Główną z Aleją Orzechową. Powstało tam ponad 1500 m² nawierzchni z kostki betonowej, a także odcinki drewniane i ścieżki stłucznia kamiennego. Dla mieszkańców przygotowano również 20 ławek oraz nowoczesne oświetlenie. Jak informują urzędnicy z Kobylnicy, 43 inteligentne lampy automatyczne zwiększają natężenie światła przed poruszającym się pieszym. Ma to poprawić bezpieczeństwo i jednocześnie ograniczyć zużycie energii. W ramach inwestycji wybudowano także 3 kładki nad rzeką Kamieniec. Zadbano również o przyrodę. W rzece wykonano specjalne tarliska, które mają wspierać lokalny ekosystem i naturalne rozmnażanie ryb. Zmieniło się także otoczenie traktu, zmodernizowano nawierzchnię ulicy nad śluzą, a znajdujący się tam most przeszedł ekspertyzę techniczną i ma zostać gruntownie przebudowany. Całkowita wartość inwestycji to blisko 4 miliony złotych. Zadanie zrealizowano przy wsparciu Rządowego Funduszu Polski Ład. Cały tydzień zapowiada się bardzo podobny pogodowo do minionego weekendu, czyli będzie ciepło, będzie słonecznie i będzie sucho. Na termometrach dzisiaj zobaczymy 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełusce, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumie, Gniewie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach 1028 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a z tych pojedynczych obłoków, które się na niebie utrzymują, raczej się na opady nie zanosi, nawet na żadną mrzaweczkę.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Nowy tydzień, a to jak zawsze nowe wyzwania. Bardzo się cieszę, że mogę w ten okres wejść wspólnie z Wami. Mam nadzieję, że szybko upłynie Wam dyżur w pracy. Postaram się o towarzystwo najlepszej muzyki oraz ciekawostek. Maja Popowska, kłaniam się i zapraszam.
1: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Reklama.

Izabela Janachowska podzieliła się z fanami informacją, że spodziewa się drugiego dziecka. Prezenterka i ekspertka ślubna długo nie mówiła publicznie o ciąży, a teraz pokazała w sieci nagranie z kadrami z badania USG. W komentarzach szybko pojawiły się gratulacje od fanów i osób znanych z show biznesu. Janachowska od lat buduje swój wizerunek wokół ślubów, elegancji, rodzinnych historii.

historii i telewizyjnych projektów. Dlatego taka informacja od razu trafia do szerokiej publiczności. Widzowie lubią momenty, kiedy znana osoba na chwilę wychodzi poza zawodową rolę i pokazuje coś prywatnego. A w tym przypadku wyszło ciepło, prosto i dokładnie tak, jak internet lubi najbardziej. Z dużą liczbą serduszek, gratulacji i komentarzy od tych, którzy poczuli się trochę zaproszeni do tej rodzinnej radości.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
0: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Głowy w górę to jeszcze nie koniec historii. Napisał w swoich mediach społecznościowych weekend luźną po porażce z Zawiszą Bydgoszcz. W przedostatniej kolejce w trzeciej lidze podopieczni trenera Macieja Plińskiego musieli uznać wyższość lidera rozgrywek. W Bydgoszczy weekend przegrał 0-2. Oba gole padły w końcówce spotkania. W 83. minucie samobójcze trafienie zanotował Marcin Staniszewski, a

0: Wynik meczu w 10 minucie ustalił gol Jakuba Bojasa. Spotkanie obserwowało ponad 7,5 tysiąca kibiców. W tym gronie była też kilkunastoosobowa grupa fanów z gminy Luzino. Po tej porażce Wigan stracił szansę na zajęcie pierwszego miejsca i tym samym bezpośredniego awansu do drugiej ligi. Do zakończenia sezonu pozostała już tylko kolejka i Luzinianie są już pewni gry w barażach. W ostatniej kolejce Wigan podejmie kluczewię. Mecz rozegrany zostanie w Luzinie w najbliższą sobotę. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Piłkarze Gryfa Słupsk rozgromili Piastrzuchów w meczu 31 kolejki pomorskiej 4 ligi. Gryfici wygrali aż 6-0.
1: Na wstępie chciałbym pogratulować mimo wszystko trenerowi drużyny przeciwnej woli walki, ambicji i tej radości, którą ci chłopcy posiadają z tej gry, bo wiemy, że cele sportowe Piasta Córczłuchów i Gryfa Słupsk są zupełnie inne i myślę, że nie można tym chłopakom zabrać charakteru i trzeba im oddać szacunek, że posiadają te wszystkie cechy ewolucjonalne, a wiemy, w jakim miejscu się znajdują i wielu z zawodników odpuściło, oni grają do końca, także trenerze gratuluję tutaj postawy zawodników. Co do naszego zespołu, myślę, że wykonaliśmy swoje zadanie w 100%. Myślę, że skuteczność dopisała, w niektórych elementach moglibyśmy zachować się lepiej, ale to w zasadzie nie ma zbytnio co omawiać, boisko przemówiło.
0: Mówił na pomeczowej konferencji prasowej trener Gryfa Mariusz Piechna. Hat-tricka w tym meczu ustrzelił Daniel Piechowski, dwa trafienia dołożył Maciej Gregorek, a jedną bramkę zdobył Antoni Motowidło. Na 3 kolejki przed końcem sezonu słupszczanie zajmują 3. miejsce. Ze zwycięstwa w minionej kolejce cieszyli się też zawodnicy wejherowskiego Gryfa. Na wyjeździe pokonali Jagóra Gdańsk 3-1. Bohaterem wejherowian był Bartłomiej Iwański, który zdobył 3 gole. 3 punkty do ligowej tabeli dopisał sobie też Stolem Gmino, który w arenie mistrzów pokonał Pomezanie Małbork 2-0. Zwycięstwo zanotował też Sokół Boże Pole Wielkie, który wygrał w Chojnicach z Chojniczanką 2-3-2. Gorycz porażki z kolei musieli przełknąć piłkarze Pogoni Lęborg. Lęborczanie na wyjeździe przegrali z Arką Gdynia 2-3.
2: Już poranek dzisiaj był wyjątkowo ciepły, a teraz temperatura idzie tylko i wyłącznie w górę. Dzisiaj osiągnie nawet 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie też poszło w górę, to 1028 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, a jeśli chodzi o pogodę na tydzień, no to nie zapowiada się na duże zmiany. Cały czas będzie ciepło, cały czas będzie pogodniej, cały czas będzie słoneczny.

0: Kanapki na wynos często przegrywają przez wilgoć. Rano wyglądają dobrze, a po kilku godzinach pieczywo robi się miękkie i smutne. Najprostszy trik to oddzielić mokre składniki od chleba. Jeśli dodajecie pomidora, ogórka albo sos, warto położyć między nimi a pieczywem liść sałaty, plaster sera albo wędliny. Dobrze sprawdza się też gęstsza pasta zamiast rzadkiego sosu. Humus, serek, pasta jajeczna czy twarożek trzymają strukturę lepiej niż dużo majonezu albo jogurtu. Pieczywo można lekko podpiec, wtedy dłużej zachowuje formę. Do pudełka warto dorzucić osobno coś chrupiącego, na przykład rzodkiewki, marchewkę albo garść orzechów. Kanapka na wynos nie musi być tylko awaryjnym posiłkiem. Jeśli dobrze ją złożycie, może spokojnie wygrać z przypadkową bułką kupioną w biegu.
1: Reklama. Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej

0: branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
0: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arkabud to sprawdzony i solidny partner.
0: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
5: Reklama.

Pyrkon w Poznaniu jest już na ostatniej prostej przed tegoroczną edycją. Festiwal Fantastyki odbędzie się w dniach od 19 do 21 czerwca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizatorzy publikują kolejne informacje o programie, warsztatach, gościach, strefach tematycznych i atrakcjach dla fanów fantastyki, gier, literatury, komiksu i cosplayu. To wydarzenie jest dziś czymś dużo większym niż zwykły zlot fanów. Dla jednych to okazja, żeby spotkać autorów i twórców, dla innych wielkie święto kostiumów, planszówek, gier i popkultury. W programie są prelekcje, konkursy, turnieje, koncerty i punkty rozrzucone po różnych strefach. Pyrkon ma tę przewagę, że pozwala wejść w świat wyobraźni bez tłumaczenia się, dlaczego ktoś lubi smoki, kosmos czy superbohaterów. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
5: Zderzenie dwóch autokarów z dziećmi na autostradzie A4. Za chwilę też, kiedy wybory nowego prezydenta w Krakowie i kto być może wystartuje. Będzie też o burzliwym zakończeniu sezonu w Ekstraklasie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Zderzenie autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach na Śląsku. Jechało nimi około 100 osób, w większości dzieci. Do zdarzenia doszło na jezdni w stronę Wrocławia. Jeden autokar miał najechać na drugi, pojazdami jechały dwie różne wycieczki. Jak podają lokalne media, 5 dzieci zostało poszkodowanych, no ale nie ma informacji, by trzeba je było

0: zabrać do szpitala. W miejscu zdarzenia są duże utrudnienia w ruchu. Krakowianie najpóźniej pod koniec sierpnia będą wybierać nowego prezydenta miasta. Mieszkańcy w referendum odwołali wczoraj Aleksandra Miszalskiego, który oficjalnie od jutra przestanie pełnić dotychczasową funkcję. Na wyznaczenie komisarza premier ma tydzień, do tego czasu miastem zarządzał będzie sekretarz miasta. Nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej za 90 dni. O tym, kto może w nich wystartować, Katarzyna Młynarczyk.
1: Nie budzi żadnych wątpliwości, że pewnym kandydatem jest Łukasz Gibała, który nieznacznie przegrał z Aleksandrem Miszalskim 2 lata temu. Swój zamiar kandydowania ogłosił też były szef NIK-u Marian Banaś. Póki co, mimo zorganizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość konferencji, z tej strony deklaracje jeszcze nie padły. Poza odbiciem posła Przemysława Czarnka do polityki krajowej nie usłyszeliśmy żadnych konkretów dotyczących ewentualnych kandydatów.
2: Jest to porażka osobista pana Tuska, który tu przyjeżdżał i zachwalał swojego przyjaciela i najbliższego współpracownika.
1: Oczywiście pojawiają się różne spekulacje, na przykład co do ewentualnej kandydatury Ireneusza Rasia, obecnego ministra sportu i turystyki. Jutro być może poznamy kandydata bądź kandydatkę partii Razem.
0: Prezydent oczekuje wyjaśnień w sprawie interwencji służb w mieszkaniu jego matki, oświadczył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Dodał, że to kolejne fałszywe zgłoszenie w ostatnim czasie i potrzebne są mechanizmy, które ograniczą tego typu incydenty. Smutna informacja. W wieku 92 lat zmarł Stanisław Janicki, historyk kina, krytyk filmowy, reżyser, scenarzysta, no i przede wszystkim gospodarz programu W Starym Kinie, najdłużej nadawanego programu filmowego w historii polskiej telewizji. Mimo że po sobotniej ostatniej kolejce piłkarskiej ekstraklasy kurz już opadł, to walka o pozostanie w ekstraklasie będzie się toczyć dalej i to w szwajcarskiej Lozannie. Lechia Gdańsk postanowiła walczyć o 5 punktów przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu. Włodarze klubu chcą anulowania kary, jaką nałożył PZPN na klub na początku sezonu w związku z problemami finansowymi. Błażej Kulesza.
3: Lechia Gdańsk w wyniku sportowej rywalizacji zakończyła sezon na 12. miejscu, przekonują w oficjalnym stanowisku włodarze klubu. I nie jest to żart. Lechia postanowiła dodać sobie 5 punktów, bowiem nie zgadza się z karą, jaką Polski Związek Piłki Nożnej nałożył na nią. Miała to być kara za brak wypłat dla zawodników. W międzyczasie klub miał wszystko uregulować, a Lechia zaczęła się odwoływać do PZPN-u, sądu, a nawet PKOL-u. Związek Piłki Nożnej sprawę anulowania kary ostatecznie zamknął 8 maja, nie zgadzając się na to, by Lechia swoich praw dochodziła w Lozannie w Trybunale Arbitrażowym,
0: wytykając przy okazji klubowi błędy w procedurach odwoławczych.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Gdyńscy policjanci poszukują mężczyzny podejrzanego o oszustwo. Teraz opublikowali jego wizerunek. Mundurowi z Komisariatu Policji w Gdyni Oksywiu prowadzą czynności w sprawie oszustwa. Do zdarzenia doszło w lutym tego roku. Na podstawie analizy zabezpieczonego monitoringu ustalono, że związek ze sprawą może mieć mężczyzna, którego wizerunek został teraz opublikowany. Ten jest w wieku około 25 lat, wysoki, krępej budowy ciała, ubrany w czarną kurtkę, czarne buty sportowe. Dotychczas nie udało się ustalić jego tożsamości, dlatego wszyscy, którzy rozpoznają osobę z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, proszeni są o kontakt z Komisariatem Policji w Gdyni Oksywiu. Zdjęcie poszukiwanego znajdziecie na stronie gdynia.policja.gov.pl. Zakończyły się prace renowacyjne tablic informacyjnych znajdujących się przy Sanktuarium Świętego Jakuba Apostoła w Lęborku. Odnowione zostały tablice dotyczące historii miasta, zabytkowej świątyni oraz pomorskiej drogi świętego Jakuba. Prace wykonano na zlecenie Urzędu Miejskiego. W ramach renowacji usunięto zabrudzenia i naloty, a metalowe konstrukcje zostały oczyszczone oraz zabezpieczone nową warstwą farby. Tablice pokryto również folią UV, co ma poprawić ich trwałość i czytelność. Odnowiono m.in. tablicę poświęconą pomorskiej drodze świętego Jakuba, która została ufundowana przed laty przez samorząd województwa pomorskiego. Renowacje przeszły 4 tablice opisujące diecezjalne sanktuarium świętego Jakuba Apostoła. Lęborska świątynia od wieków związana jest z kultem świętego Jakuba i stanowi ważny punkt na trasie pomorskiej drogi świętego Jakuba. Sanktuarium posiada relikwie apostoła i pełni funkcję jednego z głównych ośrodków szlaku jakubowego w tej części kraju. Gmina Kobylnice otrzyma ponad 1 800 000 zł dofinansowania na inwestycje związane z ochroną ludności. Wolności i Obroną Cywilną. Umowy w tej sprawie zostały podpisane z

0: i wodą pomorską. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na dwa zadania. Pierwsze dotyczy przygotowania budowy nowoczesnego schronu. Gmina otrzyma na ten cel 750 tysięcy złotych. Pieniądze pozwolą m.in. na zakup nieruchomości pod obiekt ochronny kategorii S1 oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Drugie zadanie to budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej. Na ten cel Kobylnica pozyskała 1 100 tysięcy złotych. Obiekt ma pełnić funkcję centralnego punktu logistycznego, w którym przechowywany będzie specjalistyczny sprzęt, materiały i wyposażenie potrzebne podczas akcji ratowniczych oraz sytuacji kryzysowych. Jak podkreślają urzędnicy, oba przedsięwzięcia mają stworzyć solidne zaplecze techniczne na wypadek zagrożeń i zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. Zadania mają zostać zakończone do końca tego roku. Przez blisko 2,5 godziny sparaliżowany był ruch na trasie kaszubskiej, po tym jak około godziny 6.30 na wysokości miejscowości Kamień doszło do pożaru samochodu osobowego, który całkowicie spłonął. O wstępnych okolicznościach zdarzenia mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowa Anetta Potrykus.
1: Jak ustalono, doszło do samozapłonu. Podczas jazdy na szczęście kierowca zatrzymał pojazd w miejscu bezpiecznym, zdążył go opuścić. Nie było żadnych osób rannych.
0: Przy okazji policjanci przypominają, jak zachować się w takich sytuacjach.
1: Nawet podczas zwykłej podróży trzeba zawsze zachować czujność, kiedy widzimy, że spod maski pojazdu wydobywa się jakiś dym albo czujemy jakiś dziwny zapach. Warto jednak być czujnym, zatrzymać się, sprawdzić, co się dzieje i oczywiście zawsze być bezpiecznym i ostrożnym na drodze.
0: Mówiła Potrykus. Film i zdjęcia z tego zdarzenia zobaczycie na portalu nadmorski24.pl. No i południe mamy już za sobą, przed nami druga, ta cieplejsza część dnia. Nie to, że przed południe było zimne, nic z tego, ale już za chwilę na termometrach zobaczymy 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, a 22 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumignie, Miluzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. W południowej części województwa jeszcze cieplej. Na barometrach 1028 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, a zachmurzenie to jedynie symboliczne się utrzymuje.
2: Norda.

Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim zaprasza na wystawę Szlachcic w podróży przygotowaną w odrestaurowanej wozowni. To ciekawy temat, bo zamiast opowiadać o dawnych czasach tylko przez portrety i wielkie daty, wystawa bierze na warsztat coś bardzo konkretnego – podróżowanie. A podróż w dawnym świecie oznaczała zupełnie inną logistykę niż spakowanie walizki i sprawdzenie trasy w telefonie. Liczył się pojazd, bagaż, strój, wygoda, bezpieczeństwo i status osoby, która ruszała w drogę. Sama wozownia jest tu dodatkowym atutem, bo pasuje do tematu naturalnie. Zwiedzający mogą zobaczyć historię nie jako odległy rozdział z podręcznika, ale jako opowieść o przemieszczaniu się, codziennych potrzebach i stylu życia. To dobra propozycja dla tych, którzy lubią mniej oczywiste wystawy. Całość potrwa do końca roku.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
4: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
5: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
4: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.

Są przedmioty, które każdego dnia przechodzą z Wami całą trasę. Klucze, portfel, telefon, słuchawki, okulary, dokumenty, karta do pracy, czasem powerbank albo mały notes. Problem zaczyna się wtedy, kiedy każdy z tych przedmiotów ma inne miejsce i przed wyjściem trzeba robić małe poszukiwania. Dobrym sposobem jest stworzenie jednego zestawu codziennego. Może to być organizer przy drzwiach, mała tacka na komodzie albo konkretna kieszeń w torbie. Po powrocie wszystko wraca właśnie tam. Warto też raz na kilka dni przejrzeć portfel i torbę, wyrzucić stare paragony, sprawdzić, czy dokumenty są na miejscu, doładować powerbank. Dzięki temu wychodzenie z domu jest mniej nerwowe. Najlepszy system to taki, który nie wymaga myślenia. Ręka sięga w jedno miejsce i wiecie, że wszystko jest gotowe.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

0: Na szkockich Orkadach działa połączenie lotnicze, przy którym nawet zapinanie pasów wydaje się dłuższą częścią podróży niż sam lot. Trasa między wyspami Westray i Papa Westray ma około 2,7 km. Samolot pokonuje ją zwykle w około 1,5 minuty, a rekordowy przelot trwał 53 sekundy. To najkrótszy regularny lot pasażerski na świecie obsługiwany małym samolotem, który dla mieszkańców wysp nie jest turystyczną ciekawostką, tylko normalnym środkiem transportu. Połączenie pomaga w codziennych dojazdach, wizytach lekarskich i szkolnych sprawach, bo między wyspami nie ma mostu, a pogoda potrafi utrudniać podróże drogą morską. Dla turystów to oczywiście atrakcja sama w sobie. Kupujecie bilet, startujecie, mrugacie dwa razy i właściwie można już przygotowywać się do lądowania. Są loty, podczas których człowiek nie zdąży obejrzeć filmu. Tutaj nie zdążyłby nawet przeczytać zasad bezpieczeństwa.
1: Hey yo, big wave! Tell them I come.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: Dwa, trzy, a może cztery.

0: 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
3: Reklama.
4: Okno na kulturę.
5: Janusz Ludwiczak, witam i zapraszam na kolejny magazyn Okno na kulturę. Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza na premierę spektaklu RUR. Roboty uniwersalne Rosuma w reżyserii Jana Orszulaka. W świecie niedalekiej przyszłości ludzie dokonują przełomu. Tworzą roboty zdolne wykonywać całą pracę za człowieka. Produkowane masowo w fabryce Rosum Universal Robots mają uwolnić ludzkość od wysiłku, biedy i codziennej walki o przetrwanie. To, co początkowo wydaje się spełnieniem odwiecznego marzenia o wygodnym życiu, szybko zaczyna jednak budzić niepokój. Gdy maszyny stają się coraz doskonalsze, pojawia się pytanie, czy świat, w którym człowiek nie jest zbędny do pracy, nadal będzie światem zdominowanym przez ludzi. Roboty uniwersalne Rosuma to widowiskowa, futurystyczna powieść o ambicji, postępie i konsekwencjach tworzenia inteligencji, która może przerosnąć swoich twórców. W spektaklu inspirowanym jednym z najważniejszych dramatów science fiction XX wieku twórcy stawiają pytania, które dziś brzmią wyjątkowo aktualne. Czy sztuczna inteligencja wyprze człowieka? Czy technologia, która miała nas wyzwolić, może stać się początkiem końca naszej cywilizacji? Będzie można się o tym przekonać podczas premiery zaplanowanej już 29 maja o godzinie 19. A kolejne spektakle już 30 maja i 16 czerwca oczywiście w gmachu Filharmonii Kaszubskiej przy ulicy Sobieskiego w Wejherowie. Przedstawiciele samorządów uczniowskich szkół podstawowych mogą wziąć udział w Kongresie Samorządów Uczniowskich zatytułowanym Zdrowie psychiczne – nie temat tabu, który już w środę odbędzie się w Fabryce Kultury przy ulicy Łąkowej w Redzie. Wydarzenie stworzone przez młodych ludzi i skierowane właśnie do młodych osób ma być okazją do inspirujących rozmów, zdobycia praktycznej wiedzy oraz wymiany doświadczeń. W programie przewidziano wystąpienia młodych liderów, panele z ekspertami oraz warsztaty, które pomogą działać skuteczniej i pewniej w swoich szkołach. Są jeszcze wolne miejsca na to wydarzenie. Zapisy przyjmowane są na stronie internetowej organizatora. Na kolejny magazyn kulturalny zapraszam już o godzinie 16.45.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Opole znowu szykuje się na kilka dni polskiej piosenki, a program 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki zapowiada się bardzo gęsto. W planach są debiuty, koncerty z udziałem znanych artystów, jubileusze i muzyczne powroty. Wśród zapowiadanych nazwisk pojawiają się m.in. Doda, Natalia Schroeder, Anna Maria Jopek, Kamil Bednarek, Sławek Uniatowski, Natalia Przybysz oraz Antek i Kuba Sojka. Osobno mówi się też o jubileuszu 45 lat Lady Punk, 25-leciu kabaretu Neonówka oraz koncercie poświęconym Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. To zestaw, który daje i sentyment, i świeższe nazwiska, i trochę scenicznej ciekawości, bo przy takich wydarzeniach zawsze najwięcej komentarzy pojawia się po występach na żywo. Opolski amfiteatr ma swoją historię, a polscy artyści dobrze wiedzą, że jeden udany występ na jego deskach potrafi długo zostać w pamięci widzów.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjemnej, jasnej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
0: Reklama.
2: Dwoje dzieci i kierowca w szpitalu. Za chwilę wrócimy do wypadków śląskiem. Potem ceny maksymalne paliw. Jutro będzie taniej. Rodziny bezdzietne rzadziej kłócą się o pieniądze. Takie wyniki badań. Marcin Krzemiński, dwoje dzieci w wieku 13 i 15 lat oraz kierowca autokaru przewiezieni do szpitala. To nowe informacje dotyczące zderzenia dwóch autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach. Łącznie autokarami podróżowało prawie 100 osób, głównie dzieci, mówi Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
3: Na miejscu podstawione zostały autokary zastępcze. Autostrada A4 w kierunku Wrocławia jest obecnie zablokowana. Na wysokości węzła Jeleń proponujemy zjazd z autostrady i wybieranie dróg alternatywnych.
2: Policja apeluje do kierowców o stosowanie się do poleceń służb. Taniej we wtorek na stacjach paliw 6 zł 42 grosze. Tyle maksymalnie może jutro kosztować 95, wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. To 4 grosze taniej niż w weekend i dziś. 4-groszowa obniżka także

0: W przypadku 98 tu za litr zapłacimy najwyżej 6,96. 10 groszy w dół, natomiast olej napędowy, bo koszt litra nie może jutro przekroczyć 6 zł i 75 groszy. Pakiet ceny paliwa niżej zostanie prawdopodobnie przedłużony, poinformował tymczasem minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podczas Forum Gospodarczego Rzeczpospolitej. Ceny maksymalne paliw obowiązują na wszystkich stacjach paliw w Polsce od końca marca na razie do końca maja. Nie tylko Kraków. Wczoraj referendum odbyło się także w Ciechocinku. W tym przypadku jednak burmistrz Jarosław Jucewicz zostaje na stanowisku. Do jego odwołania zabrakło 28 głosów. Przypomnę, że w Krakowie mieszkańcy odwołali wczoraj w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Prawo i Sprawiedliwość najprawdopodobniej złoży wniosek o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. To po sobotniej akcji służb, które weszły do mieszkania matki prezydenta. Jak się później okazało, wezwanie było fałszywe. Maciej Kluczka.
1: Zdaniem posła PiSu Zbigniewa Kuźmiuka, mieszkania rodziny najważniejszych osób w państwie powinny być pod szczególną ochroną, także przed takimi fałszywymi wezwaniami.
2: Do otoczenia, do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa ochraniających pana prezydenta zawsze można się dodzwonić i z nim tą sprawę skonsultować.
1: Rządzący odpowiadają, w sytuacjach, gdy telefon dotyczy zagrożenia życia lub zdrowia danej osoby, nie ma czasu na weryfikację, czy zgłoszenie jest zasadne, czy nie. Za to teraz to do służb państwa należy ustalenie autorów tych fałszywych alarmów. Rzeczniczka MSWiA zapewnia, że trwają w tej sprawie intensywne prace.
0: Rodziny z dziećmi częściej kłócą się o finanse niż rodziny bezdzietne. Wynika z badania spory o budżet domowy na zlecenie Big Info Monitor. Ponadto dla co trzeciej rodziny z dziećmi do 18 roku życia główną przyczyną napięć są wysokie koszty życia i towarzyszący im stres finansowy. Dla rodzin z dziećmi istotnym źródłem napięć jest też brak oszczędności w gospodarstwie domowym oraz rozrzutność domowników.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Park miejski w Wejherowie wypełnił się rodziną, zabawą i dobrą energią. Za nami dzień rodzicielstwa zastępczego. W miniony weekend mieszkańcy mieli okazję wziąć udział w wydarzeniu pod hasłem Witamy w naszej bajce. Całość rozpoczęła się zbiórką i formowaniem korowodu przy placu Reginy Osowickiej. Następnie uczestnicy przeszli barwnym przemarszem do parku miejskiego, gdzie czekała na ich dalsza część programu.
4: Przede wszystkim przygotowaliśmy ofertę dla całego powiatu, dla dzieci z rodzin zastępczych i dla wszystkich innych dzieci. Przygotowaliśmy kilka stref. Jest strefa gastronomiczna, jest strefa zjeżdżalni dmuchawców, jest ścianka wspinaczkowa, są konkursy, są gry terenowe i plenerowe, jest przeciąganie liny, jest bardzo, bardzo dużo. Już nie wiem, co bym musiała dodać, żeby o wszystkim powiedzieć. W każdym razie myślę, że w każdej strefie rodzice i dzieci znajdą coś dla siebie.
3: Opowiada dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ewa Myć-Szopińska. Po przywitaniu gości odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie plastycznym Wiosenne Marzenia, o czym marzy wiosna. Nie zabrakło również wspólnego tańca Witajcie w naszej bajce, który dobrze wpisał się w rodzinny i bajkowy charakter wydarzenia.
4: Powiat, nie tylko powiat, ale cała Polska zmaga się z problemem umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Jest wielki, wielki deficyt. Jako powiat Wejherowski mamy 40 dzieci w tej chwili niezabezpieczonych w pieczy i to jest bardzo ważne. Oczywiście organizując tego rodzaju przedsięwzięcie liczymy na to, że będzie to też i promocja rodzicielstwa zastępczego, że być może osoby, które się przyjrzą co robimy, zobaczą jak rodziny radzą sobie z dziećmi, że to nie jest tylko wielkie serce, ale to jest wielka odpowiedzialność.
3: Dodaje Myć-Szopińska. Dzień rodzicielstwa zastępczego był nie tylko okazją do rodzinnej integracji, ale także do zwrócenia uwagi na ważną rolę rodzin zastępczych. W Lęborku odbył się 24. konkurs literacki Legendy Błękitnej Krainy. Podczas uroczystej gali finałowej w Starostwie Powiatowym ogłoszono laureatów jubileuszowej edycji wydarzenia, które od lat łączy młodzież i dorosłych wokół twórczości literackiej inspirowanej lokalnymi historiami. Najważniejsze wyróżnienie, czyli Grand Prix, zdobyła Magdalena Kubiak za legendę zatytułowaną Podróż do Młyńskiego Wiaduktu. To już czwarty raz, kiedy autorka sięga po najwyższą nagrodę nagrodę w konkursie w kategorii Legenda Lęborku. Nagrodę specjalną burmistrza miasta otrzymała Iga Maszota ze szkoły podstawowej w Rydkowicach. W trakcie gali wręczono także nagrody w wielu kategoriach.

0: wiekowych obejmujących dzieci i młodzież oraz dorosłych. Podczas wydarzenia wspomniano również zmarłego Henryka Senka, fotografa i współzałożyciela LOT, który przez lata dokumentował historię Lęborka. Organizatorzy podkreślają, że tegoroczna edycja konkursu miała wyjątkowy jubileuszowy charakter, a na konkurs wpłynęło łącznie 61 prac literackich. W Słupsku rozpoczął się Tydzień Rodzicielstwa Zastępczego organizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem Otwórz serce, otwórz dom i potrwa do 29 maja. Celem akcji jest promowanie rodzinnej pieczy zastępczej oraz wsparcie rodzin, które już opiekują się dziećmi pozbawionymi możliwości wychowania się w rodzinach biologicznych. W ramach tygodnia zaplanowano liczne wydarzenia edukacyjne, integracyjne i kulturalne. W programie znalazły się m.in. festyn dla rodzin zastępczych, projekcja filmu Młode Matki, konferencja pod hasłem Dziecko w pieczy oraz konkurs plastyczny Moja Rodzina. Organizatorzy chcą w ten sposób przybliżyć mieszkańcom ideę rodzicielstwa zastępczego i zachęcić do zainteresowania się tą formą opieki nad dziećmi. Jednym z ważniejszych punktów programu będzie spotkanie ze specjalistami zaplanowane na 27 maja w pracowni samodzielności Zakątek przy ulicy Krasińskiego. Mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się więcej o procedurach związanych z rodzicielstwem zastępczym oraz możliwościach wsparcia dla rodzin. Najcieplejsze momenty dnia to właśnie teraz i są one naprawdę ciepłe. Wcale nie przesadzam, nie naciągam, nic nie dodaję. 17-16 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiusce to te najniższe wartości. 22 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. To już znacznie wyżej. Ciśnienie wysokie 1028 hektopaskali. Do tego wiatr słaby i umiarkowany, a na opady w najbliższym czasie się żadne nie zanosi.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Industriada wraca w czerwcu i tym razem będzie trwała cały weekend. 17. edycja Święta Szlaku Zabytków Techniki odbędzie się 13 i 14 czerwca, a dzień wcześniej zaplanowano rozruch maszyn w galerii Szyb Wilson w Katowicach. Tegoroczny motyw przewodni to twarze przemysłu, więc obok maszyn, hal, szybów i dawnych zakładów na pierwszy plan mają wyjść ludzie. Pracownicy, inżynierowie, rzemieślnicy, wynalazcy, pasjonaci i ci, którzy przez lata tworzyli przemysłowy charakter regionu. Oficjalny start zaplanowano w starej fabryce w Bielsku Białej, a cały program rozleje się po obiektach Szlaku Zabytków Techniki. To wydarzenie ma świetny potencjał antenowy, bo nie trzeba być fanem historii przemysłu, żeby wejść w ten klimat. Wystarczy zobaczyć ogromną maszynę, starą halę albo szyb kopalniany, żeby poczuć, że to nie są zwykłe mury. Tam naprawdę przez lata pracowały ręce, głowy i pomysły ludzi, którzy robili rzeczy większe niż niejeden współczesny open space.
1: I hate confrontation. It

0: Please.
1: Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
4: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
5: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
4: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
5: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
4: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
5: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Zadzwoń 726 004 004.
6: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

Placuszki bananowe są szybkie, ale łatwo zrobić je zbyt miękkie albo zbyt słodkie. Najlepiej użyć bardzo dojrzałych bananów, bo wtedy nie trzeba dodawać dużo cukru. Wystarczy rozgnieść banana, dodać jajko, trochę mąki, szczyptę proszku do pieczenia i odrobinę cynamonu. Jeśli masa jest za rzadka, dosypujecie mąkę stopniowo, a nie od razu pół opakowania. Placuszki smażymy na średnim ogniu, bo zbyt wysoka temperatura szybko przypala wierzch, a środek zostaje surowy. Dobrze nakładać małe porcje, wtedy łatwiej je przewrócić. Pasują do jogurtu, owoców, masła orzechowego albo odrobiny miodu. To dobry sposób na banany, które w koszyku są już na etapie teraz albo nigdy. Zamiast wyrzucać, można zrobić śniadanie, które wygląda jak plan, choć zaczęło się od ratowania owoców. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
0: Reklama.
2: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah.

0: West Coast for life.
1: Szczecin szykuje żagle 2026, czyli jedno z największych plenerowych wydarzeń w mieście. Impreza odbędzie się na przestrzeni dni od 14 do 16 sierpnia. Główne atrakcje zaplanowano w rejonie Wałów Chrobrego, Łasztowni, Bulwarów, miejsce spotkań oraz Centrum Żeglarskiego. Organizatorzy zapowiadają kilka stref, sceny, stoiska jarmarkowe i atrakcje dla najmłodszych. To wydarzenie wyrosło z tradycji Dni Morza, więc w Szczecinie ma już swój rozpoznawalny klimat. Najważniejsze będą oczywiście żaglowce, ale obok nich pojawi się cała plenerowa otoczka. Spacer nad Odrą, jedzenie, muzyka, rodzinne punkty programu i ten moment, kiedy nawet osoby niezwiązane z żeglarstwem zaczynają robić zdjęcia masztom, jakby właśnie odkryły nową pasję. Szczecin przy takich imprezach dobrze wykorzystuje swoje położenie, bo jeśli miasto ma wodę, nabrzeża i żeglarski charakter, to aż szkoda byłoby nie zrobić z tego porządnego święta.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
5: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
6: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
7: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
6: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.

Kotka Krem Puff z Austin w Teksasie do dziś pozostaje rekordzistką Guinnessa jako najstarszy kot w historii. Urodziła się 3 sierpnia 1967 roku, a żyła do 6 sierpnia 2005 roku. To daje 38 lat i 3 dni. Dla porównania większość kotów domowych dożywa kilkunastu lat, więc Kremę Puff naprawdę mocno przeciągnęła swój koci kontrakt z życiem. Jej opiekunem był Jake Perry, który miał też innego długowiecznego kota, Grandpa Rexa Allena. I właśnie ten szczegół sprawia, że historia jest jeszcze ciekawsza. To nie był jeden przypadkowy rekord, tylko dom, w którym koty najwyraźniej miały wyjątkowo dobre warunki do długiego życia. Krem Puff przeżyła wiele zmian technologicznych, społecznych i popkulturowych, ale z kociej perspektywy najważniejsze pewnie i tak było pełne miejsce do spania, jedzenie i święty spokój. 38 lat życia kota to wynik, przy którym nawet najbardziej doświadczony mruczek mógłby powiedzieć: no dobrze, to było naprawdę długie 7 żyć. Game.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.
2: Świątek i Chwalińska grają dalej. Za chwilę doniesienia z French Open. Potem Wielkopolska i protest pod siedzibą sieci dyskontów. Będzie też Metallica, która w Chorzowie zatrzęsła ziemią. I to dosłownie. Marcin Krzemiński, Iga Świątek w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. To po tym, jak wygrała z Australijką Emerson Jones 6-1, 6-2. Kolejną rywalką Polki będzie Czeszka Sara Bejlek. Sporą niespodziankę sprawiła też w stolicy Francji Maja Chwalińska. W pierwszej rundzie pokonała mistrzynię olimpijską, o czym z Paryża więcej Przemysław Pozowski.
3: Maja Chwalińska nie ma dość po wygraniu trzech rund kwalifikacji w Rolandzie Garrosie. Dziś w pierwszej rundzie mierzyła się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Dzeng, która pokonywała tutaj w półfinale olimpijskiego turnieju Iga Świątek, a dziś na korcie była bezradna, gdy Chwalińska raz za razem grała te swoje mocno skaczące i odbijające się prawie za płot kortu piłki. Pierwszy set 6-4 dla Polki, a drugi 6-0. Chinka wprawdzie jeszcze brała przerwę medyczną. Jeszcze próbowała, ale raz skrót, raz kolejna długa piłka. I tak w półtorej godziny Maja Chwalińska wyrzuciła z turnieju mistrzynię olimpijską.
2: Zmieniamy temat. Protest pod siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Związkowcy zorganizowali 72-godzinną pikietę, podczas której będą blokowali co godzinę pobliską drogę krajową. Jak przekonują, firma łamie przepisy. Nie ma zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pracownicy pracują za trzech i ledwo starcza im na życie, wylicza przewodniczący OPZZ-u Konfederacji Pracy w Dino, Wojciech Jędrusiak.
4: Pracownicy, to nie towar!
5: Pracownicy mówią.

0: pracy na nasz wniosek przeprowadziła setki kontroli. Wykryto ponad 1300 naruszeń. Kontrole nadal trwają. A co robi firma Dino? No nic nie robi, dalej łamie te przepisy prawa.
1: Związkowcy domagają się podwyżek dla pracowników o 900 zł i zatrudnienia przez firmę większej liczby pracowników. Jeśli protest nie przyniesie rezultatów, wtedy związkowcy zorganizują strajk generalny. Tragicznie zmarły poseł Łukasz Litewka zostanie upamiętniony w swoim rodzinnym mieście Sosnowcu. Wśród rozważanych pomysłów jest m.in. mural, skwer, park, rondo, a nawet ulica jego imienia. Prezydent Sosnowca rozmawiał już w tej sprawie z rodziną posła, potwierdza rzecznik miasta Rafał Łysy.
2: Ostateczna decyzja co do formy upamiętnienia Łukasza Litewki będzie skonsultowana z rodziną Łukasza i przy jej pełnej aprobacie, dlatego musimy jeszcze cierpliwie zaczekać.
1: Łukasz Litewka zginął w kwietniu w wypadku podczas jazdy na rowerze, gdy czołowo uderzył w niego samochód osobowy. Metallica zatrzęsła ziemią, dosłownie. Podczas koncertu 19 maja w Chorzowie stacja sejsmologiczna w pobliskim planetarium śląskim odnotowała drgania ziemi.
3: Najmocniejsze drgania odnotowaliśmy na początku koncertu, czyli faktycznie te pierwsze dźwięki były tym tąpnięciem takim i później pod koniec to była chyba piosenka Seek and Destroy.
1: Mówi wicedyrektor planetarium śląskiego Damian Jabłeka. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce podczas koncertu zespołu Rammstein.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Za nami gminne obchody Dnia Strażaka w Luzinie. Wydarzenie było okazją zarówno do wręczenia odznaczeń i wyróżnień zasłużonym strażakom, jak i dobrej zabawy wraz z lokalnymi druhami. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji strażaków w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Luzinie. Następnie odbył się przemarsz z udziałem orkiestry oraz uroczysty apel przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej Luzino. Podczas tej części wydarzenia wręczono odznaczenia strażakom z OSP Luzino, Milwino i Dzelewo.
5: To jest wyjątkowy dzień dla wszystkich mieszkańców, ale przede wszystkim dla strażaków, którym chcemy podziękować. Mamy 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, Luzino, Milwino i Dzelewo, w tym 2 włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Nie wyobrażam sobie zapewnienia bezpieczeństwa bez tych 3 jednostek. Praktycznie byśmy byli bez żadnej ochrony. I to nie jest jakiś przypadek szczególny w naszej gminie, tylko strażacy, ochotnicy w całej Polsce dbają o nasze bezpieczeństwo.
4: Mówi wójt gminy Luzino Jarosław Wejer. Popołudniowa część wydarzenia miała już charakter rodzinnego festynu. Na parkingu kościelnym przy ulicy Ofiar Stutthofu przygotowano liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Był to jednak przede wszystkim dzień, w którym uczestnicy mogli docenić codzienną pracę druhów.
6: Służba strażaka zmieniła się bardzo dużo. Wiadomo, kiedyś lata 90, 80 to było tylko gaszenie pożarów. Później lata 90 to już były większe wyzwania, bo w państwie powstał system krajowy. No i dzisiaj dnia, wiadomo, szykujemy, znowu nas będą teraz szkolić w innym kierunku, obrona cywilna, ochrona ludności i to będą dla nas nowe wyzwania po prostu i trzeba będziemy się od nowa się czy szkolić, ale jak powiedziałem szybciej, że strażak zawsze sobie w takich sytuacjach, w różnych sytuacjach sobie poradzi.
4: Opowiada prezes zarządu oddziału gminnego związku OSPRP w Luzinie Sławomir Miotk. Całość uzupełniły muzyka, grill i grochówka, tworząc atmosferę prawdziwego rodzinnego pikniku. Trwa remont elewacji zabytkowego kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lęborku. Obecnie prace prowadzone są przy wschodniej części świątyni. Dzięki zdjęciom udostępnionym przez parafię mieszkańcy mogą zobaczyć miejsca na co dzień niedostępne oraz postęp prowadzonych robót. Renowacja neogotyckiego kościoła z XIX wieku realizowana jest dzięki dofinansowaniu z rządowego programu odbudowy zabytków. Dotacja pokrywa około 98% kosztów inwestycji, których wartość wynosi blisko 1 400 000 zł. Prace wykonuje firma z Gdańska specjalizująca się w renowacji obiektów zabytkowych. Kościół został wybudowany w 1866 roku i znajduje się w rejestrze zabytków województwa pomorskiego. Początkowo służył społeczności protestanckiej, a po II wojnie światowej został przekształcony w świątynię katolicką. Obecnie jest jednym z ważniejszych zabytków sakralnych w Lęborku. W wakacje do Słupska i Ustki będzie można dojechać dodatkowymi połączeniami kolejowymi. Od końca czerwca do końca sierpnia na lokalnych stacjach zatrzymywać się będą m.in. pociągi Pendolino oraz sezonowy pociąg Słoneczny Kolei Mazowieckich. Pendolino będzie kursowało na trasie z Bielska-Białej przez Warszawę i Trójmiasto do Ustki. Według zapowiedzi skład ma przyjeżdżać do nadmorskiego kurortu około 20.30, a odjazd z Ustki planowany jest o 7.30 rano.

0: Nieco codziennie przez całe wakacje kursować będzie pociąg słoneczny, który od lat cieszy się dużą popularnością wśród turystów podróżujących nad Bałtyk. Pociąg Kolei Mazowieckich będzie wyjeżdżał z Warszawy Zachodniej po godzinie 6 rano, a z Ustki wracał o 12.50. Dodatkowe połączenia mają ułatwić dojazd turystom planującym wakacyjny wypoczynek w rejonie Słupska i Ustki. No i mamy tą najcieplejszą, najgorętszą, tym razem można śmiało powiedzieć, część dnia. Śmiało można tak powiedzieć, bo to 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, a 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. No i co ciekawe, to jest ta chłodniejsza część województwa, bo w południowych rejonach jeszcze wyższe temperatury się na termometrach pojawiają. Wiatr słaby i umiarkowany, zachmurzenie jedynie symboliczne, a na opady się w ciągu dnia dziś nie zanosi.
1: Norda.

Tymczasem po godzinie 14 w naszym studiu radiowym spotkamy się z gościem w ramach programu Gość Dnia, gdzie rozmawiamy o ważnych dla naszego regionu sprawach. Zapraszam. W ten oto sposób nasze spotkanie dotarło do swojego szczęśliwego finału. Wypada mi bardzo podziękować za to, że byliście, ukłonić się bardzo nisko i zaprosić na jutro, co niniejszym czynię. Maja Popowska, dzięki wielkie raz jeszcze i do następnego.

0: Reklama. Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601-618-107. Powtórzmy 601-618-107.
1: Reklama. Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: W programie Gość Dnia moim i Państwa gościem jest dzisiaj członek Zarządu Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego Marcin Bulczak. Witamy.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
2: Rozmawiać będziemy o lokalnej żywności, o nawykach klientów i o tym, jak zmienia się to w ostatnim czasie. Zacznijmy od tego, czy da się zaobserwować powrót albo może zwiększenie zainteresowania w ogóle lokalnym produktem, lokalną żywnością tutaj u nas na Pomorzu?
3: Zdecydowanie tak. Myślę, że wszyscy chcemy dłużej żyć. Chcemy też, aby to życie było lepszej jakości, abyśmy żyli w zdrowiu, żebyśmy nie musieli chodzić po przychodniach czy po szpitalach, więc zwracamy uwagę na to, jak żyjemy. No i jednak nierozłącznym elementem tego życia jest na pewno sport, ale również zdrowe odżywianie, więc to jest bardzo istotne. Ja sam mam rodziców w wieku 75 lat, którzy bardzo dbają o to, co jedzą i jak żyją, a moja bratowa jest dietetykiem, więc też często rozmawiamy przy rodzinnym stole, jak to wygląda. Więc odpowiadając na pytanie, jak najbardziej tak, ten lokalny produkt, a przede wszystkim zdrowy produkt, mało przetworzony, staje się coraz bardziej popularny i coraz bardziej poszukiwany przez konsumenta detalicznego.
2: No właśnie, przeszliśmy tutaj płynnie do tego jednego z ważniejszych zagadnień związanych z lokalną żywnością, zdrowe jedzenie. I w jaki sposób właśnie przekłada się ta lokalność, ten krótki łańcuch dostaw, ta naturalność na zdrowie po prostu?
3: To bardzo trudno mi ocenić, ja nie jestem lekarzem, nie jestem również dietetykiem, nie jestem po żadnych kursach, natomiast mogę powiedzieć bardziej o takim tym aspekcie dostępności tej żywności. Ja nawet dzisiaj, robiąc zakupy, niestety w markecie, oczywiście nie kupowałem tam warzyw i owoców, kupowałem

0: tam inne produkty, zauważyłem, że te stoiska głównie z produktami typu owoce, warzywa bardzo mocno się zmieniały. One kiedyś nie były tak wyeksponowane i nie zależało marketom również na tym, aby dostarczać tam te produkty. Co więcej, w tych marketach, mimo że one są sklepami o zasięgu ogólnopolskim, widać w nich, że oni również starają się przyciągnąć klienta, wskazując, że ten produkt pochodzi stąd, z Pomorza, z Kaszub, że jest produktem lokalnym. Nie mówiąc już o mniejszych sklepach czy o mniejszych strganach, które głównie bazują na promocji swojego produktu tym, że jest ekologiczny, tym, że jest z naturalnego chowu oraz tym, że pochodzi właśnie stąd, że jest produktem lokalnym.
1: Czy klienci częściej zwracają teraz uwagę na lokalność produktu niż na cenę? Jak to się zmienia? Bo bardzo długo gdzieś się przyjmowało, że prawdopodobnie gdzieś lokalny produkt może będzie bardziej ekskluzywny, bardziej drogi, może właśnie lepiej coś taniego z daleka wziąć. I jak to się zmienia?
0: Myślę, że jeżeli chodzi o te produkty rolno-spożywcze, bo głównie tym zajmuje się RENK, to myślę, że nie chodzi tutaj o element splendoru. Bardziej chodzi właśnie o zdrowie i o przywiązanie do tego, aby ten produkt był lokalny. Więc nie do końca uważam, że ten produkt lokalny jest droższy albo jest bardziej ekskluzywny, ale na pewno jest bardziej pożądany, głównie z tego powodu, że w bardzo łatwy sposób można sprawdzić, czy on faktycznie pochodzi stąd, kto go wyprodukował, jak się do tego przykładał, jaką ma renomę i jaką ma historię. Poza tym też różnego rodzaju produkty, kupując tutaj lokalnie, no mając je w domu, wiemy, jak długo one wytrzymały. Czy one się starzeją szybko, czy wytrzymują rok. Czy smak jest powtarzalny, czy barwa tego produktu, jego konsystencja jest cały czas taka sama, czy się zmienia. I to też utwierdza tego klienta, że on przywiązuje się do tego produktu, a tym bardziej, jeżeli jest on lokalny, no to też utożsamia się, że wspiera lokalny rynek.
1: A mówiąc o dostępności, jak zwiększa się ta pula produktów produkowanych regionalnie, czy też zakres, czy też ilość tych produktów, rozmaitość produktów również ze strony właśnie podaży się zwiększa?
0: Mieszkamy na Pomorzu, mieszkamy w Polsce, jest to specyficzny rejon świata, no umówmy się, cytrusów tutaj nie wyprodukujemy, więc bardzo ciężko powiedzieć, czy wolumen tych produktów się zwiększa. Tych lokalnych produktów ewentualnie mogą zmieniać się odmiany lub dostawcy konkretnych produktów i te faktycznie tak jak kiedyś widzieliśmy dwa czy trzy gatunki jabłek, czy jeden gatunek gruszek, czy innych produktów, tak w chwili obecnej widzimy. To samo jest na przykład z ziemniakiem, czy innymi produktami rolnymi. Staramy się, producenci starają się wdrażać nowe gatunki, czy to jabłek, czy to ziemniaka, czy to innych produktów i zwiększać zasięg dostępności tych produktów, nie tylko tutaj na Pomorzu, ale jeżeli uda się ten produkt ulokować również poza granicami naszego województwa, no to jest to dla nich oczywiście z korzyścią.
1: Dobrze wiemy, że branża rolnicza to jest branża, która się bardzo szybko rozwija. Ludzie, rolnicy to są często jeszcze tak stereotypowo, gdzieś kilkadziesiąt lat temu wychodziło się, że to są ludzie prości, niewyedukowani, co okazuje się nieprawdą. I jak zmienia się, jak dostosowuje się branża spożywcza na Pomorzu do konkurencji właśnie z tymi rynkami gdzieś się zewnętrznymi, jak rozwija się to po prostu?
0: Bardzo się cieszę, że pan poruszył ten temat. To jest absolutny archaizm, to co pan powiedział. Dzisiaj rolnicy to są turbo nowocześni przedsiębiorcy i nie chodzi tutaj tylko o te głośne ciągniki czy o nowoczesne kombajny. To jest również nowoczesny system zarządzania, pomiar produktów, pomiar wegetacji, dostosowanie produktu do wymogów rynkowych i tak dalej. Są bardzo nowoczesne przedsiębiorcy i oni świetnie się na tym rynku odnajdują. Bardzo często też sami negocjują duże warunki z dużymi sieciami handlowymi i to nie jest już tak, jak kiedyś było, że tylko te sieci narzucają swoje warunki. Jakby nie odchodzą te reguły, na pewno też tak jest. A rolnicy w różnego rodzaju zrzeszeniach potrafią bardzo mocno o siebie zadbać. My w chwili obecnej jako RENK współpracujemy z PODREM, czyli tutaj Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i też widzimy ogromne wsparcie i ogromną pracę, aby ci rolnicy mogli mieć lepsze warunki negocjowania i prowadzenia swoich biznesów, na pewno tutaj na Pomorzu.
1: Od rolnika przejdziemy teraz do klienta i do kolejnego poniekąd stereotypu. Czy to jest tak, że tylko starsi ludzie sięgają po produkty regionalne i jeżdżą właśnie na rynki? Bo też ujął się gdzieś taki stereotyp, że raczej młodzi ludzie to pójdą do pierwszego marszu marketu na brzegu wezmą cokolwiek, a raczej to starszy człowiek pojedzie gdzieś właśnie w sobotę na zakupy, czy to warzywne, czy

0: owocowe chociażby.
1: Wie pan co, ja sam mam problem z tym wiekiem, o którym pan mówił, bo sam nie wiem, gdzie się uplasować. Jestem blisko 50, nie wiem, czy jestem już stary, czy jeszcze, chociaż mam zalążek jakiejś młodości w sobie, ale mam też dwójkę dzieci i mam no, dosyć wybredne te dzieci i widzę, że starają się jeść produkty powtarzalne, o powtarzalnej jakości. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o serki, ale to na przykład chodzi o właśnie warzywa, owoce, kalafior, kapusta, ziemniaki, niby prosty produkt, ale jednak ten smak jest wyczuwalny. Więc uważam, że środowisko jest i takie, w zależności od okresu w życiu, w zależności od pory dnia, czy w zależności od nawet danego tygodnia, to się zmienia. Myślę jednak, że ludzie zwracają uwagę na to bardzo dużą, co jedzą i jeżeli tylko dysponują w danym momencie czasem, to jednak sięgają po ten produkt, który konkretnie chcą kupić, który konkretnie gdzieś sobie w głowie ułożyli do zakupu. Natomiast no, jeżeli nie mają tego czasu, no a mamy pełno wokół siebie różnego rodzaju kuszących ofert ze strony sklepów wielkopowierzchniowych, no to czasami sięgają po ten produkt, no niestety wysoko przetworzony, czy też tańszy, ale jednak zwracam uwagę na to, że produkt dobry jest w chwili obecnej na pewno na topie.
0: Powiedzieliśmy sobie już o rolniku, o kliencie, no to teraz o tym punkcie pomiędzy, czyli właśnie centra chociażby hurtowe. Jaką rolę one odgrywają w promowaniu, w popularyzowaniu tych lokalnych produktów, chociażby lokalnej żywności właśnie?
1: Ręk jest właśnie taką instytucją, która łączy te dwa punkty, czyli klienta, tak, i dostawcę tego produktu. Ręk jest spółką misyjną, której celem jest de facto wspieranie takiego rynku rolno-spożywczego tutaj na Pomorzu i uważam, że świetnie sobie w tym radzi. Organizujemy tak naprawdę dwie bardzo duże imprezy w roku. Jesteśmy świeżo, co po jednej nazywa się Wiosna w Ogrodzie, która cieszyła się jak zwykle tłumami. Na miejscu dopisała nam również pogoda. Sam miałem okazję uczestniczyć i nabyć produkt na tym kiermaszu. Ludzie znają Ręk, ludzie cieszą się, że mogą przyjechać, zrobić tam zakupy, zarówno te rolno-spożywcze, jak i elementy do ogrodu, kwiaty, krzewy, byliny. I taką przyjęliśmy formułę, aby maksymalnie pomagać naszym przedsiębiorcom, głównie poprzez promocję miejsca, ponieważ Ręk jest taką instytucją, którą wybierają najemcy, głównie dlatego, że jak klient tam przyjeżdża, to ma wokół siebie skupisko wszystkich osób zajmujących się handlem oraz produkcją produktów rolnych, również na przykład jajek, o których tutaj się mówi i ludzie dzisiaj też poszukują jajek tak zwanych bezpośrednio od gospodarza. Tak więc tak, Ręk jest taką instytucją, która skupia te dwa podmioty i staramy się zawsze z nimi współpracować, zachęcamy do tej współpracy i jesteśmy na tą współpracę otwarci.
0: Dużo tutaj powiedzieliśmy o tych mocnych stronach, o możliwościach, które budują się cały czas właśnie, jeśli chodzi o lokalny produkt, no to trzeba także poruszyć kwestię wyzwań. Tutaj już poniekąd została wspomniana ta kwestia braku czasu, naszego ciągłego pośpiechu, konkurencji z marketami. Jakie są właśnie największe wyzwania stojące przed lokalnym produktem?
1: Przed lokalnym produktem, ale w ogóle przed produktem w ogóle jest nowoczesny świat, czyli odejście kupującego od przyjścia do miejsca zakupu. Bardzo często jednak praktycznie we wszystkich produktach wybieramy produkt, który możemy kupić przez internet. I to jest największe wyzwanie, ale uwaga, nasi klienci sobie z tym radzą i ostatnio był u nas klient, który właśnie będzie finalizował z nami transakcję i będzie rozszerzał swoją działalność o właśnie przygotowanie zdrowej żywności dla restauratorów, czyli jednak no, też przedsiębiorcy, którzy potrafią znaleźć tą swoją niszę, potrafią się w tej branży dosyć mocno i ekspansywnie rozwijać. On będzie dostarczał gotowy produkt do restauracji, czyli taki, który można niemalże po ugotowaniu podać bezpośrednio na talerz, czyli restaurator będzie zwolniony z przygotowania, obierania, segregacji śmieci, utylizacji tych śmieci i tak dalej. Wszystko to się będzie odbywało u dostawcy tego produktu.
0: Kolejna kwestia o przyszłości, trzeba tutaj troszeczkę porozmawiać, bo tutaj mówimy o tym, jak wygląda to w tym momencie, a biorąc pod uwagę przesłanki, które możemy zaobserwować, biorąc pod uwagę obecną sytuację, jak ten rynek zakupów spożywczych, przede wszystkim oczywiście regionalnych, będzie prezentował się za kilka lat chociażby?
1: W mojej opinii życie w jakimś aspekcie, niestety, chciałbym, aby to wybrzmiało, przenosi się do internetu, więc im większa będzie promocja, im większe będzie nauczanie, im większa będzie edukacja o tym, jak istotne jest zdrowe jedzenie, to tym bardziej będzie można promować ten produkt lokalny.

Tak, można to robić na wielu płaszczyznach, ale głównie są to dzisiaj obecnie media społecznościowe, no i media streamingowe, no i no nie ma innych narzędzi. I w chwili obecnej są już obiekty podobne do rynku. Nie, to nie są nasze konkurencje, ponieważ jest

0: czy na Instagramie i pokazywać, w jaki sposób można je nabyć w zasadzie z dostawą do domu gotowej, wybranej puli produktów.
1: No i na koniec już ostatnie takie najszersze chyba pytanie, nie wiem, może najtrudniejsze. Gdyby mieć dosłownie w dwóch, trzech zdaniach powiedzieć, dlaczego warto tu, teraz, w dniu dzisiejszym wybrać właśnie produkt regionalny niż chociażby gdzieś importowany z daleka?
0: Może to zbyt przyziemne, no ale chyba głównie dlatego, aby wspierać finansowo nasze Pomorze. Po pierwsze, mamy bardzo wielu producentów świetnej żywności, świetnych produktów, więc kupując nasze produkty zostawiamy pieniądze na Pomorzu, to po pierwsze, a po drugie, rozwijamy lokalny biznes i pomagamy lokalnym przedsiębiorcom.
1: No i to właśnie, myślę, zakończymy już naszą rozmowę. Ja serdecznie dziękuję i przypomnę, że moim i Państwa gościem był dzisiaj członek Zarządu Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego Marcin Bulczak. Dziękuję.
0: Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.
2: Audycję zawierała lokowanie produktu.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.

0: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
1: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
4: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
5: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
6: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.46 na zegarach. Michał Jarosz melduje się w studiu, bo to czas zobaczyć, co tam ciekawego dzisiaj nasze media lokalne.

0: nam przekazują, o czym mówią, o czym piszą. Oczywiście nie ja będę o tym mówił, tylko ci, którzy znają się na tym najlepiej, czyli Tomasz Smuga z portalu nadmorski24.pl oraz Karina Trymańska z Twojej Telewizji Morskiej. Kto dziś pierwszy chce zaczynać, niech zaczyna.
1: Panie mają pierwszeństwo.
2: A bardzo dziękuję. Dzień dobry. Same dzisiaj ciekawe rzeczy u nas. Dzisiejszy serwis rozpoczniemy od urodzin Wejherowa. Już w piątek pokazywaliśmy Państwu kolorową paradę, która wyruszyła z samochodówki na plac Jakuba Wejhera. To był taki tradycyjny początek urodzinowego świętowania. Natomiast w sobotę odbyły się główne obchody. Jak co roku nie zabrakło wręczenia nagród prezydenta i koncertów. A w tym roku gwiazdą wieczoru był Dawid Kwiatkowski. Następnie damy relacje z Festiwalu Smaków i Pokoleń. To wydarzenie odbyło się w Art Parku w Wolszewie w miniony weekend. Podczas niego nie zabrakło kulinarnej uczty w wykonaniu kół gospodyń wiejskich, ale także wielu innych atrakcji przygotowanych, aby wspólnie i rodzinnie świętować Dzień Mamy. Dziś także pokażemy, jak wyglądały warsztaty z ochrony ludności i obrony cywilnej w Rumi oraz powiemy też o wielkim święcie jednej z największych firm budowlanych w naszym regionie.
0: A teraz Tomasz Smuga przejmuje mikrofon i...
1: Przejmuje i zadaje tobie, Michale, pytanie, ile wyciskasz na klatę?
0: Czego?
2: Żelazo. Soku pomarańczowego.
0: Dobre pytanie, dawno nie piłem soku pomarańczowego, ale wydaje mi się, że tak z litr wypiję, nie? A dlaczego pytasz mnie o sok pomarańczowy?
1: Bo chciałem nawiązać do dzisiejszego, kolejnego odcinka podcastu Sportowa Fala. Będę dzisiaj moim Państwa gościem będzie nasz wejherowski strongman Krzysztof Kasnerski, który właśnie między innymi odpowie na to pytanie o swoich planach na ten sezon i swoich sportowych marzeniach. Słuchajcie dzisiaj po godzinie 20 na antenie Radia Nord FM, a jeżeli chodzi o portal nadmorski, to też troszeczkę sportowo, bo na te wiadomość, to mieszkańcy Wejherowa czekali od lat. Miasto zdobyło dofinansowanie na budowę pełnowymiarowego boiska Waza. Co tam się przy ulicy Sikorskiego, co tam się będzie znajdować, to zachęcamy do przeczytania artykułu na portalu nadmorski24.pl. Piszemy także o zapowiedzi 10. wojewódzkich igrzysk sportowych LZS, które odbędą się już niebawem w linii. Trwają jeszcze zapisy. W Wejherowie co nas jeszcze czeka? Ujednolicenie barw, znaków taksówek. Taką uchwałę specjalną wydała Rada Miasta Wejherowa. Możecie także przeczytać o problemach z wodą na terenie gminy Pusk. Tutaj w części niektóre szkoły dzisiaj miały odwołane właśnie zajęcia, więc taki przedłużony weekend. A także piszemy o tragedii na torze motokrosowym. Zginęła tam 15-latka.
0: Dawka informacji za nami, no to teraz porcja muzyki przed nami.

0: Reklama.
1: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
0: Reklama.
5: Za chwilę susza i problemy z owocami i warzywami w Pucku i okolicach, z kolei spore problemy z wodą. Czeski wywiad ostrzega przed możliwym rosyjskim atakiem na kraj NATO. Marcin Krzemiński. Susza zaczęła się w tym roku wcześniej, a to wpływa na uprawę warzyw i owoców i może się odbić na cenach, mówi dr Michał Nowak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
6: Nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe.
5: No, jeśli chodzi o ceny truskawek, to w przypadku polskich od około 30 do nawet ponad 40 złotych za kilogram. Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck pozostają bez dostępu do wody zdatnej do picia. Zajęcia w miejscowej szkole zostały odwołane. Sanepid po zbadaniu próbek wody stwierdził obecność bakterii grupy coli. W miejscowościach Leśniewo, Domatowo, Wielka Piaśnica, Dąbrowa i Domatówko woda nie nadaje się do spożycia ani do celów gospodarczych. Może być wykorzystywana wyłącznie do spłukiwania sanitariatów. Zdaniem szefa czeskiego wywiadu atak Rosji na jeden z krajów bałtyckich, by sprawdzić szybkość i twardość reakcji NATO, jest coraz bardziej prawdopodobny. W ocenie generała Michała Kudelki Rosja nie jest obecnie w stanie powtórzyć ataku na skalę tego, jakiego dokonała w Ukrainie. Skutecznie jednak prowadzi przeciw Europie wojnę hybrydową i ma wsparcie antyunijnych ugrupowań i polityków w poszczególnych krajach członkowskich.
7: Rosja grozi nam bezpośrednimi atakami. Wysyła do nas terrorystów, którzy mają zasiewać strach i niepewność. A ci ludzie mówią, że nie powinniśmy się bronić, że powinniśmy się Rosji podporządkować.
5: Jeszcze przed rozpoczęciem pełnoskalowego ataku na Ukrainę rosyjski wywiad wojskowy wysadził w Czechach magazyny amunicyjne z bronią dla Kijowa. W ataku zginęły dwie osoby. Po tym zdarzeniu Czechy praktycznie zerwały kontakty dyplomatyczne z Moskwą i jako pierwszy kraj w Europie zostały wpisane na listę wrogów Rosji. Z 15 do 18 lat więzienia sąd apelacyjny w Białymstoku podwyższył wyrok w procesie 20.

0: 21-latka, który 2,5 roku temu zaatakował nożem i zranił troje uczniów zespołu szkół w Kadzidle na Mazowszu. Sąd podwyższył też nawiązkę dla jednej z osób pokrzywdzonych. Orzeczenie jest prawomocne. Apelacje składały wszystkie strony. Zakończyły się utrudnienia na autostradzie A4 w Mysłowicach, gdzie przed południem zderzyły się 2 autokary wiozące nastolatków i ich opiekunów. W sumie 100 osób. Do szpitala na badania trafiło 2 pasażerów w wieku 15 i 16 lat oraz kierowca jednego z pojazdów. To on miał autokarem najechać na tył drugiego autobusu. Przez dłuższy czas nieprzejezdna była jezdnia A4 w stronę Wrocławia. Dodam, że kierowcy byli trzeźwi.
1: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Art Park w Bolszewie wypełnił się zapachem domowych potraw, rodzinną atmosferą i licznymi atrakcjami. Wszystko za sprawą Festiwalu Smaków i pokoleń rodzinnego pikniku z okazji Dnia Mamy w gminie Wejherowo. Jednym z głównych punktów wydarzenia był Festiwal Smaków, podczas którego uczestnicy mogli wcielić się w rolę jurorów. Za 20 zł można było kupić specjalny karnet, spróbować 5 konkursowych dań przygotowanych przez lokalne koła gospodyń wiejskich i oddać głos na najlepszą propozycję kulinarną.
2: Dzisiejsze święto, Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich pod hasłem Dnia Mamy. Po raz pierwszy mieszkańcy mogli skorzystać z kół gospodyń wiejskich trochę w innym charakterze, w innym typie, bo było to na etapie konkursu. 3 kategorie smakowe. Smaki babci, smaki mamy oraz smaki nowoczesne. 5 kół, 5 dan w 3 kategoriach. Naprawdę każdy mógł spróbować przeróżnych smaków na przestrzeni lat. Tak jak dorastał z tymi potrawami, tak mógł tutaj smakować.
1: Mówi wójt gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski. We wszystkich 3 kategoriach bezkonkurencyjne okazało się koło gospodyń wiejskich z Kąpina.
3: Potrójne zaskoczenie, myśmy się absolutnie nie spodziewały ze względu na to, że jesteśmy z Kąpina. To nie jest nasza miejscowość, więc mega zaskoczenie. Babcina zrobiła rewolucję, to były kopytka z sosem grzybowym z grzybów leśnych. Mama zaserwowała pierogi z bobem i polewie z czosnku i pietruszki.
1: Tłumaczy prezes KGW Kąpino Anna Kumer. Nie zabrakło również darmowej strefy zabaw i warsztatów. Uczestnicy mogli tworzyć sery, łapacze snów, breloczki i drewniane serca, poznać podstawy ceramiki oraz zobaczyć stoisko z drukiem 3D. Dla dzieci przygotowano dmuchańce, fotobudkę, koło fortuny, popcorn, watę cukrową, gry sportowe, przejażdżki kładem oraz pokaz wozu strażackiego. O przyszłości turystyki w Łebie rozmawiali przedsiębiorcy, samorządowcy i przedstawiciele branży turystycznej podczas spotkania konsultacyjnego w porcie jachtowym. Wśród pomysłów na rozwój regionu pojawiły się m.in. budowa akwaparku oraz amfiteatru, które mogłyby przyciągnąć turystów również poza sezonem letnim. Uczestnicy spotkania zwracali uwagę, że obecnie oferta Łeby opiera się głównie na wakacyjnej pogodzie i plażach, a sezon turystyczny trwa zaledwie około 2 miesięcy. Zdaniem przedsiębiorców potrzebne są inwestycje, które pozwolą wydłużyć czas pobytu turystów i zwiększyć atrakcyjność miasta także podczas chłodniejszych dni. W dyskusji poruszano również kwestie związane ze stanem dróg, przestrzeni publicznej oraz promocją regionu. Najbardziej konkretną propozycją była zapowiedź całorocznej kampanii promocyjnej przygotowanej przez LOT Łeba Błękitna Kraina. Działania miałyby promować region nie tylko w Polsce, ale również za granicą, m.in. w Czechach. Organizacja planuje także utworzenie punktu promocji na plaży, gdzie lokalne firmy mogłyby prezentować swoją ofertę turystom. W Słupsku odbył się finał 9. Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności. Uczniowie z całej Polski rywalizowali na terenie Uniwersytetu Pomorskiego oraz Szkoły Policji. Do pierwszego etapu przystąpiło 49 drużyn. Uczestnicy przygotowali prace konkursowe i rozwiązywali testy wiedzy na platformie e-learningowej. Do finału zakwalifikowało się 15 najlepszych 3-osobowych zespołów. Finał sprawdzał nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności. Uczestnicy rozwiązywali test z zakresu bezpieczeństwa i obronności, mierzyli się z zadaniami z pierwszej pomocy, sprawdzali umiejętności strzeleckie oraz brali udział w teście sprawności fizycznej. Część konkurencji odbyła się w Szkole Policji w Słupsku. W hali sportowej przeprowadzono testy sprawnościowe, a przy konkurencji pierwszej pomocy pracowali wykładowcy Zakładu Ogólnozawodowego, podinspektor Sylwia Roda oraz młodszy aspirant Paweł Kaczmarski.
4: Ciepło się zrobiło, odnosi się takie wrażenie, jakby już lato się zaczynało, a do lata jeszcze trochę czasu pozostało, praktycznie miesiąc wiosny jeszcze przed nami, a tu proszę 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie.

0: Ustce 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumich, Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach również wysokie wartości 1028 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, a co do opadów, no to na razie nawet w tym tygodniu się na nie nie zanosi.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: No tak zaczynamy dzisiaj program Nordo na Fali. Dzień dobry, Robert Jastrzębski. Piosenka o szybkich samochodach i o gwiazdach. A w programie Nordo na Fali na pewno znajdziemy coś o szybkich samochodach i o gwiazdach. Ale poniedziałek, czyli nowy tydzień, przynosi nam coś dla futbolowych maniaków, bo dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Piłki Nożnej, czyli święto wszystkich tych, którzy choć raz krzyknęli do telewizora: no podaj, podaj, mimo że piłkarz absolutnie nie miał szans tego usłyszeć. A że jesteśmy na Pomorzu, to wiadomo, piłkarskich emocji u nas nie brakuje. No ale niektóre drużyny z naszego regionu niestety nie mają powodów do radości, ale o tym będziemy mówić w wiadomościach sportowych o 17.30. I przy okazji informuję, że dzisiaj po godzinie 20 pojawi się Tomek Smuga i audycja Sportowa Fala. Tak zapowiada się nowy tydzień, tak zapowiada się poniedziałek. Na naszej antenie Robert Jastrzębski. Jeszcze raz witam serdecznie i zapraszam do 18.00.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, astronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządu programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
6: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Reklama.

0: Tym razem rytm na poniedziałek nam wyznacza Grzegorz Chyży z utworem Król Nocy, a to jest program Nordo na fali. I uwaga, jesteśmy teraz w Wejherowie, bo będzie tutaj bardziej taksówkowo i bardziej jednolicie. Od 1 czerwca wszystkie licencjonowane taksówki mają mieć takie samo oznakowanie. Miasto wprowadza jeden wzór, żeby pasażerowie od razu wiedzieli, że wsiadają do legalnej taksówki wejherowskiej. Czyli teraz koniec z zastanawianiem się, to jeszcze taksi, czy już samochód sąsiada z kogutem na dachu. Będzie bardziej przejrzyście, bardziej oficjalnie i pewnie trochę bardziej filmowo. A tak poważnie, proszę Państwa, to chodzi oczywiście głównie o bezpieczeństwo i łatwiejsze rozpoznanie pojazdów przez mieszkańców i turystów. Czyli od czerwca w Wejherowie taksi będzie miało swój nowy, tak zwany taksówkowy dress code. Cały artykuł do przeczytania w nadmorskim24.pl, a w Nordzie na fali za chwilę pierwszy popołudniowy raport drogowy. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
1: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
0: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Reklama.
3: O 15:30 po południu wyjeżdżamy na kaszubsko-pomorskie drogi. Janusz Ludwiczak, dzień dobry. W Słupsku na dobę rozkręci się popołudniowy szczyt. Zwalniamy na 210 od węzła Wschód w kierunku ronda Skotnickiego. Ciasno także na 21 pomiędzy Słupskiem i Kobylnicą. Niewiele lepiej wygląda sytuacja na 213 do Siemianic. W centrum miasta stoimy praktycznie na każdym moście nad Słupią. Najgorsza sytuacja na moście Dziewic, a także korek na całej długości. Na ulicy Kościuszki. Do Lęborka szóstką pojedziemy płynnie. W samym Lęborku strata 10 minut na zwycięstwa. Podobnie jest na Linii Niepodległości. Stoimy również na Kossaka. Zanim przeniesiemy się do Małego Trójmiasta Kaszubskiego, jazda zderzak w zderzak na Starej Szóste w Gościcinie. W Bolszewie zwalniamy na Zamostnej. W Wejherowie na pierwszym biegu pojedziecie Batalionu Morskiego. W centrum miasta najgorsza sytuacja na Sobieskiego 3 maja. Stoimy też na Świętego Jana i 10 lutego. W Pucku korek na Helskiej i Wejherowskiej. Zjeżdżamy do Redy, tradycyjnie zator na Puckiej i Gdańskiej. Na pierwszym biegu pojedziecie też ulicą Morską. W Rumi zwalniamy na Sobieskiego, w Janowie postoimy na Gdańskiej i Dąbrowskiego. Trafik zakończymy w Gdyni. Sporo cierpliwości przyda się kierowcom, którzy zdecydowali się wybrać trasę Kwiatkowskiego. Jak to w układzie naczyń połączonych, korek w korek na Janka Wiśniewskiego i Hutniczej. Morska praktycznie stoi na całej długości. Na Małokackiej stracicie przynajmniej 15 minut. Na południu Gdyni najgorzej w tej chwili wygląda Aleja Zwycięstwa i Wielkopolska. Zatem nie pozostaje nic innego, żeby życzyć Wam dużo cierpliwości i szerokiej drogi. Niebo praktycznie bezchmurne i dużo słońca na niebie. Tak będzie cały czas, gdy słońce zajdzie tuż po godzinie 21. W nocy pogodnie, temperatura minimalna 9 stopni we Wejherowie, Gniewinie i Luzinie, 10 w Gdyni, Radzie i Rumi, o dziwo najcieplej nad samym morzem, około 12 stopni w Dębkach, Jastrzębiej Górze i Pucku. Jutro również będzie słonecznie i taka pogoda utrzyma się co najmniej do piątku. Wieje do nas z zachodu z prędkością w okolicach 35 km na godzinę, w porywach do 60. Ciśnienie nadal wysokie, 1027 hektopaskali przynajmniej na naszej stacji w Wejherowie. Biometnik korzystny.
4: Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosiniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Tanecznie i klubowo wchodzimy w ten poniedziałek, prawda? Billy Dancer w Radiu Nordo FM. A do 18 to jest program Nordo na fali. Jak tam u was? Czy jeszcze weekend huczy w głowie? Bo przecież piękna pogoda. Gdzie byliście? Dajcie znać. Czy ktoś był już nad morzem? Czy ktoś już próbował gofry w tym sezonie? Jakie są ceny? Jestem z wami do 18 na radiowym czacie. Zapraszam. Miesiąc maj w końcu przypomina, że to jest miesiąc maj, wiosna. Że już niebawem zbliża się lato. Tak przynajmniej to wygląda u nas w Wejherowie, sporo słońca. A zmieniając temat, u nas za chwilę fala ciekawostek i będziemy mówić o wielkim przeboju Cher, Believe, jak powstał i jaką zdobył popularność, no a później Believe pojawi się na naszej antenie. Zapraszam!
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
6: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
7: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
6: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
7: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
6: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
7: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
6: Zadzwoń 726 004 004.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: 20 maja jedna z największych ikon światowej muzyki Cher skończyła 80 lat. Gdy w 1998 roku ukazał się singiel Believe, wielu sądziło, że słynna wokalistka najlepsze lata kariery ma już za sobą. Tymczasem Cher nie tylko wróciła na szczyty list przebojów, ale także zrewolucjonizowała współczesny pop, a jej przebój z charakterystycznym efektem autotune stał się światowym fenomenem. Od folkowo-popowego duetu z Sonnym Bono w latach 60. przez disco, rock i taneczny pop końca lat 90. Cher nieustannie zmieniała swój artystyczny wizerunek, pozostając jedną z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych postaci światowej sceny muzycznej. Równolegle rozwijała karierę telewizyjną i filmową, a jej odważne kreacje, wyrazisty styl i łamanie modowych konwenansów uczyniły z niej ikonę stylu. Pod koniec lat 90. kariera Cher ponownie znalazła się w martwym punkcie. Przełom nastąpił w 1998 roku. Cher miała wtedy 52 lata i zdecydowała się na odważny ruch. Porzuciła rockowe brzmienie na rzecz nowoczesnego, elektronicznego popu inspirowanego muzyką klubową i eurodance. Album Believe, jej 22. studyjna płyta, wyznaczył nowy kierunek w jej twórczości i przyniósł jej jeden z największych sukcesów w karierze. Singiel zdobył ogromną popularność na całym świecie. Utwór trafił na pierwsze miejsce list przebojów w ponad 20 krajach, w tym Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, gdzie do dziś pozostaje najlepiej sprzedającym się singlem nagranym przez kobietę. Łącznie Believe sprzedało się w ponad 11 milionach egzemplarzy na całym świecie, stając się największym przebojem w karierze Cher. Piosenka przyniosła artystce także liczne wyróżnienia, w tym pierwszą i jedyną w jej wieloletniej karierze statuetkę Grammy w 2000 roku za najlepsze nagranie taneczne. Przez lata Believe stało się obowiązkową pozycją klubowych playlist i jednym z najbardziej rozpoznawalnych przebojów końca XX wieku.

0: I tuż przed godziną 16 mrozu na naszej antenie, to jest Radio Nordo FM. Mroza co prawda nie było w Wejherowie, ale działo się i to konkretnie. Miasto świętowało swoje 383 urodziny i trzeba przyznać, było hucznie, było klimatycznie i było tłumnie. Kto był, kto widział, ten wie, bo były food trucki, był turniej strzelecki, był hejnał miasta, symboliczny wystrzał z armaty, czyli pełen pakiet tradycji i dobrej zabawy. No i nie zabrakło także nagród dla ludzi, którzy robią robotę dla miasta, od artystów przez sportowców po społeczników. No i wiadomo, była scena, była muzyka i zabawa do późnych godzin wieczornych. Publiczność rozkręcił na dobre Dawid Kwiatkowski, czyli mówiąc, tak się bawiliśmy w Wejherowie w miniony weekend. Więcej na ten temat Michał Jarosz powie nam w serwisie regionalnym Radio Norda. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: Poszkodowani trafili do szpitala.
1: Apelujemy o bezpieczeństwo, o to, żeby mieć zawsze gaśnicę, mieć ubezpieczony sprzęt, który pracuje w polu, no i mieć przeglądy na ciągniki, bo rolnik później nie skorzysta z odszkodowania.
0: Apeluje i ostrzega Gustaw Jędrejek, szef Lubelskiej Izby Rolniczej. W razie wypadku należy natychmiast udzielić pomocy poszkodowanemu i zadzwonić na numer alarmowy 112. Trwa protest pod siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Zarząd firmy nie podjął rozmów z pikietującymi. Ci weszli do siedziby firmy, domagając się spotkania w sprawie podwyżek i zwiększenia zatrudnienia. Wyszła do nich tylko przedstawicielka z sekretariatu.
2: Wnieśliśmy się do państwa ostatniego pisma, w związku z tym dzisiaj żadnego spotkania nie będzie i też nie było takie spotkanie umówione.
3: Chciałbym przekazać na ręce zarządu bardzo dorodne buraki, które symbolizują po jednym złamaniu prawa przez zarząd spółki.
4: Chcemy rozmów! Chcemy rozmów!
0: Protestujący zapowiadają wniosek do Ministerstwa Pracy o wyznaczenie mediatora. Pod siedzibą firmy zostaną do środy. W tym czasie zamierzają co godzinę blokować dojazd do niej pobliską drogą krajową numer 36. Zapowiadają też strajk generalny. Komplet poległ w drugiej rundzie French Open. Do Magdy i Magdaleny Fręch najpierw dołączyła dziś Maja Chwalińska, a chwilę po niej swój mecz bez większych problemów wygrała rozstawiona z trójką Iga Świątek. O czym więcej z Paryża Przemysław Pozowski.
5: Zaledwie godzinę na korcie spędziła Iga Świątek w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. Po drugiej stronie siatki była 17-letnia Australijka Emerson Jones. Maja Chwalińska pokonała mistrzynię olimpijską z Paryża Chin Wen Zheng i wszystkie cztery Polki, także Magdalena Fręch i Magdalena są w drugiej rundzie Rolanda Garrosa.
0: Szwecja oficjalnie stała się krajem wolnym od dymu tytoniowego, wynika z opublikowanego dziś raportu szwedzkiej organizacji CAN. W 2025 roku papierosy paliło codziennie niespełna 5% dorosłych mieszkańców kraju. To oznacza spełnienie kryterium Światowej Organizacji Zdrowia wynoszące właśnie mniej niż 5%. Co ciekawe, w latach 80. nałogowym palaczem był co trzeci Szwed.
6: Na regionalny serwis informacyjny w Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Wejherowo ma 383 lata, za nami huczne obchody urodzin miasta. Program święta rozpoczął się już wcześniej od wydarzeń towarzyszących. W mieście pojawiła się Liga Foodtrucków, a miłośnicy tradycji strzeleckich mogli śledzić 31. turniej strzelecki o miecz Jakuba Wejhera na strzelnicy Bractwa Kurkowego. Kulminacyjna część obchodów rozpoczęła się wieczorem na placu Wejhera.
7: Bardzo się cieszymy, że jako nieliczne miasto w skali świata znamy moment jego powstania, bo te 383 urodziny Wejherowa są dla nas bardzo istotne, gdyż wiele miast w ogóle na świecie zna datę nadania praw miejskich, ale nie zna daty, kiedy one powstawały. Powstawały z reguły przy różnych trasach, gdzie przejeżdżali najczęściej kupcy, tam powstawały późniejsze miasta. A u nas nie, była łąka zielona, przyszedł właściciel tej łąki, czyli Jakub Wejher, i postanowił, realizując śluby, wybudować miasto. Właściwie dwa kościoły, ale że kościoły potrzebują ludzi, więc i miasto. I tak powstało Wejherowo.
6: Mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Nie zabrakło elementów, które od lat budują wyjątkowy klimat z tego święta. Rozbrzmiał miejski hejnał, oddano symboliczny wystrzał z armaty, a następnie odbyła się ceremonia wręczenia nagród prezydenta miasta oraz medalu róży.
7: Jeżeli popatrzymy na funkcjonowanie miasta, to jego działalność w bardzo dużej mierze zależy od różnych organizacji, które tu funkcjonują. Staramy się wspierać te organizacje finansowo, żeby mogły funkcjonować, ale przede wszystkim spoglądać na ludzi, którzy pracują w tych organizacjach, z tego względu, że ich aktywność, ich osiągnięcia to jest tak naprawdę sukces miasta.
6: Dodaje Hildebrandt. Nagrody prezydenta miasta Wejherowa otrzymali przedstawiciele różnych środowisk, artyści, muzycy, pedagodzy, społecznicy, wolontariusze, sportowcy, trenerzy, działacze i osoby zaangażowane w pielęgnowanie lokalnej historii. Po części oficjalnej przyszedł czas na muzyczne świętowanie. Na scenie wystąpił zespół Exmanam, a wieczorem publiczność bawiła się podczas koncertu Dawida Kwiatkowskiego. Kolejne forum przedsiębiorców powiatu lęborskiego odbędzie się w Branżowym Centrum Umiejętności w Lęborku. Spotkanie skierowane jest do lokalnych przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych prowadzeniem i rozwojem własnej działalności gospodarczej. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma być przestrzenią do wymiany doświadczeń, rozmów o wyzwaniach biznesowych oraz zdobywania praktycznej wiedzy przydatnej w codziennym prowadzeniu imieniu firmu.

0: Udział w forum jest bezpłatny. W programie zaplanowano dwie prelekcje dotyczące kwestii prawnych i finansowych związanych z działalnością gospodarczą. Uczestnicy będą mogli wysłuchać wystąpienia poświęconego różnicom pomiędzy jednoosobową działalnością gospodarczą a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Drugi temat dotyczyć będzie możliwości finansowego wsparcia dla przedsiębiorców oraz narzędzi wspierających rozwój firm. Organizatorzy zapowiadają również otwartą dyskusję z uczestnikami. Forum odbędzie się 26 maja o godzinie 9 przy ulicy Wojska Polskiego w Lęborku. Po części merytorycznej przewidziano także czas na networking i indywidualne rozmowy pomiędzy przedsiębiorcami oraz przedstawicielami instytucji uczestniczących w wydarzeniu. W Słupsku trwa nabór kandydatów na ławnika do 5 Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego. Zgłoszenia można składać do 15 czerwca w Biurze Rady Miejskiej. Ławnik to sędzia społeczny, który bierze udział w rozpatrywaniu spraw razem z sędzią zawodowym. Może zadawać pytania, uczestniczy w naradzie i głosuje nad rozstrzygnięciem. Jego głos ma taką samą wagę jak głos sędziego zawodowego. W tym przypadku nabór dotyczy konkretnego wydziału, dlatego kandydaci muszą wykazać szczegółową znajomość spraw pracowniczych. Jak przypomina prezydent Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka, chodzi o ławników Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, czyli osoby, które będą zajmowały się sprawami pracowniczymi. Ławnikami nie mogą zostać m.in. pracownicy sądów i prokuratury, policjanci, adwokaci, radcy prawni, duchowni, żołnierze w czynnej służbie, funkcjonariusze służby więziennej oraz radni gmin, powiatów i województw. Zgłoszenia przyjmowane są w Biurze Rady Miejskiej w Słupsku w pokoju 116 do 15 czerwca. Szczegóły dostępne są także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Słupsku. Miniony weekend bardzo dobrze zapowiada nam, jaka pogoda będzie w ciągu tygodnia, czyli będzie ciepło albo wręcz gorąco. Dzisiaj 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebieżce i jeszcze cieplej w pozostałych miejscach. 22 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Na barometrach możemy zobaczyć dość wysoką wartość 1028 hektopaskali, a wiatr utrzymuje się nam słaby i umiarkowany i tak szczerze mówiąc to niespecjalnie odczuwalny.
1: Norda.

0: Tu Radio Norda FM, łapcie naszą muzykę na poniedziałek. Pitbull i jego nowa wersja Pretty Woman. Na kilkanaście minut po godzinie 16. Robert Jastrzębski, dzień dobry, witam ponownie. Niezmiennie poniedziałek, 25 dzień maja. I jak zwykle o tej porze zaglądamy do kartki z kalendarza i sprawdzamy, kto dzisiaj solenizantem. Magda Grzegorz, wszystkiego najlepszego. Kto się urodził 25 maja, do niego też ślemy najlepsze pozdrowienia i życzenia. No i mamy prawdziwy miks, jeśli chodzi o nietypowe święta. Światowy Dzień Piłki Nożnej, Dzień Piwowara i uwaga, Dzień Ręcznika. Można pograć w piłkę, napić się czegoś dobrego i być gotowym na każdą sytuację. Do 18 Nordo na fali, w tej godzinie jak zwykle radiowy spacerek na Kaszubach. Będziemy na regionalnych drogach, a później odpalamy zagadkę dnia. Dzisiaj będzie nowa nagroda. Bądźcie czujni, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
2: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści

0: Turyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
1: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
3: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja piersi. Paciena.
2: Paciena.
3: Paciena.
2: Wiosło.
3: Wiosło.
2: Wiosło.
3: Tyle ułowił, co by na pacie nie przeniósł.
2: Złowił tyle, co kot napłakał.
3: Tyle ułowił, co by na pacie nie przeniósł.
2: Paciena.
3: Wiosło.
2: Paciena.
4: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
3: Idą w główkę.
0: Audycja

0: Wiosenne popołudniowe granie w Nordzie na fali, duet Eloki, Ella Airy i Deep Down. Cała playlista jak zwykle na norda.fm w zakładce Co było grane, zapraszam. A już za chwilę zajrzymy na drogi i okolice z naszego regionu, bo trochę się dzieje. Dajcie głośniej, bo między innymi powiemy o tym, że w Łebie trwa przebudowa ulicy Wojska Polskiego. Są roboty, są utrudnienia, ale spokojnie, bo w lipcu i sierpniu prace zostaną wstrzymane, żeby droga była przejezdna dla turystów, bo sezon nad morzem musi się zgadzać, jeśli chodzi o drogi. I będzie dobra wiadomość dla tych, którzy wolą kolej, bo latem do Ustki i Słupska dojedziemy dodatkowymi pociągami. To wszystko usłyszymy za chwilę w Nordzie na fali w ostatnim raporcie drogowym o 16.30, a później na Facebooku pojawi się poniedziałkowa zagadka dnia z fajnymi nagrodami. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
4: Tu Radio Nord FM i to już 16.30, poniedziałek, 25 dzień maja. Dwie bardzo ważne informacje dla kierowców, posłuchajcie, dajcie głośniej. Trwa przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Łebie. Miasto przedstawiło harmonogram kolejnych etapów inwestycji, które będą realizowane w najbliższych tygodniach. Prace obejmują m.in. budowę obramowań, jezdni, miejsc postojowych oraz chodników po zachodniej stronie ulicy. Jak poinformowano, jeszcze w ostatnim tygodniu mają rozpocząć się roboty związane z infrastrukturą drogową i pieszą. Z kolei w drugiej połowie czerwca planowane jest ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej. Do końca czerwca mają zakończyć się także prace brukarskie na zachodnim chodniku. Po wykonaniu robót teren budowy zostanie odpowiednio zabezpieczony. Miasto przekazało również, że w lipcu i sierpniu prace budowlane na ulicy Wojska Polskiego zostaną wstrzymane. W tym czasie droga ma być w pełni przejezdna dla mieszkańców i turystów odwiedzających Łebę w sezonie letnim. Władze miasta podziękowały mieszkańcom za wyrozumiałość i przeprosiły za utrudnienia związane z przeprowadzaną inwestycją. A w wakacje do Słupska i Ustki będzie można dojechać dodatkowymi połączeniami kolejowymi. Od końca czerwca do końca sierpnia na lokalnych stacjach zatrzymywać się będą m.in. pociągi Pendolino oraz sezonowy pociąg słoneczny Kolei Mazowieckich. Pendolino będzie kursowało na trasie z Bielska-Białej przez Warszawę i Trójmiasto do Ustki, a według zapowiedzi skład ma przyjeżdżać do nadmorskiego kurortu około godziny 20.30, a odjazd z Ustki planowany jest na około 7.30 rano. Również codziennie przez całe wakacje kursować będzie pociąg słoneczny, który od lat cieszy się dużą popularnością wśród turystów podróżujących nad Bałtyk. Pociąg Kolei Mazowieckich będzie wyjeżdżał z Warszawy Zachodniej po godzinie 6 rano, a z Ustki wracał około 12.50. Dodatkowe połączenia mają ułatwić dojazd turystom planującym wakacyjny wypoczynek w regionie Słupska i Ustki. No taką pogodę to rozumiemy, prawda? 22 stopnie w naszym regionie to jest już powód do tego, żeby pójść na spacer nad morze, wyskoczyć na rower albo pozwolić sobie na jakiekolwiek aktywności sportowe, prawda? Sporo słońca, do tego małe zachmurzenie i tak będzie do końca dnia. Jutro temperatury podobne, 22 stopnie w Wejherowie, podobnie w Gdyni. Jedynie nad morzem może nam dokuczać porywisty wiatr, okresami dość silny, w porywach do 65 km na godzinę.

0: Bibi Rexa, a wcześniej Gole z Orkiestra, Górą Ty. Robert Jastrzębski, zaczynamy naszą zagadkę skojarzeniową i to oznacza, że wszystko co najgorsze możemy zostawić w tyle, bo to bardzo przyjemna, fajna zabawa, w której można wygrać fajne nagrody. Zapraszam, tak będziemy bawić się przynajmniej do godziny 18, a dzisiaj gramy teatralnie, premierowo i z lekką tremą za kulisami. Słowa kluczowe to teatr, debiut i widowisko i to już macie na profilu facebookowym Radia Nord FM i cała zabawa polega na tym, że pod tymi słowami kryje się jakieś hasło, które trzeba rozpracować. Tradycyjnie będę podpowiadał, mam przygotowane 3 wskazówki. Pierwsza wskazówka to od razu można zapisać, że hasło składa się z 2 wyrazów, a w puli nagród dzisiaj 2 bilety na premierę spektaklu RUR, Roboty Uniwersalne, produkcji Wejherowskiego Centrum Kultury w reżyserii Jana Orszulaka. Zresztą sami twórcy nas zapraszają, posłuchajmy.
1: Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza na spektakl RUR, Fabryka Robotów Uniwersalnych.
2: Premiera już 29 maja o godzinie 19, a kolejne spektakle 30 maja i 16 czerwca również o godzinie 19. Serdecznie zapraszamy.
0: Pięknie, prawda? A my mamy bilety, podwójne zaproszenia na 30 maja na godzinę 19. Teatr, debiut, widowisko, kombinujcie, a za chwilę u nas magazyn kulturalny. Zapraszam.
3: Norda na fali. Reklama.
4: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
5: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
4: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
5: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
4: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
5: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
4: www.arkabud.pl.
6: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
7: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
8: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
3: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Czas na kolejne propozycje kulturalne. Janusz Ludwiczak, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowe wydanie Okna na kulturę. Słupski Oddział Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zaprasza na obchody Dnia Godności Osób, które odbędą się już w najbliższą środę, 27 maja, na bulwarach nad Słupią. Na uczestników czekać będzie wiele atrakcji w specjalnie przygotowanych czterech strefach: rozrywkowej, edukacyjnej, rękodzielniczej i kulturalnej. Organizatorzy zapowiadają liczne niespodzianki i aktywności dla osób w każdym wieku. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a początek zaplanowano na godzinę 11 przy pomniku Powstańców Warszawy w Słupsku. Jutro Dzień Matki, a za kilka dni swoje święto będą mieli najmłodsi. Z tej okazji Gminny Ośrodek Kultury w Dębicy Kaszubskiej zaprasza serdecznie wszystkie dzieci wraz z rodzicami na wyjątkowe świętowanie Dnia Dziecka, które odbędzie się już w najbliższą sobotę, 30 maja, w godzinach od 11 do 14 przy amfiteatrze. Jak zapowiadają organizatorzy, będzie to pełna radości atrakcji, wydarzenie przygotowane specjalnie dla najmłodszych. Na uczestników czeka mnóstwo dobrej zabawy. W programie m.in. taneczne animacje, zabawy w pianie podczas piana party, strefa dmuchańców oraz smaczny poczęstunek. Nie zabraknie również kreatywnych animacji, kolorów i uśmiechu. To doskonała okazja do wspólnego spędzenia czasu, integracji rodzinnej i beztroskiej zabawy w przyjaznej, rodzinnej atmosferze. Dzień Dziecka w Dębicy Kaszubskiej w sobotę 30 maja od 11 do 14 przy amfiteatrze. A Okno na kulturę wraca na antenie Radia Nord FM już jutro o godzinie 8.45. Dobrego popołudnia!

0: na Bałtyckiej Fali.
1: To była Bledka w Radiu Nord FM na 8 minut do godziny 17, a u nas kurtyna w górę, bo zagadka dnia ma swoją poniedziałkową premierę i to wszystko znajdziecie na naszym profilu facebookowym Radia Nord FM. Trzy słowa, które trzeba skojarzyć i rozpracować. Hasło to teatr, debiut i widowisko. I nie chodzi o premierę teatralną, nie jest to scena teatralna, sztuka teatralna to też nie jest dobra odpowiedź, spektakl teatralny, scena letnia i premiera też nie. Przypomnę, że hasło dzisiaj składa się z dwóch wyrazów. No i oczywiście pozdrawiam wszystkich tych, którzy już grają razem z nami. Jest Magdalena, Sylwia, Marta, Katarzyna. Pracują wasze skojarzenia, ale to nie są jeszcze dobre odpowiedzi. Hasło składa się z dwóch wyrazów i teraz podaję wskazówkę numer dwa. To nowość. Nowość i w puli nagród dzisiaj bilety na premierę spektaklu w Wejherowskim Centrum Kultury RUR Roboty Uniwersalne w reżyserii Jana Urszulaka. I to wszystko 30 maja o godzinie 19. Oczywiście w Wejherowskim Centrum Kultury. Kto dzisiaj rozpracuje hasło, do tego powędruje taka nagroda. Bilety są oczywiście podwójne. Z ostatnią wskazówką wrócę po godzinie 17. Zapraszam.
2: Norda na fali.

0: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
2: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Reklama.
4: Tragedia na przejeździe kolejowym w Wielkopolsce. Jest ofiara śmiertelna, są ranni. Co dalej z cenami paliw? W tym tygodniu decyzja rządu. Będą kolejne referenda w polskich miastach. Mówi o nich otwarcie PiS. Marcin Krzemiński. Jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych po wypadku na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce. Szynobus relacji Rogoźno-Poznań zderzył się tam z ciężarówką, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
5: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowi pociągu, 17 osób w różnym wieku, była objęta opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których oni doznali, są niegroźne. Tam na miejscu w tej chwili cały czas trwa akcja ratunkowa.
4: Po jej zakończeniu na miejsce tragedii wkroczą policja i prokuratura. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet do jutra. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Do zdarzenia, przypomnę, doszło w sobotę wieczorem. Policja wciąż pracuje nad ustaleniem tego, kto wezwał służby ratunkowe. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział, że w ciągu najbliższych kilku dni zostaną poczynione nowe ustalenia dotyczące fałszywych alarmów, w wyniku których służby są wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach paliw. Pakiet obowiązuje do końca miesiąca, a co nas czeka w tym tygodniu, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
6: Początek tygodnia rozpoczynamy z zauważonymi spadkami. Spadki cen ropy wynoszą ponad 6 dolarów za baryłkę. Rynek ponownie liczy na osiągnięcie wstępnego porozumienia na linii USA-Iran.
4: Jutro maksymalne ceny paliw będą niższe niż dziś i w weekend. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42, benzyny 98 6 zł 96 groszy, a oleju napędowego 6,75. Prezydent Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Kapiński zastąpi na tym stanowisku Małgorzatę Manowską, powołaną jeszcze przez Andrzeja Dudę. Po tym jak dotychczasowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, politycy opozycji zapowiadają już kolejne wnioski i kolejne próby odwołania prezydentów miast. Otwarcie mówi o tym Przemysław Czarnek z PiS-u.
7: To jest, proszę Państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę.
4: Już wiadomo, że będzie taki wniosek o odwołanie Konrada Fiołka ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. Zapowiedział go Jacek Strojny, lider miejskiego ruchu Razem dla Rzeszowa i lokalny radny. Poniedziałek to najcieplejszy majowy dzień w brytyjskiej historii. Rekordową temperaturę 35,5 stopnia pokazały termometry na lotnisku Heathrow. Biuro Meteorologiczne poinformowało, że tym samym pobity został rekord z lat 1922 i 1944, kiedy w kilku miejscach zanotowano niespełna 33 stopnie.
8: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. To już kolejny duży krok w

kierunku pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała umowę ramową na realizację robót budowlanych. Wartość kontraktu wynosi blisko 15 milionów złotych. Wszystkie wyłonione w procesie zakupowym przedsiębiorstwa są z Pomorza. Prace obejmują budowę i modernizację infrastruktury, w tym także dróg w okolicach przyszłego placu budowy. Jak mówi prezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk, rozpoczynamy kolejny etap przygotowania inwestycji. Zawieramy umowy na szeroki zakres robót budowlanych, które są kluczowe dla organizacji placu przyszłej budowy. Bardzo cieszy nas to, że do prac wybrane zostały pomorskie firmy, w tym z powiatu wejherowskiego. Szacowana wartość umowy to blisko 15 milionów złotych. Wybrane firmy, z którymi PEJ podpisały umowę, są przedsiębiorstwami z Pomorza. Zakres umowy obejmuje kompleksowe roboty budowlane związane z przygotowaniem terenu oraz budową i naprawą dróg, placów i chodników, głównie w rejonie przyszłego placu budowy. Uwzględnia także zakres prac ziemnych i odwodnieniowych, takich jak wykopy, rowy, przepusty oraz utrzymanie cieków wodnych. Spacerujący po Parku Chrobrego w Lęborku mogą teraz skorzystać z nowego poidełka z wodą pitną. Urządzenie stanęło w pobliżu wieży ciśnień z inicjatywy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Z poidełka mogą korzystać zarówno mieszkańcy, jak i turyści odwiedzający park. Nowe miejsce umożliwia szybkie uzupełnienie wody podczas spaceru, jazdy rowerem czy odpoczynku na ławce. Poidełko zostało zaprojektowane również z myślą o właścicielach psów, dzięki czemu wodę mogą pić także czworonogi. Inwestycja pojawiła się w jednej z najczęściej odwiedzanych części miasta i ma zachęcać mieszkańców do korzystania z miejskiej infrastruktury rekreacyjnej. Jak podkreślają władze miasta, lęborska kranówka jest bezpieczna do picia i charakteryzuje się dobrą jakością. Umieszczenie poidełka w rejonie wieży ciśnień ma także symboliczny wymiar, ponieważ obiekt od lat kojarzony jest z miejskim systemem wodociągowym. To kolejny element małej infrastruktury, który ma poprawić komfort korzystania z terenów zielonych w Lęborku. W słupskim inkubatorze technologicznym odbyło się wydarzenie funduszowe MAI zorganizowane przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego w Słupsku. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Janusza Korczaka. Podczas wydarzenia zainteresowane osoby mogły skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych, m.in. pomiaru poziomu cukru we krwi oraz ciśnienia tętniczego. Z badań skorzystali także uczestnicy spotkania, w tym wicemarszałek województwa pomorskiego Marcin Skwierawski oraz radna województwa Iwona Mielewczyk. Przedstawiciele słupskiego szpitala informowali również o projektach realizowanych dzięki wsparciu funduszy europejskich i środków z Krajowego Planu Odbudowy. Placówka prowadzi obecnie 4 duże przedsięwzięcia finansowane z KPO. Największe z nich dotyczy rozwoju onkologii. Wartość inwestycji przekracza 57 milionów złotych, a dofinansowanie z KPO to ponad 52 miliony. Projekt obejmuje m.in. rozbudowę pracowni rezonansu magnetycznego, modernizację oddziałów zabiegowych oraz zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. Placówka zakończyła również projekt wsparcia podstawowej opieki zdrowotnej, dzięki któremu poradnia POZ została doposażona w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i medyczny. Wejherowo pochyli się nad środowiskiem. Powstanie miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Wejherowa. Projekt realizowany jest pod patronatem prezydenta miasta Krzysztofa Hildebrandta we współpracy z Zespołem do spraw zmian klimatu Urzędu Miasta oraz Fundacją Instytut na Rzecz Ekorozwoju. W związku z powstającym dokumentem odbędzie się pierwsze spotkanie konsultacyjno-edukacyjne. To miejsce będzie miało 28 maja o godzinie 17 w Wejherowskim Urzędzie Miejskim. Celem projektu jest przygotowanie długofalowej strategii wzmacniającej odporność Wejherowa na skutki zmian klimatu, między innymi fale upałów i powodzie opadowe. W jego ramach powstaną analiza wrażliwości miasta na zmiany klimatu, koncepcja zazielenienia miasta, plan zagospodarowania wód opadowych oraz diagnoza odporności i kierunków rozwoju Wejherowa do 2050 roku i dalej. Na każdym etapie prac przewidziano działania konsultacyjne i spotkanie otwarte. Projekt opracowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Wejherowa wraz z organizacją partycypacji społecznej i działaniami konsultacyjno-promocyjnymi jest współfinansowany z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę klimat-środowisko 2021-2027. Dni są już tak długie, że nawet o godzinie 17 nie da się mówić jeszcze o wieczorze. Póki co przed nami jeszcze wiele godzin ciepłego i

0: słonecznego dnia. Temperatura sięga 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 mamy z kolei w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumich, Gniewnie, Luźnie, Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Na barometrach dość wysokie wartości, 1028 hektopaskali. Na opady się nie zanosi, a wiatr mamy cały czas słaby i co najwyżej umiarkowany.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Poniedziałek, 25 dzień maja, tu Radio Nordo FM, a to jest program Nordo na fali do 18, Robert Jastrzębski. No pomimo, że jest poniedziałek, to jakoś ten czas leci. A na naszej playliście sporo fajnej muzyki. W tej godzinie na pewno będzie nowy kawałek od Modelek. Pojawi się Shakira, Trips, będzie Sanach i Kwiat Jabłoni. Tak, mamy też sporo polskich piosenek, warto z nami zostać. W tej godzinie również trochę sportu, zajrzymy do kina, a za chwilę wrócimy do zagadki dnia. Przypomnę, że dzisiaj trzy słowa kluczowe to teatr, debiut, widowisko. Hasło, które składa się z dwóch wyrazów, nowość i podaje wskazówkę numer 3 to stres. Komentujemy pod postem konkursowym na profilu facebookowym Radia Norda. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
2: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
5: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie.

0: Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.

0: Te dziewczyny znacie już z naszej anteny, tym razem z nowym singlem w Radiu Norda FM. Lubię Cię jak lato i to modelki. Modelki raczej nas już przyzwyczaiły do tego, że wydają takie produkcje bardziej kojarzące nam się z latem, z morzem. To w sam raz dla naszego regionu, prawda? Będzie tego więcej. Po godzinie 18 Norda Party zostańcie z nami. Wracamy do zagadki dnia. Dzisiaj trzy słowa teatr, debiut, widowisko. Hasło składa się z dwóch wyrazów: nowość i stres. W puli nagród za pierwszą i poprawną, precyzyjną odpowiedź dwa bilety na premierę spektaklu Roboty Uniwersalne RUR w reżyserii Jana Orszulaka. To 30 maja w Wejherowskim Centrum Kultury. I czy to jest debiut sceniczny? Nie. Nowy spektakl też nie. Debiut teatralny, premiera, widowiska to nie są dobre odpowiedzi. Agnieszka stawia na premierowy spektakl i nowość teatralna od Marty też nie. Pierwsza rola od Dagmary to nie są dobre odpowiedzi. Kombinujemy dalej. Finał naszej zabawy przed 18, a za chwilę wiadomości sportowe. Później zajrzymy do kina. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
1: W Gdyni.
0: I niby wypoczywałeś w Karwi?
1: W Karwi. Do czego zmierzasz?
0: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
1: W Rumi.

0: Jedno i nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
2: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i

0: oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601 618 107. Powtórzmy 601 618 107.
1: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
2: Reklama.
3: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Wejherowo może poszczycić się senseiem ze stopniem mistrzowskim 7 dan w karate tradycyjnym. Mirosław Elebar został uhonorowany za wybitne zasługi, wieloletnią praktykę oraz wkład w rozwój tej sztuki walki. Sensei Elebar został uhonorowany podczas międzynarodowego seminarium mistrzowskiego karate tradycyjnego. Odbyło się ono w Zielonej Górze. Droga z karate senseja Mirosława Elebarta rozpoczęła się na początku lat 80. Jest propagatorem idei karate tradycyjnego na Pomorzu. Przez wiele lat brał udział w corocznych międzynarodowych kursach trenerskich i sędziowskich u senseja Hidetaki Nishiyamy.
4: Myślę, że mój pierwszy kontakt z senseiem Nishiyamą to był w 91 roku, gdzie pojechaliśmy na takie seminarium właśnie z senseiem Nishiyamą do... To była dawna Jugosławia, obecnie Chorwacja, Porecz. I jakby ten kontakt i to spotkanie jakby odmieniło w ogóle moje spojrzenie na karate i jakby tchnęło nowego ducha w cel, w rozwój i sens karate.
3: Mówił w podcaście Sportowa Fala w Radiu Nord FM. Elbart jest nie tylko prezesem Karate Klubu Wejherowej Pomorskiej Akademii Karate Tradycyjnego, ale również Okręgowego Związku Karate Tradycyjnego w Gdańsku, a także licencjonowanym trenerem Polskiego Związku Karate Tradycyjnego i World Traditional Karate Do Federation oraz sędzią klasy międzynarodowej. Pełnił również funkcję wiceprezydenta World Traditional Karate Federation. Zmieniamy sypnę. W Jeziorzycach w gminie Radzikowo odbył się wiosenny turniej judo. Zawody zakończyły się dużym sukcesem zawodników TS Judo Gryf Słupsk, którzy wywalczyli łącznie 18 medali. Złote medale zdobyli Zenna Jabłońska, Gabi Kawałek, Ronald Jeruzal oraz Adrian Cyrganowicz. Srebrne krążki walczyli Pola Paradowska, Oskar Paradowski, Antek Milewski, Ruben Korwin-Piotrowski oraz Alan Mrozowski. Brązowe medale trafiły do Jana Łukaszuki, Jakuba Struskiego, Igora Urbanowicza Łukomskiego, Wojciecha Kwiecińskiego, Fabiana Gajewskiego, Iwana Ściepko, Olivera Konkola, Leny Bury oraz Jana Milewskiego. Na piątych miejscach rywalizację zakończyli Jakub Rusin, Stasie Buzanowski, Emil Jaszek, Mieszko Lieskę, natomiast siódme lokaty zajęli Bruno Chomiczek, Jakub Chorbaczewski oraz Filip Konkol. Jak podkreślają działacze TS Judo Gryf Słupsk, wyniki są efektem systematycznych treningów i konsekwentnej pracy. Zawodnicy podczas turnieju stoczyli wiele walk, zdobywają cenne doświadczenie i pokazują zaangażowanie na macie. Zmieniamy dyscyplinę. Sukces uczeni ze szkoły podstawowej nr 1 w Lęborku w ogólnopolskim biegu Erasmus+. Drużyna najlepsza zajęła trzecie miejsce w Polsce w kategorii szkół podstawowych, rywalizując z ponad 400 zespołami z całego kraju. Pod hasłem Solidarność i Sprawiedliwość odbyła się 10. edycja biegu Erasmus+. Wydarzenie zorganizowano w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży Formuły Online, co umożliwiło udział drużynom z całej Polski. W rywalizacji wystartował ponad 400 zespołów. Bieg odbywał się w dniach od 24 kwietnia do 1 maja w czterech kategoriach: szkół podstawowych, szkół średnich, szkół wyższych oraz dorosłych i drużyn mieszanych. Każdy uczestnik musiał biec minimum 15 minut, a wynik drużynowy stanowił łączny dystans pokonany w 60 minut. Drużyna najlepsza ze szkoły podstawowej nr 1 w Lęborku w składzie Nikola Tulikowska, Tola Sierant, Lena Naczk i Małgorzata Ponarat przebiegła łącznie ponad 16 km, co dało jej trzecie miejsce w kraju w kategorii szkół podstawowych oraz czwarte miejsce w klasyfikacji łącznej. W nagrodę uczennice otrzymały talon do sklepu sportowego, medale oraz dyplomy. Zespół został również wyróżniony za najlepszą relację fotowideo i promocję wydarzenia, zdobywając nagrodę w postaci sprzętu sportowego o wartości 500 zł. Wręczenie nagród odbyło się podczas tygodnia projektowego Erasmus+ w szkole podstawowej nr 1 w Lęborku.
5: Przed nami pogodny wieczór, ciepła noc i kolejny gorący dzień. Nawet w nocnych godzinach temperatura nie spadnie poniżej 11 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. Dziesiątkę będziemy mieli w Gdyni, Pucku, Kosakowie, a dziewiątkę w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie oraz Luzinie. Ciśnienie? Dość wysokie, 1028 hektopaskali mniej więcej.

0: I tak wyglądają produkcje od Tripsa, każdy to zna, każdy to lubi. Zatańczysz ze mną, kiedyś oczywiście Krzysztof Krawczyk. Ja wiem, że jest ładna pogoda, ale być może ktoś dzisiaj w poniedziałek chciałby pójść do kina i nie chce mu się zaglądać na stronę, no to ja tu już jestem, ja tu już szperam. Jestem na stronie Filharmonii Kaszubskiej, sprawdzamy co dzisiaj w kinie 25 maja można obejrzeć. O godzinie 18.30 Dyrygent na sali Apollo, z kolei o godzinie 19.30 na sali głównej Mandalorian i Grogu, a na sali Casino o godzinie 19.45 Milcząca Przyjaciółka. To w Wejherowie, natomiast w Gdyni dzisiaj fani Gwiezdnych Wojen obejrzą Mandaloriana i Grogu w IMAX-ie o godzinie 19 i o godzinie 22. Jeśli ktoś nie chce oglądać w IMAX-ie, no to może obejrzeć o godzinie 20. Pasażer o godzinie 18.45 i o 20.30. Diabeł ubiera się u Prady o 18.30 i o 21.15. Historia o Michaelu Jacksonie o 20.45, Obsesja o 20.15 i Mortal Kombat o godzinie 21.
1: Lorda na fali. Lorda na...

0: Reklama. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
4: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
3: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
5: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Za nami piosenka, która dłużej zostanie na naszej playliście, oczywiście Sanach w Radiu Norda FM. I tym samym dobrnęliśmy szczęśliwie do finału naszej poniedziałkowej zagadki dnia. Było teatralnie, było z nutą stresu i wielkiej premiery w tle, ale że tak powiem zachowaliśmy zimną krew. Proszę Państwa, dzisiejsze hasło to występ przedpremierowy, czyli ten moment, kiedy wszystko jest już prawie gotowe, ale jeszcze bez tej oficjalnej wielkiej premiery. Trochę test, trochę próba generalna i dużo, dużo emocji. Fajnie kombinowaliście, niektórzy byli bardzo blisko. Teatr, debiut, widowisko, hasło, które składa się z dwóch wyrazów, nowość i stres, i hasło występ przedpremierowy, a prawidłową i precyzyjną odpowiedź napisała w komentarzu dzisiaj pani Dagmara Skurtys. Poniedziałkowe! Brawa dla zwycięzcy, brawo pani Dagmaro, gratulacje. A na jaki spektakl pójdzie pani Dagmara, to już powiedzą sami twórcy, posłuchajmy.
1: Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza na spektakl RUR, Fabryka Robotów Uniwersalnych.
2: Premiera już 29 maja o godzinie 19, a kolejne spektakle 30 maja i 16 czerwca również o godzinie 19. Serdecznie zapraszamy.
0: I biletów na ten spektakl mam jeszcze więcej, zatem komu się dzisiaj nie udało, zapraszam jutro o tej samej porze. Robert Jastrzębski, bardzo dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro o tej samej porze.

0: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód.

0: szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
2: Reklama.
3: Utrudnienia w ruchu pociągów z powodu wypadku na przejeździe w Wielkopolsce. Po odwołaniu prezydenta Krakowa miasto zapewnia, że działa normalnie. Zmiany także w gabinecie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało lekko rannych w zderzeniu pociągu i ciężarówki w Wielkopolsce. W Garbatce pod Rogoźnem między Poznaniem a Piłą tir najprawdopodobniej nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu. Ciężarówka stanęła w ogniu. Zginął kierowca, część pasażerów pociągu ma niegroźne obrażenia, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
4: Tam na miejscu w tej chwili cały czas trwa akcja ratunkowa. Policjanci zabezpieczają dojazd i odjazd karetek pogotowia oraz straży pożarnej.
3: Pociąg się wykoleił, a trasa jest zablokowana, dlatego pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia w ruchu pociągów. Po wczorajszym odwołaniu przez mieszkańców Krakowa prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego, jego dotychczasową funkcję będzie teraz pełnił sekretarz miasta Antoni Fryczek, który uspokaja, że miasto działa.
5: Oczywiście, że tak, i to nawet nie jest kwestia uspokajania, to jest kwestia przepisów. Miasto działa, upoważnienia, które pan prezydent wydał, są obowiązujące. Każdy mieszkaniec swoją sprawę w urzędzie i w miejskiej jednostce będzie mógł załatwić. Nie ma tutaj żadnych zagrożeń. Prawa jazdy, dowody osobiste, dowody rejestracyjne, akta stanu cywilnego. Każdy obszar, którego dotkniemy, szanowni państwo, będzie normalnie realizowany.
3: Sekretarz miasta będzie pełnił urząd prezydenta do czasu powołania przez premiera komisarza. Premier jest zobligowany do niezwłocznego wskazania osoby, która będzie pełnić funkcję prezydenta Krakowa i odpowiadać za organizację przedterminowych wyborów. Prezydent Polski powołał pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zostanie nim sędzia Zbigniew Kapiński, o czym poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
6: Sędzia Zbigniew Kapiński specjalizuje się w prawie karnym. Kierował jeszcze do niedawna, jeszcze kieruje do jutra Izbą Karną Sądu Najwyższego. Ponad 30 lat działania jako sędziego w różnych w sądach różnych instancji.
3: Prezydent do podjęcia decyzji o powołaniu nowego prezesa był zobligowany, ponieważ jutro kończy się kadencja dotychczasowej prezes Małgorzaty Manowskiej. Kapiński był jednym z pięciu kandydatów wyłonionych przez Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego. Do kandydatury Kapińskiego krytycznie odnosi się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zarzucał Kapińskiemu, że ten w roku 2000 orzekł o niewinności Lecha Wałęsy w procesie lustracyjnym. Kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego trwa 6 lat. W Cannes doceniono polski film Obraz Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, dofinansowany przez województwo śląskie, zdobył na festiwalu jedną z najważniejszych nagród dla najlepszego reżysera. Ewa Sadowska, dyrektor instytucji filmowej Silesia Film, podkreśla, że 8 dni zdjęciowych odbyło się właśnie w województwie śląskim, co widać od pierwszych sekund filmu.
7: Pierwsze ujęcie to jest hotel Metropol, to jest Bank Gospodarstwa Krajowego w Bielsku.
3: Ojczyzna opowiada o relacji między pisarzem noblistą Tomasem Mannem a jego córką Eriką. Polska premiera jest zapowiadana na połowę czerwca.
8: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Po raz kolejny młodzież z wejherowskiej samochodówki przeszła ulicami miasta. Parada na cześć ich patrona szkoły Jakuba Wejhera to już tradycja. Przez dzień miejskich obchodów Dnia Jakuba uczniowie wejherowskiej samochodówki, nauczyciele, samorządowcy i przyjaciele szkoły brali udział w paradzie zorganizowanej w hołdzie dla założyciela miasta.
9: Jakub Wejher jest naszym patronem, a więc numer jeden, to my dzisiaj świętujemy rocznicę jego urodzin, świętujemy to w taki barwny sposób. Otwieramy jednocześnie dni Wejhera, rocznicę powstania miasta Wejherowa, a ta promocja profili, które mamy, to jest przy okazji.
8: Mówi dyrektor PZS nr 4 w Wejherowie Cezary Lewandowski.
10: Przede wszystkim chcemy uczcić pamięć założyciela miasta Wejherowa.

0: bo to jest najważniejsze. Bardzo się cieszę, że młodzież wraz z dyrekcją, bo na pewno dyrekcja napędza tą paradę, jest to coś, myślę, bardzo fajnego i ważnego dla naszych małych ojczyzn, że pokazujemy tych założycieli, tych naszych małych ojczyzn, osoby, które zrobiły coś dla tego miasta, także bardzo się cieszę, że historia i tradycja tu się przeplatają i że młodzież też może się uczyć tej.
1: Dodaje starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. Jak co roku było wesoło, kolorowo i nie zabrakło wyjątkowych pojazdów. Trwa przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Łebie. Miasto przedstawiło harmonogram kolejnych etapów inwestycji, które będą realizowane w najbliższych tygodniach. Prace obejmują m.in. budowę obramowań jezdni, miejsc postojowych oraz chodników po zachodniej stronie ulicy. Jak poinformowano, jeszcze w ostatnim tygodniu maja rozpoczną się roboty związane z infrastrukturą drogową i pieszą. Z kolei w drugiej połowie czerwca planowane jest ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni bitumicznej. Do końca czerwca mają zakończyć się także prace brukarskie na zachodnim chodniku. Po wykonaniu robót teren budowy zostanie odpowiednio zabezpieczony. Miasto przekazało również, że w lipcu i sierpniu prace budowlane na ulicy Wojska Polskiego zostaną wstrzymane. W tym czasie droga ma być w pełni przejezdna dla mieszkańców i turystów odwiedzających Łebę w sezonie letnim. Władze miasta podziękowały mieszkańcom za wyrozumiałość i przeprosiły za utrudnienia związane z prowadzoną inwestycją. Pijany 18-latek z powiatu wejherowskiego doprowadził do groźnej kolizji w Lęborku. Mężczyzna jechał pod prąd ulicą Czołgistów, a następnie uderzył w minibusa, którym podróżowało 5 dzieci. Do zdarzenia doszło w sobotę 23 maja w rejonie ulicy 1 Maja. Według policji kierujący Skodą wyjechał z ulicy Czołgistów lewym pasem, jadąc pod prąd i zderzył się z Volkswagenem Caravellą. Minibusem oprócz kierowcy podróżowało 5 dzieci w wieku od 2 do 11 lat. Po uderzeniu Caravella wjechała w lampę, a następnie w jadący z przeciwka samochód osobowy. Pasażer Skody został przewieziony na badania. Na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Sprawca kolizji próbował uciec z miejsca zdarzenia, ale wkrótce został zatrzymany przez policjantów. Badanie wykazało, że miał w organizmie 3 promile alkoholu. Przed nami pogodny i ciepły wieczór. Dzisiaj w ciągu dnia temperatura sięgała nawet 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, a 22 mieliśmy w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewin, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Dla tych, którzy lubią takie wartości, dobra wiadomość, jutro będzie równie ciepło. Cały czas zachmurzenie utrzymuje się małe, nawet w ciągu nocy się nie zwiększy i na opady się nie zanosi wiatr. Cały czas mamy słaby i co najwyżej umiarkowany.
2: No, no, no.

0: 20-letnią tradycją.
1: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
0: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
1: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
0: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
1: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
0: www.arkabud.pl.
2: Reklama.
3: Norda FM. Na bałtyckiej fali.
2: Norda Party. Norda Party.

0: Go.
1: Developer PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
0: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
0: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
0: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
0: lub zadzwoń 504-16-10-10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
4: Reklama.
5: Fala ciekawostek.
6: Wielki finał 70. konkursu piosenki Eurowizji już za nami. Alicja Szemplińska, reprezentując Polskę z utworem Prey, zyskała uznanie jurorów i wywalczyła jeden z najlepszych wyników naszego kraju w historii konkursu. W fali ciekawostek sprawdzamy, czy polska reprezentantka zarabia za swój występ na eurowizyjnej scenie. W sobotni wieczór 16 maja w Wiedniu odbył się finał 70. konkursu piosenki Eurowizji. Polskę reprezentowała Alicja Szemplińska z utworem Prey, która po emocjonującym wieczorze zakończyła rywalizację na 12. miejscu z dorobkiem 150 punktów. To jeden z najlepszych wyników Polski w konkursie w ostatnich latach. Zwyciężczynią tegorocznej Eurowizji została reprezentantka Bułgarii, która z piosenką Bangaranga zdobyła 516 punktów i zapewniła swojemu krajowi pierwsze w historii zwycięstwo w konkursie. Wielu widzów zastanawia się, czy udział w Eurowizji wiąże się z gratyfikacją finansową dla wykonawców. Odpowiedź może zaskoczyć. Alicja Szemplińska, podobnie jak inni uczestnicy konkursu, nie otrzymała żadnego honorarium. Zgodnie z regulaminem Eurowizji, organizatorzy nie przewidują wypłat dla artystów, niezależnie od osiągniętego wyniku. Oznacza to, że zarówno uczestnicy półfinałów, finaliści, jak i zwycięzcy nie dostają pieniędzy za swój występ. Chociaż artyści nie otrzymują wynagrodzenia, udział w Eurowizji generuje znaczące koszty dla nadawców publicznych. Telewizje krajowe pokrywają koszty uczestnictwa w konkursie produkcji występu i obsługi delegacji. W przypadku Polski w poprzednich latach sama opłata za prawo uczestnictwa w konkursie wynosiła około 220 tysięcy euro.
1: Norda Party!
7: Norda Party!

Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębka

0: Ach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Wójt gminy Łęczyce informuje, że most w Łęczycach w ciągu drogi powiatowej nr 1318G został zamknięty na czas trwania budowy nowego mostu. Piesi i rowerzyści mogą przedostać się przez rzekę za pośrednictwem kładki obok mostu. Lokalizacje najbliższych parkingów oraz więcej informacji dostępnych na stronie urzędu www.leczyce.pl oraz w mediach społecznościowych na Facebooku Urzędu Gminy Łęczyce.
3: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie! Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601-618-107. Powtórzmy 601-618-107.
4: Reklama. Norda

0: czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Ewa Małgorzata Wierzbowska, wygrana Maurycego. Kotek Maurycy wyjrzał na dwór. Jaka piękna pogoda w sam raz na wycieczkę! Zawołał i aż podskoczył z radości. Wybiorę się z Dionizem na łąkę albo nad staw, albo na leśną polankę, gdzie mieszka zaprzyjaźniony zajączek Grześ. Nagle Maurycy spoważniał. Tylko czy Dionizy zechce pójść ze mną? Pomyślał. Na podwórko wyszła mama Maurycego. Nad czym tak się zastanawiasz? Zapytała i pogłaskała synka. Chciałbym pójść z Dionizem na wycieczkę, ale wczoraj sama wiesz. Nie dokończył zdania Maurycy. Aha, potwierdziła mama. Powiedziałeś, że to ty wygrałeś, choć Jerzyk zdobył więcej punktów. Zawstydzony kotek pokiwał głową. I teraz Dionizy może nie zechce nawet ze mną rozmawiać. Powiedział cicho i zrobiło mu się bardzo smutno, bo Jerzyk był jego najlepszym przyjacielem.
2: Hej, Maurycy! Usłyszał nagle głos Dionizego. Wymarzona pogoda na wycieczkę do lasu, prawda?
3: Dionizy? Zawołał uszczęśliwiony kotek. Tak się cieszę, że przyszedłeś, zaczekaj.
1: Maurycy wpadł jak burza do spiżarki, wziął największe jabłko i pobiegł do przyjaciela.
3: To twój przysmak, proszę,
1: powiedział, podając Dionizemu pachnący owoc.
3: I przepraszam za wczoraj. Chodźmy do Grzesia, zagramy we trójkę.
1: Jerzyk tylko się uśmiechnął i ugryzł jabłko. Było pyszne.
4: Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
5: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
4: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
6: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz.

0: od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama.
2: Rosja radzi cudzoziemcom wyjazd z Kijowa i zapowiada uderzenia. Nie tylko lasy, ale i truskawki zagrożone przez suszę. Olimpijskie Centrum Żeglarstwa powstanie w Gdyni. Minister obiecał już 11-milionowe wsparcie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji ostrzegło, że siły zbrojne tego kraju rozpoczynają serię metodycznych uderzeń wymierzonych w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa i w związku z tym zaleciło cudzoziemcom jak najszybsze opuszczenie ukraińskiej stolicy. W wydanym komunikacie rosyjskie MSZ poinformowało, że ataki będą odwetem za, jak to określono, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na budynek dydaktyczny i akademik w Starobilsku w miniony piątek. Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom i wyjaśniła, że celem ataku była jednostka kierująca atakami dronowymi. W ataku w Starobilsku w miejscowości w okupowanym przez Rosję obwodzie Ługańskim zginęło według władz rosyjskich 21 osób, a 42 zostały ranne. Wielkopolska policja rozpoczęła oględziny na miejscu śmiertelnego wypadku szynobusu na przejeździe kolejowym w Garbatce pod Rogoźnem. Pociąg zderzył się tam dziś z ciężarówką. Policyjni eksperci z Laboratorium Kryminalistyki w Poznaniu usunęli już wszystkie osoby z okolicy pociągu i teraz przy pomocy skanera laserowego będą bardzo precyzyjnie dokumentować miejsce wypadku torowiska, pociąg i ciężarówkę. Utrudnienia na kolei wciąż trwają, mówi Anna Znajewska Pawluk z PKP PLK.
3: W tej chwili wstrzymany w wyniku zdarzenia jest ruch pociągów. Za pociągi jeżdżą autobusy, a wybrane pociągi Intercity kierowane są drogą okrężną.
2: Zderzenie szynobusu i ciężarówki było tak silne, że dwa pierwsze wagony pociągu wykoleiły się, a kierowca samochodu nie przeżył. 18 osób jest rannych. Trwają poszukiwania sprawców fałszywych alarmów o podpaleniach. Po dwóch takich zgłoszeniach służby siłowo w weekend weszły do mieszkania rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Przedstawiciele rządu podkreślają, że priorytetem powinno być złapanie sprawców, mówią Cezary Tomczyk, wiceszef MON z Koalicji Obywatelskiej oraz Paulina Henning-Kloska, minister klimatu, którzy apelują, by sprawy nie wykorzystywać politycznie.
4: Nie możemy po tych zdarzeniach uzyskać efektu mrożącego dla służb.
5: Moim zdaniem dzisiaj jest najważniejsze, żeby tych gości złapać. To jest pierwsze zadanie państwa.
2: Część polityków Prawa i Sprawiedliwości żąda dymisji szefa MSWiA. Susza zagraża nie tylko lasom, fatalnie wpływa na uprawy owoców i warzyw. W tym roku sucho zrobiło się wcześniej niż zwykle i może odbić się to na cenach, zauważa dr Michał Nowak, genetyk roślin z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
6: Mamy też ten problem nie tylko w zbożach i w truskawce, ale mamy też ten problem na przykład w rzepaku, który nie rozgałęził się. Mamy niższy plon, mamy też problemy z jakością tego plonu, koszty ochrony są większe, przez to mamy później również wyższą cenę końcową dla konsumenta.
2: Według eksperta czeka nas ciepłe i suche lato w tym roku. Gdynia ma być centrum żeglarskiego życia. Projekt budowy Olimpijskiego Centrum Żeglarstwa w Gdyni zdobył dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nowoczesny obiekt powstanie w Marinie, w miejscu pełniącego dziś funkcję bosmanatu, niewielkiego baraku. O 11-milionowym wsparciu poinformował minister sportu, z czego cieszy się prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorek.
7: W roku stulecia budujemy obiekt na miarę XXI wieku.
2: Budowa ma się zakończyć przed żeglarskimi mistrzostwami świata, które odbędą się w Gdyni już w przyszłym roku.
8: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. W Łebczu oficjalnie oddano do użytku nowy przystanek dla rowerów. Jest to miejsce odpoczynku dla rowerzystów, w którym będą mogli także przeprowadzić drobne prace naprawcze w swoich jednośladach. Przy drodze między Łebczem a Władysławowem w rejonie parkingu jednego z największych pracodawców w regionie powstał nowy przystanek dla rowerzystów.
9: Z okazji naszego 25-lecia, które obchodziliśmy w ubiegłym roku, postanowiliśmy również poprosić o dodatkowe dofinansowanie na inwestycję, którą moglibyśmy przeznaczyć dla naszych mieszkańców oraz dla turystów, którzy licznie korzystają z naszej ścieżki rowerowej właśnie naprzeciwko naszego zakładu produkującego pizzę. Stąd pomysł na przystanek rowerowy Dr. Edgar, który będzie dostępny dla wszystkich 24 godziny na dobę.
8: Mówi dyrektor fabryki w Łebczu Urszula Greblewska. I taka współpraca i działalność firmy na rzecz mieszkańców podkreślona została jako bardzo dobra praktyka na terenie powiatu puckiego.
10: Czuję tą potrzebę sprzyjania mieszkańcom, a bardziej rowerzystom, którzy przybywają do nas, do powiatu puckiego, korzystają z naszych ścieżek rowerowych. No i właśnie dzisiaj będziemy otwierać przystanek, gdzie

0: Rowerzyści będą mogli sobie odpocząć, gdzie będą mogli sobie też serwisować rower, jeżeli tam dojdzie do jakiejś usterki.
1: Opowiada wicestarosta Puski Tomasz Herman. I chociaż przystanek znajduje się nie po stronie ścieżki rowerowej, lecz po drugiej stronie ulicy, to jeszcze w tym roku ma w jego rejonie powstać bezpieczny przejazd dla rowerów. Szkoła podstawowa w Rytkowicach w gminie Nowa Wieś Lęborska była gospodarzem finału 4. wojewódzkiego konkursu matematycznego MAFMEN. Do placówki przyjechali uczniowie z różnych miejsc regionu, by zmierzyć się z zadaniami logicznymi i matematycznymi. Konkurs odbył się 21 maja i zgromadził młodych pasjonatów królowej nauk. Duży sukces odniosła reprezentantka szkoły podstawowej Nowej Wsi Lęborskiej. W kategorii klasy 2-3 pierwsze miejsce zdobyła Hanna Leszkowska. Laureaci wyłonieni zostali również w starszych grupach wiekowych, w klasach 4-6 oraz 7-8. Uczniowie rywalizowali o miejsca na podium, rozwiązując zadania wymagające logicznego myślenia i matematycznej precyzji. Organizatorzy podkreślają, że konkurs był okazją nie tylko do sprawdzenia wiedzy, ale również do rozwijania zainteresowań matematycznych wśród dzieci i młodzieży. Podziękowania skierowano także do kadry pedagogicznej ze szkoły w Rytkowicach za przygotowanie wydarzenia i organizację finału konkursu. Mieszkańcy Kobylnicy mogą już korzystać z nowej przestrzeni rekreacyjnej. Podczas Dni Kobylnicy 2026 oficjalnie otwarto trakt polskich olimpijczyków, czyli trasę pieszo-rowerową biegnącą wzdłuż rzeki Kamieniec. Nowy trakt połączy ulicę Główną z Aleją Orzechową. Powstało tam ponad 1500 metrów kwadratowych nawierzchni z kostki betonowej, a także odcinki drewniane i ścieżki stłucznia kamiennego. Dla mieszkańców przygotowano również 20 ławek oraz nowoczesne oświetlenie. Jak informują urzędnicy z Kobylnicy, 43 inteligentne lampy automatyczne zwiększają natężenie światła przed poruszającym się pieszym. Ma to poprawić bezpieczeństwo i jednocześnie ograniczyć zużycie energii. W ramach inwestycji wybudowano także 3 kładki nad rzeką Kamieniec. Zadbano również o przyrodę. W rzece wykonano specjalne tarliska, które mają wspierać lokalny ekosystem i naturalne rozmnażanie ryb. Zmieniło się także otoczenie traktu, zmodernizowano nawierzchnię ulicy nad śluzą, a znajdujący się tam most przeszedł ekspertyzę techniczną i ma zostać gruntownie przebudowany. Całkowita wartość inwestycji to blisko 4 miliony złotych. Zadanie zrealizowano przy wsparciu Rządowego Funduszu Polski Ład. Choć do zachodu słońca jeszcze zostały około 2 godziny, no to my sobie odrobinę do przodu wybiegnijmy i sprawdźmy, jak pogodowo noc się będzie prezentowała. A będzie ona ciepła, oczywiście znacznie chłodniejsza niż dzień, ponad dwukrotnie chłodniejsza. Mimo to 11 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 10 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 9 w Wejherowie, Rydzieru, Mignie, Mielżnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie wciąż utrzymywać ma się małe, na opady wciąż się nie zanosi, a ciśnienie cały czas mamy wysokie.
2: Radia Nurda FM.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
3: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
0: Reklama.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną pani Katarzyna Filipiak, zastępca dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
4: Dziś mamy taki ciekawy pretekst do naszego spotkania. Miesiąc maj jest miesiącem takim trochę specjalnym, jeśli chodzi o pieczę zastępczą. A właściwie już niebawem, bo w przyszłym tygodniu mamy cały tydzień, który jest temu poświęcony. Temat pieczy zastępczej właściwie wydawałoby się, że powinien być ogólnie znany, a często pojawiają się pytania, o co w tym wszystkim chodzi? Co to jest właściwie piecza zastępcza?
5: Piecza zastępcza to czasowe przejęcie opieki nad dziećmi, które tej opieki i wychowania potrzebują w danym momencie. Czyli rodzice biologiczni nie dają rady, zawodzą niestety system dziecka i system pomocy. I wtedy potrzebni są rodzice zastępczy, którzy przejmą tą opiekę, dadzą dom, bezpieczeństwo i miłość temu dziecku. Na chwilę, może na trochę dłuższą chwilę, generalnie czasowo, co do założeń systemu.
4: Mówimy o pieczy zastępczej, o takiej opiece osób, które nie są zazwyczaj związane, ale mogą też być, prawda, z dzieckiem. Dlaczego w ogóle ta piecza zastępcza występuje? Bo my pamiętam kiedyś myśleliśmy o tym, że dzieci zazwyczaj trafiają do jakichś ośrodków specjalnych, w których się przez dłuższy lub krótszy czas znajdują, gdzie zajmują się nimi specjaliści, a piecza zastępcza jest co, taką alternatywą?
5: To jedno i drugie to jest piecza zastępcza. Kiedyś było tak, że funkcjonowały tak zwane domy dziecka, bo myślę, że o tym mówimy, czyli faktycznie kojarzy się to nam z dużym budynkiem, w tym budynku mieszkało bardzo dużo dzieci, kilkadziesiąt, było dużo pracowników, tak? I był duży ogród i w tym miejscu po prostu funkcjonowały dzieci, mieszkały, żyły i tam była sprawowana ta opieka. Dzisiaj takie domy nie funkcjonują. Ich nazwę zastąpiły placówki opiekuńczo-wychowawcze i to też jest piecza zastępcza, tylko instytucjonalna. W naszym Słupsku funkcjonują trzy takie placówki, w których mamy prawie 40 dzieci i są to takie trochę większe domy, bo te placówki, które dzisiaj są i funkcjonują, to są mieszkania w budynkach, w centrum miasta, w kamienicach, które no niczym nie odbiegają od wielorodzinnego domu, powiedzmy sobie. Natomiast tą drugą formą jest rodzinna piecza zastępcza i to jest ta

0: forma, w kierunku której idzie cały system polski, system pieczy zastępczej. Założenie jest takie, że w Polsce już nie tworzymy placówek, wręcz idziemy najlepiej w stronę ich likwidacji, jeżeli tylko jest to możliwe, a tworzymy rodziny zastępcze, które dadzą dom tym dzieciom potrzebującym, zapewnią opiekę, wychowanie. No i właśnie, no rodzinna piecza zastępcza, no to jest to, do czego dążymy dzisiaj.
1: Rozumiem, że ma to na celu zmniejszenie tego chyba stresu również związanego ze zmianą środowiska, jeśli chodzi o dzieci, no bo jak coś dzieje się nie tak w rodzinie i z tymi rodzicami muszą się rozstać, to jest na pewno dla nich olbrzymi stres, sytuacja niekomfortowa. Dodatkowo trafienie do takiego dużego, użyję tego słowa, ja specjalnie go na początku nie używałem, bo ono ma takie negatywne konotacje, domu dziecka, gdzie jest mnóstwo różnych dzieci z różnych środowisk, z różnymi potrzebami, niewystarczająca na pewno ilość opiekunów, no bo co innego, gdy jest tych dzieci kilkoro, a co innego, ich jest kilkadziesiąt. Więc co, taka, no nie chcę używać słowa namiastka rodziny, ale coś, gdzie co te dzieci znają, albo powinny przynajmniej znać, gdzie czują się bezpiecznie?
0: No, takie jest założenie i myślę, że to tak funkcjonuje, bo no faktycznie no, nie zmienia to faktu, że to dziecko, które trafia do rodziny zastępczej, no cudownie, jeżeli to jest spokrewniona rodzina, czyli w osobie babci, dziadka, cioci, wujka, tak po prostu rodziny, osób, które dane dziecko zna. Czyli no nie jest to obce środowisko, jest to nawet przyjazne środowisko, tak odbiera to dziecko na pewno, tak? Natomiast rodzina zastępcza, ta niezawodowa bądź zawodowa, czyli ta, z którą my zawieramy współpracę, podpisujemy umowę, no jest to, są to obcy ludzie dla takiego dziecka, aczkolwiek faktycznie mają stworzyć dom, rodzinę dla tego dziecka, taką, w jakiej ono od początku powinno się wychowywać, czyli no, ma funkcjonować po prostu jak w domu. No, to są trudne sytuacje i tu nie da się mówić o tym, że tak naprawdę co jest lepsze, co gorsze, każda sytuacja jest inna i mamy dużo sytuacji, że zabezpieczamy dzieci w wieku 15-16 lat. Dla takich dzieci no, miejsce jest w placówce opiekuńczo-wychowawczej, aczkolwiek cudowne by było, jakby również dla tych nastolatków było miejsce w rodzinach zastępczych.
1: Bo trudniej jest znaleźć miejsce dla
0: trudniej. Nastolatków. Mamy trud, żeby znaleźć dla malutkich dzieci, które nawet w zgodzie z ustawą przecież no, nie mogą trafić do placówki, tak?
1: Ale malutkich to znaczy jak małych te dzieci? O jakim my w ogóle wieku rozmawiamy?
0: Od noworodka. Bardzo często zabezpieczamy dzieci już nowonarodzone, dopiero co narodzone, które są do zabezpieczenia prosto ze szpitala. Takie dzieci również zabezpieczamy w pieczy zastępczej. Dzisiaj poszukujemy miejsca, chociaż już się wydaje, mogę powiedzieć, że je wstępnie znaleźliśmy, zobaczymy. Dla 5-miesięcznej Nikoli, która obecnie przebywa w szpitalu. Więc no, mówimy o dzieciach od pierwszego roku życia nawet. Dnia nawet. O,
1: mówiliśmy
0: roku, dnia.
1: O tym, to też może zabrzmiało trochę enigmatycznie, o zawodowych i niezawodowych. Czy może pani to rozwinąć?
0: Tak, rodzina spokrewniona to, tak jak wspomniałam, jest tworzona przez osoby najbliższe, czyli rodzeństwo danego dziecka i babci, dziadka. Rodzina niezawodowa to rodzina, która może być tworzona przez ciocię, wujka, dalszą rodzinę, bądź również przez osoby obce. Zdarza się, że zgłaszają się do nas osoby, kandydaci na rodziców zastępczych, chcą po prostu przyjąć w opiekę jedno dziecko, być rodziną zastępczą dla tego dziecka. Czasami jest to konkretne dziecko, czasami nie ma doprecyzowania i ta rodzina czy te osoby nie chcą się z nami łączyć umową. One funkcjonują poza Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, mają swoje prace zawodowe, po prostu chcą dać dom jakiemuś dziecku i nie wiążą się z nami zawodowo, czyli na umowę o pracę prawie,
1: czyli
0: że.
1: Tak trochę wolontarystycznie.
0: Tak trochę wolontarystycznie, oczywiście za dzieckiem idzie świadczenie, środki na wychowanie, myślę, że symboliczne. Natomiast ta osoba, te osoby, bo to może być jedna, dwie, nie łączą się z nami umową o współpracy. Natomiast zawodowo

0: zawodowe to są takie, które są dodatkowo przeszkalane jeszcze bardziej i to jest ich praca tak naprawdę. One zawierają z nami umowę o współpracy, dostają wynagrodzenie za to, jaką funkcję pełnią, przyjmują swoją pieczę dzieci, jest to dwójka, trójka, czasami nawet piątka, wszystko zależy na jaką formę pieczy się decydują, no i po prostu to jest ich praca. Aczkolwiek mamy takie rodziny zawodowe, które wiążą się z nami umową, a też oprócz tego jeszcze pracują w innym miejscu, jeżeli mają starsze dzieci, które korzystają z różnych placówek oświatowych już, tak? I w czasie pobytu ich w szkołach czy w przedszkolach, no to również podejmują się innej pracy, tak, aby stworzyć ten dom i aby ta rodzina funkcjonowała możliwie naturalnie.
1: No tak, rzeczywiście, no bo jeżeli mama i tata pracują, tak. No właśnie, użyłem słowa mama i tata.
0: No zastępczy, jak najbardziej.
1: Czy to jest tak, bo rozmawialiśmy też na samym początku, mówiliśmy, że to jest na jakiś określony okres czasu, ta piecza zastępcza, dłużej lub krócej. Domyślam się, że dla takich rodziców zastępczych ten czas, który spędzają z dziećmi, no też ich jakoś łączy, jakoś wiąże. Czy, jak to w ogóle wygląda? No, jeżeli dziecko trafia, zakładam, że postanowieniem sądu na okres x miesięcy czy x lat, ta sytuacja może się zmienić w międzyczasie?
0: No. Może. I to jest chyba najtrudniejsze i przede wszystkim niemożliwe do przewidzenia. My nigdy nie wiemy, jak będzie. I to jest chyba taki, no pierwsze takie mocne zderzenie tych rodziców zastępczych z systemem pieczy zastępczej i z tą taką niepewnością. Bo jeżeli dziecko trafia w pieczę zastępczą, to na podstawie postanowienia sądu, bo rodzic zostaje ograniczona władza rodzicielska rodzica poprzez umieszczenie tego dziecka w rodzinie zastępczej i bywa różnie, bo albo dziecko ma rodzeństwo, jest łączone z rodzeństwem, albo jest mama z tatą, którzy starają się odzyskać władzę rodzicielską i wtedy współpracują z nami i z tą rodziną zastępczą i wszyscy jakby naszym celem jest to, aby to dziecko wróciło pod opiekę swoich rodziców biologicznych, no bo chyba o to chodzi.
1: No tak, tak? No jeżeli takie założenie jest na samym początku, no to sytuacja jest jasna, tak? No
0: chyba ale my nigdy nie wiemy, tak? Bo są rodzice biologiczni, którzy starają się, potem mają chwilę zawahania i na przykład mają inne cele, tak się zdarza, a po jakimś czasie nagle znowu stwierdzają, okej, jednak jesteśmy gotowi. I my nigdy nie oceniamy tych sytuacji negatywnie, zawsze staramy się wyjść naprzeciw, współpracujemy z kuratorami, z sądami. Jeżeli pojawia się nadzieja na powrót dziecka pod opiekę rodziców, to my za tym dążymy, ale przede wszystkim dając szansę w pierwszej kolejności dzieciom, a nie rodzicom. Mhm. Więc wszystko zależy od tego, w jakiej sytuacji znajduje się dziecko, na co jest gotowe i też ono, na co jest chętne, tak? Bo my musimy brać pod uwagę stan jakby emocjonalny i w ogóle funkcjonowanie dziecka we współpracy z tym rodzicem. Przede wszystkim szansę dajemy dzieciom. Jakby ja bardzo zwracam na to uwagę. Nie rodzicom, wtedy, kiedy im się podoba. Jeżeli to fajnie zgrywa się i wszyscy razem współpracujemy, bo mogą być wzloty i upadki, jak u każdego, tak? To idziemy w tym kierunku i faktycznie zdarza się, że dzieci wracają pod opiekę rodziców. To jest nasz taki sukces. Asystenci rodziny współpracują z takimi rodzicami, kuratorzy, więc no tu jest duża praca interdyscyplinarna wielu przedstawicieli. Druga opcja jest taka, że dziecko ma szansę na uregulowanie sytuacji prawnej o tyle, że rodziców biologicznych nie ma w jego życiu, ale to jest wybór rodziców, czyli po prostu nie interesują się losem dziecka. Jest szansa na zakwalifikowanie dziecka bądź dzieci, rodzeństwa do adopcji. Wszystko zależy od tego, w jakim wieku są. No dużo jest czynników wpływających na to. To już nie my odpowiadamy. My zgłaszamy dziecko do adopcji, jeżeli rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej i to już ośrodek adopcyjny decyduje o tym. I faktycznie zdarza się, że nasze dzieci są kierowane do adopcji i to jest też nasz sukces.
1: Ale to też może być też tak, że to dziecko zostanie w tym domu, w którym było na chwilę na stałe?
0: Zastępczym. No tak. No i właśnie. No to są różne opcje i to jakby kluczem w całej tej sytuacji jest to, że jakby ten rodzic zastępczy, on przyjmując dziecko w swoją pieczę, w pieczę to dziecko, nigdy nie wie i musi być otwarty na różne opcje, bo naszym celem jest, żeby

0: dziecko powróciło do rodzica biologicznego, czyli żeby ten rodzic stanął na nogi, zmobilizował się, poprawił tą swoją sytuację i super, jak to się udaje, to jest sukces. Druga opcja jest taka,
1: czyli że... to jest to pierwsze, najważniejsze.
0: Najważniejsze. Jakby dążymy do tego, żeby rodzic stanął na nogi, tak? Jest ograniczenie władzy, pracujemy z tym rodzicem, pracują kuratorzy i faktycznie dążymy do tego, żeby ta sytuacja się poprawiła. To jest nasz ogromny sukces, jeżeli to się dzieje. Druga opcja jest, jak dziecko taka, że dziecko trafia do adopcji docelowo i jakby to też są nasze sukcesy. W zeszłym roku 7 dzieci trafiła do adopcji w naszym słupskim systemie pieczy zastępczej i jakby też cieszymy się z tych wyników. To są dobre wyniki w skali naszego województwa.
1: Ale 7 dzieci trafiła do tych domów, w których była, czy w ogóle trafiła?
0: Do adopcji, czyli do rodzin adopcyjnych.
1: A spośród tej 7 jakieś zostały w tych rodzinach zastępczych?
0: Ta 7 poszła w drugą opcję, czyli ich nie ma w rodzinach zastępczych, one są w rodzinach adopcyjnych, czyli na stałe, na zawsze. Pozostałe dzieci, a łącznie dzieci w pieczy zastępczej mamy razem z placówkami 260. Dużo, prawda? Ja za każdym razem nie mogę się nadziwić nad tymi liczbami.
1: Ale bo mówimy tylko o Słupsku?
0: Mówimy tylko o Słupsku. Tylko. I to są dzieci w różnym wieku. Pozostałe dzieci trafiają do pieczy zastępczej i teraz tak, albo władza jest ograniczona i jest współpraca z rodzicem biologicznym, ale nie ma szans na powrót, czyli ten rodzic w życiu dziecka jest, ma swoje ograniczone zasoby, ale my się cieszymy, że jest. On jest pod opieką i wychowaniem rodzica zastępczego, ale rodzic biologiczny chce mieć kontakt z dzieckiem, nie wiem, odwiedza to dziecko, tak? No jest, po prostu ma swoje ograniczone zasoby, ale chce, żeby dziecko o nim pamiętało, żeby wiedziało, że mama, tata są w jego życiu, tylko po prostu nie są w stanie, nie są gotowi, nie mają możliwości sprawować na co dzień takiej funkcji opiekuńczej i wychowawczej. To nie jest okej, oczywiście, umówmy się, ale to się zdarza i jakby my to też musimy akceptować. Cieszymy się, że ten rodzic współpracuje i że on jest w życiu dziecka. Druga opcja jest taka, że dziecko nie trafia do adopcji, bo albo ma swoje rodzeństwo, jest ich dużo, są w takim wieku, że już jakby nie mają szans na adopcję, nie są zakwalifikowani do adopcji. Rodzic biologiczny nie stara się o powrót tych dzieci do siebie i nawet nie ma ich w ogóle w życiu dzieci. I takie dzieci zostają w pieczy zastępczej do pełnoletności, bądź dłużej, jeżeli tego chcą.
1: I to znów dzieci decydują.
0: No i dzieci, i ci rodzice, i systemowo wszyscy, no bo to jakby wszyscy muszą być iść w jednym kierunku, tak? I dzieci, i rodzice. Jeżeli bardzo zazwyczaj jest tak, najwięcej sytuacji jest takich, że rodzic biologiczny nie chce mieć kontaktu z dzieckiem. Zostawia to dziecko po prostu i idzie w swoją stronę.
1: Ale zostawia i reguluje jakoś tą sytuację prawną tego dziecka, czy po prostu...
0: My dążymy do uregulowania, sąd dąży do uregulowania, rodzic biologiczny zostaje pozbawiony władzy rodzicielskiej i zazwyczaj rodzic zastępczy zostaje opiekunem prawnym tego dziecka. Tak, takie są najczęstsze sytuacje. I po prostu w tej rodzinie zastępczej to dziecko funkcjonuje, żyje, jest, rodzic zastępczy ma pełnię praw nad tym dzieckiem, decyduje w jego sprawach wszystkich. No i takie dziecko może zostać do ukończenia nauki również po 18 roku życia w rodzinie zastępczej. Dlatego to jest tak często, że jeżeli mamy rodziny zastępcze zawodowe i one przychodzą do nas i nawiązują z nami współpracę, to przez to, że jest tak mało jakby tych powrotów do rodziców biologicznych, mało adopcji, no to to dziecko jest, ono przyjęte jest przez rodzica zastępczego, no i ono żyje tam przez lata.
1: Czyli jakby w założeniu, gdzie ta opieka zastępcza powinna być tymczasowa, staje się de facto stałą opieką.
0: Zazwyczaj.
1: I te miejsca, które...
0: Dokładnie, my tworzymy miejsca, ale one są na bieżąco zajmowane i to na lata. Wobec czego jakby ta rotacja tych miejsc jest bardzo malutka.
1: Znaczy z punktu widzenia dzieci to chyba lepiej.
0: No oczywiście.
1: Że jakby nie wędrują z jednego domu do drugiego, tylko jeżeli już wszystko się dobrze układać zaczyna w ich życiu, to zostają tam.
0: Dzieciom ma być tylko lepiej. Czyli jeżeli wracają do rodziców biologicznych, to tylko wtedy, kiedy wszyscy stwierdzamy, że okej, one tego chcą, rodzice są gotowi, wyposażyli się w zasoby, poprawili swoją sytuację, będzie dziecku lepiej, wraca. Adopcja, no to też jest opcja, no dotyczy szczególnie małych dzieci, które są krótkie.

ciutko w pieczy zastępczej, tak? Czyli jest wiele czynników, które mają wpływ na to, czy dziecko idzie do adopcji, czy nie. To też jest lepsze. Tylko wtedy dziecko idzie do adopcji, bądź zostaje w pieczy, bo to też jest opcja lepsza dla tego dziecka.

0: morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
3: Reklama. Norda Park.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.
2: W programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Marzena Gojke, łuczniczka. Witamy.
3: Dzień dobry, witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
2: Łuk klasyczny, już się dowiedziałem, jest tutaj konkretnie grany, a jeśli chodzi o łuk, zaraz sobie do tych detali przejdziemy, jeśli chodzi o łuk, no to czemu właśnie ten sport w ogóle został wybrany? Sportów mamy wiele rozmaitych, a tutaj właśnie jednak to łucznictwo gdzieś wygrało spośród tych innych.
3: Małe sprostowanie, nie łuk klasyczny, aczkolwiek takie łuki też są i to takie typowe łuki olimpijskie, ale ja jestem typowym łucznikiem tradycyjnym, czyli łuk tradycyjny, goły, patyk, oczywiście mój łuk to jest kształtu wschodniego, czyli jest bardzo dynamiczny, refleksyjny łuk, przez co też i strzały lepiej wychodzą, szybciej lecą. No i jest to łuk bardzo wymagający, mimo że jest goły, czyli nie ma żadnego uprzyrządowania, nie ma żadnych celowników, żadnych podstawek, po prostu kawałek kija.
2: A czemu właśnie taki? Bo wydaje się paradoksalne to, że jednak wszyscy dążą, żeby to było takie ciekawe, najlepiej jeszcze jakiś bloczkowy, tutaj bajery, celowniki, a tutaj właśnie w drugą stronę. Czemu
3: ale
2: tak?
3: Ale to też jest bardzo ciekawe. Dlaczego? Dlatego, że to jest strzelanie z takiego łuku, to jest łucznictwo bardziej takie nieprzewidywalne, ponieważ strzała drewniana, no wiadomo, ona ma też swoje predyspozycje spinowe, więc różnie się wygina, bo to jest... Wiadomo, drewno, jak słoje są zbudowane, tak one kształtują tą elastyczność strzały. No i tą strzałę, żeby wypuścić, bo wiadomo, paradoksalnie ta strzała nie wychodzi prosto z łuku, ona się musi wybrzuszyć, ominąć majdan i dopiero wtedy za łukiem ona

0: się prostuje. I to jest właśnie to takie emocjonujące. Tak oddać strzał, tak wypuścić cięciwe, czyli tutaj maksymalne skupienie, spokój, żeby jednak bez żadnego szarpnięcia ciałem, palcami, ręką, czy w ogóle jakikolwiek ruchu wykonać, żeby tak spokojnie tą strzałę wypuścić, żeby ona pod siłą uderzenia cięciwa, która ją wypycha, wybrzuszyła się, ominęła majdan i potem spokojnie, prościutko do celu leciała. I to jest właśnie fascynujące. Co z tego, gdybym ja miała łuk, który ma masę różnych oprzyrządowań, wspomagaczy, typu celownik, jakieś obciążniki, odbojniki, brzęczki, cokolwiek. No to wszystko za mnie zrobi sprzęt. A to ja muszę oddać taki perfekcyjny strzał, żeby był skuteczny i trafił w sam środek.
1: No to skoro już sobie ustaliliśmy, o jakim konkretnie łuku mowa, no to teraz się cofniemy w czasie. Jak to wszystko się zaczynało?
0: A zaczęło się kilka lat temu, jak już, no wiadomo, nie samą pracą i życiem domowym człowiek żyje. No i w pewnym etapie życia, no kiedy już dzieci zaczynają z gniazda powoli wyfruwać, no zaczynamy mieć coraz więcej czasu. No więc co? Jesteśmy człowiekiem, człowiek, który cały czas czegoś szuka, czegoś docieka, stara się gdzieś coś nowego znaleźć. Wewnętrznie w ten sposób się też i rozwija, tak? Więc żeby nie stanąć w tym rozwoju, trzeba coś robić. Więc ja sobie postanowiłam coś znaleźć. Że jestem osobą, która wykonuje masę różnych rzeczy dla przyjemności, więc jak zobaczyłam kolegę, który strzela z łuku, zresztą przez rok czasu chodziłam za nim i mu marudziłam. Weź, naucz mnie, pokaż mi, jak to się robi, ja chcę tak jak ty. A jeszcze w ogóle to zaczęło się od łucznictwa historycznego, czyli typowego w strojach historycznych, bo taką akurat dyscyplinę prowadził mój kolega, to i to mnie tak zafascynowało w ogóle, te piękne stroje, tak? I przy tym niesamowita atmosfera na turniejach, która jest między łucznikami, bo nie ukrywajmy, rywalizacja jest wszędzie, ale nie zawsze jest takie wspomaganie, wspieranie jednego zawodnika do drugiego, tak? Tu jest cały czas tutaj ta pomoc z zewnątrz, ta psychiczna pomoc, która jest potrzebna. Jeden strzał się nie uda, spokojnie, następny będzie lepszy. I to są bardzo fajne, mocne słowa, które mimo wszystko na ten moment bardzo pomagają. I jak zobaczyłam właśnie tą atmosferę wśród tych ludzi i te barwne stroje i w ogóle to, jak oni, no, opowiadają o tym łucznictwie, o strzelaniu. Przecież ileż można mówić o łuku, o strzale, o lotkach? Powiem wam szczerze, można. Można cały czas opowiadać, cały czas rozmawiać i nie ma końca.
1: Ciekawy jest ten moment, jak wyglądało to przejście od takiego po prostu zainteresowania do tego, żeby bardziej gdzieś na ten poziom sportowy przejść. Czy to był jakiś taki konkretny moment, czy raczej to było takie płynne przechodzenie, właśnie jak te pierwsze zawody w ogóle prezentowały się, skąd one się pojawiły?
0: Pierwsze zawody, które w ogóle ja zobaczyłam, to właśnie mój kolega organizował w Lęborku. On czyli kolega Donat Grota ze swoim przyjacielem Krzysztofem Markowskim, oni organizowali w Lęborku turniej i postanowili mnie wziąć jako sędziego. Byłam przerażona, nie ukrywam, jak ja będę

0: będę liczyć te punkty na tarczy. Ja w ogóle nie mam pojęcia, jak to działa. No oczywiście, spotkaliśmy się na małym treningu, gdzie panowie trenowali. Ja szybko próbowałam te punkty zliczyć i tak się nauczyłam szybciutko liczyć punkty z tarczy. I tak zobaczyłam, właśnie obserwowałam. No i potem od tego momentu był ten rok czasu wiercenia dziury w brzuchu. Ja tak chcę, jak wejść. Dostałam łuk, no sfatygowany, mój pierwszy łuk, który mam do dzisiaj i nie oddam nikomu. I od niego zaczęłam i pojechałam na ten turniej. Pierwszy turniej to był mój, w którym wzięłam udział w Malborku. No i tam to był dwudniowy turniej, gdzie były eliminacje. Jakimś dziwnym trafem, jako jedyna kobieta, trafiłam do pierwszej dziesiątki, czyli przeszłam etap eliminacji, doszłam do drugiej części turniejowej. No i tam w końcu uplasowałam się na tym dziewiątym miejscu i do dzisiaj z kolegą Krzysztofem Górnik, który właśnie ten turniej w Malborku organizował, wspominamy ten mój pierwszy turniej. No i od tamtego momentu mówię, nie, no to jest niesamowita frajda. Przede wszystkim jeśli wchodzę w ten moment już strzelania z łuku, na ten moment turniejowy, zapominam o rzeczywistości, która mnie dookoła otacza. To jest takie wyłączenie się psychiczne, bo musimy się faktycznie połączyć tak mentalnie z łukiem, ze strzałą i tak na dobrą sprawę, tylko ja, łuk, strzały i cel. I to naprawdę, wracając z takiego turnieju, stwierdziłam przecież, jaki to był relaks, jakie to było wyciszenie, jakie to było takie zatrzymanie myśli i wypoczynek przede wszystkim, bo to najważniejsze właśnie zachować ten spokój, nauczyć się tego spokoju. I to właśnie to mnie zafascynowało i powiedziałam, chcę więcej. A jak się stało to sportem? No tu jest dłuższa historia, ponieważ łucznictwo najpierw było historyczne, te zwykłe, proste łuki, to było łucznictwo tradycyjne, gdzie nas spotykać może było często przy różnych imprezach, przy zamkach. Ale proszę nam wierzyć, w ostatnich latach łucznictwo w Polsce bardzo się rozwinęło. Naprawdę to już jest, to są już naprawdę setki ludzi, jak nie tysiące, które strzelają z łuku. Może nas tak nie widać. Na południu Polski tam jest praktycznie kilka turniejów co weekend. W centralnej Polsce podobnie. Naprawdę, żeby wybrać sobie jakiś turniej, to jest naprawdę ogromna gama. Potworzyło się masę klubów i stowarzyszeń. I wszyscy właśnie strzelają. No to jak myśmy zaczęli strzelać z łuku tradycyjnego, no to wiadomo. A może w tym łuku coś poprawić, może coś tam zrobić. Pojawili się twórcy tych łuków i te łuki zaczęły też ewoluować. Jak one zaczęły się rozwijać i w jakiś sposób zmieniać, no to się zmieniły też i kształty łuków. Wtedy zaczęły się dziać, no, łuki tradycyjne z półką, łuki tradycyjne bez półki, łuki naturalne, naturalne klejone, naturalne takie typowe goły kij, łuki kompozytowe, łuki gdzieś tam z jakimiś wstawkami, huntery. Więc porobiła się cała masa tych łuków, tych zwykłych łuków tradycyjnych. Więc tak na dobrą sprawę, to samoczynnie, nie wiadomo w jaki sposób, bez jakiegoś udziału z zewnątrz, powstało łucznictwo sportowe, takie typowo sportowe.
1: To skoro już mówimy o rozwoju łucznictwa, no to zacznijmy troszkę tak tutaj poradnikowo. Jak zacząć swoją przygodę z łukiem w ogóle?
0: Po prostu trzeba zakupić sobie dobry sprzęt, czyli najlepiej. Nie bierzemy z internetu pierwszy lepszy sprzęt, który nam się podoba, tylko warto pojechać do sklepów, do punktów, które sprzedają łuki. I tam są fachowcy, naprawdę bardzo wyspecjalizowani ludzie, którzy dopasują do osoby, bo wiadomo, łuk 40 funtowy, z którego ja na przykład strzelam, strzelają też panowie. Ale panie, to jest dla pań dosyć mocny łuk, więc nie każda pani jest w stanie ten łuk 40-funtowy naciągnąć. Są osoby, które mają dłuższy naciąg, niektóre są krótsze. Ja jestem akurat o krótszym naciągu, więc tutaj odpowiedni dobór strzały, żeby jednak ta strzała perfekcyjnie wychodziła z tego łuku. I tego sami początkujący nie dopasują. Tu już naprawdę warto skorzystać z porad w jakimś stowarzyszeniu, w klubie, którzy już trenują, którzy prowadzą turnieje, bądź właśnie w punktach handlowych, które sprzedają tego typu sprzęt. I naprawdę są w stanie bardzo dobrze dopasować, no i wtedy po prostu zacząć trenować samodzielnie w domu, tak jak ja trenuję, albo zapisać się do klubu, stowarzyszenia, który gdzieś działa w okolicy i zacząć z nimi. A tam też zawsze jest wsparcie kolegów, koleżanek, którzy strzelają i naprawdę można się rozwinąć.
1: A jeśli chodzi o te umiejętności, o zdolności, o predyspozycje, co trzeba w sobie wytrenować, żeby strzelać z łuku?
0: Spokój. Przede wszystkim spokój, no wiadomo, też technika, bo odpowiednie ustawienie ciała, prawidłowe ustawienie ciała, pionowy łuk, tak, odpowiednia długość naciągu, to wszystko ma wpływ i to się po prostu da wytrenować, ale nie wytrenuje się spokoju. Czyli mieć trzeba w sobie taką wewnętrzną dozę wyciszenia, spokoju, bo tego łucznictwo to nie jest strzelanie chaotyczne. Tu trzeba po prostu na ten ułamek sekundy stanąć, wyciszyć się i nie myśleć o niczym, tylko po prostu ja mówię, tak jak wspomniałam, mentalnie, ja łuk, strzała, tarcza i nic więcej. Wtedy ten strzał będzie oddany prawidłowo. I to właśnie się trenuje na treningach.

0: Bo samo naciągnięcie łuku i wypuszczenie strzały, no to różnie bywa.
1: A jeśli chodzi o predyspozycje fizyczne, chociażby wzrok?
0: No generalnie powinien być wzrok, żeby tą tarczę dobrze widzieć, aczkolwiek ja mam zeza rozbieżnego i strzelam. Mam problem, bo mam jedno oko w ciągłym ruchu, więc ten obraz cały czas mi się rusza i utrzymać na ułamek sekundy ten cel, szczególnie przy drobnych celach, gdzie jest tam kilka celów, i złapać ten faktyczny obraz celu, żeby do niego trafić, no to jest wysiłek. Ale to wszystko da się wypracować. Ja mam na przykład, mamy w ogóle w świecie łuczniczym bardzo fajną dziewczynę, która jeździ o wózku inwalidzkim. Od urodzenia, od dziecka. I wiecie co, ona strzela. Jeździ po górkach, jeździ po lasach, jeździ na turnieje i naprawdę osiąga dziewczyna wyniki, więc na podium staje. Więc czy do uczestnictwa jest potrzebne zdrowie? Nie. Chęć. Chęć i wiara w siebie. Ja zawsze dam radę.
1: Już gdzieś między tutaj w naszej rozmowie przewijało się to, co daje łucznictwo. Ustaliliśmy, że daje pewien spokój, pewne wyciszenie. Co jeszcze możemy zyskać właśnie idąc w ten sport, angażując się w łucznictwo?
0: Taką wewnętrzną satysfakcję, że coś w życiu osiągnąłem, że nie cofam się, że się rozwijam. No bo tak na dobrą sprawę wyznaczamy sobie cele. No chcę osiągnąć jakiś tam pułap skuteczności, tak? Ale jak już go osiągnę, no to wiadomo, że te ambicje wzrastają, chcę więcej. No i tak to się zaczyna. Druga rzecz, masa kontaktów, masa fantastycznych ludzi się poznaje. Zwiedza się ciekawe miejsca, bo jak jedzie się na turniej, to nie tylko jedzie się na turniej. Od razu poznaje się okolice, odzwiedza się. Ja na przykład jak wyjeżdżałam na turniej na Węgry, do Rumunii czy do Chin, to przy okazji zwiedzałam też tamte okolice, poznawałam nowe miejsca, więc też jakieś tam wewnętrzne wzbogacanie siebie, tak? Więc jest ten rozwój nie tylko psychiczny, mentalny, towarzyski, środowiskowy, ale to jest całokształt, więc no a przede wszystkim to jest ta satysfakcja, coś w życiu osiągnęłam, coś mogę przyszłym pokoleniom przekazać, moim wnukom, kiedy już będę siedzieć w tym fotelu bujanym i robić skarpety na drutach, będę miała co opowiadać. To jest fantastyczne.
1: Już tutaj z kolei padły turnieje zagraniczne, wyjazdy do różnych krajów, więc który z tych turniejów, w których brała Pani udział albo udało się coś osiągnąć, jest tym, są tą największą dumą? Co udało się wygrać, co gdzieś do dzisiaj napawa taką radością, że się tam było, no i że się udało wyjechać nie tylko z satysfakcją, ale też z konkretnym i czymś namacalnym?
0: Tak, jeździłam na turnieje zagraniczne, bo jak wspomniałam, Mistrzostwa Europy, mam pierwsze miejsce w zeszłym roku. Właśnie ja, ten mój kolega Donat i jego wnuk Igor pojechaliśmy na Mistrzostwa Świata na Węgry, które miało miejsce w Gyula na Węgrzech. No i tam Igor zajął pierwsze miejsce, czyli mistrz świata, ja zajęłam drugie miejsce. No to chyba są takie największe nasze sukcesy. Aczkolwiek też miałam przyjemność brać udział w turnieju, to była taka federacja chińska, która organizowała turniej krajów azjatyckich. No i tam pięcioosobowa drużyna, nasza ekipa, zostaliśmy zaproszeni przez władze chińskie do udziału w tym turnieju. No i naprawdę to było bardzo ekscytujące, bo turniej odbył się w Tybecie, w Gance, więc tam no, emocje były. W ogóle poznaliśmy też inne techniki łucznictwa, poznaliśmy kultury różne, więc no, to są kontakty. Więc tutaj ciężko powiedzieć, który tak na dobrą sprawę, który turniej był najfajniejszy, bo każdy z nich niesie jakąś dozę tej satysfakcji, nowości, czegoś, czego nie było dotychczas poznane, więc dla mnie każdy jeden turniej, czy w Polsce, czy za granicą, jest jednakowo ważny.
1: Powolutku już czas nam się kończy, ale jeszcze została nam chwila na przynajmniej dwa zagadnienia. Jedno dość takie duże, które warto ewentualnie rozwiać, a może potwierdzić, mam nadzieję, że rozwiać. Czy można być za starym na łucznictwo? Jest trochę takich sportów, z którym jest tak, że jak się nie zacznie, będąc jeszcze naprawdę młodym, no to później już zawsze się będzie gdzieś w tyle, zawsze już jakby będzie te poczucie, że jest za późno. Czy z łucznictwem jest inaczej?
0: Nigdy nie jest za późno. Ja zaczęłam dosyć późno, tak jak wspomniałam, dzieci już z dnia zaczęły wyfruwać, a natomiast są rodziny, całe rodziny, które biorą udział. I naprawdę, to są dzieci 2-3 lata. Igor, mając 3 lata, brał udział w pierwszym turnieju, więc 3-latek zmierzał się z łucznikiem, który przyjechał do Lęborka na turniej, który miał no bardzo już dojrzały, bym wiekowo. I tak na dobrą sprawę, nie ma limitu. Jeśli już potrafi dziecko naciągać łuk i oddać strzałę, może startować. Człowiek, który potrafi, ma tą siłę, już będąc już w poważnym wieku, ma tą satysfakcję i tą siłę wzięcia udziału w turnieju, jak najbardziej może. Nie ma granic wiekowych. Dopóki mogę, strzelam. I naprawdę

0: Zachęcam, bo to jest fantastyczny sport. I tutaj korzystając z tej okazji, naprawdę zapraszam, poszukajcie gdzieś w swojej okolicy klubów. Nie musicie się od razu zapisywać, ale warto przyjść, spróbować, popatrzeć, przyjrzeć się i sami ocenić. To jest naprawdę fantastyczny sport.
1: No i już na koniec jeszcze jedno zagadnienie, pokrótce dosłownie. Jakie plany na przyszłość? Jakie marzenia? Co w najbliższym czasie? Co może w tym troszkę dalszym?
0: W najbliższym czasie to tak, wybieramy się teraz na koniec maja do Białogardu na turniej. No później mamy tutaj niedaleko spotkanie takie właśnie uczniowskie, historyczne, bliziutko w Oruni, więc serdecznie zapraszamy. Więc tam będzie też i obóz historyczny, więc naprawdę warto. Następnie jedziemy na granicę na początku lipca. No i mamy Mistrzostwa Polski w sierpniu, w połowie sierpnia, więc tam też. No i takie poważne plany, na które się będziemy chcieli tak dosyć mocno przygotować, czyli wrócić na Mistrzostwa Świata w przyszłym roku. Mam nadzieję, że się odbędą, bo są zaplanowane właśnie też w sierpniu w przyszłym roku, bo to raz na dwa lata są Mistrzostwa Świata i tam chcemy wrócić, obronić swoich tytułów, a może ja poprawię się, może.
1: Pozostaje trzymać kciuki i życzyć powodzenia, a tymczasem ja już serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moim Państwa gościem była dzisiaj łuczniczka Marzenna Gojka. Dziękuję za rozmowę.
0: Ja również bardzo dziękuję i naprawdę zapraszam do klubu.
2: Przedłużają się utrudnienia na kolei po śmiertelnym wypadku w Wielkopolsce. Rosja grozi atakiem na Kijów. Ukraina apeluje, by nie ulegać szantażowi. Kolejny polski tenisista awansował we French Open. Agnieszka Trojanowska, BIS. Nawet kilkanaście godzin mogą jeszcze potrwać utrudnienia po wypadku kolejowym na trasie Rogoźno-Poznań. Jak informowaliśmy wcześniej, zginął kierowca tira, który przejeżdżał przez przejazd kolejowy, a rannych jest 18 osób jadących pociągiem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że to ciężarówka prawdopodobnie nie wyhamowała przed przejazdem i wjechała w bok szynobusu kolei wielkopolskich. Jak informują służby, cały czas trwa naprawa miejsca wypadku.
3: Uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, na słupy sieci trakcyjnej i nasze służby polskich linii kolejowych muszą to naprawić.
2: To nie jedyny dziś kolejowy wypadek. Wstrzymany jest też ruch pociągów między Kłodzkiem a Legnicą, po tym jak w okolicach Jawora pod pociąg wpadł człowiek. Rosja straszy uderzeniem w Kijów i radzi cudzoziemcom wyjazd ze stolicy Ukrainy. Według rosyjskiego MSZ-u rosyjskie siły będą atakować obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa. Ataki według Moskwy mają być odwetem za, jak to określono, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na Starobilsk w miniony piątek, gdy zginęło 21 osób. W odpowiedzi na zapowiedzi Rosji szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha zapelował do sojuszników, by nie ulegali szantażowi Rosji. Już wczoraj Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów i region stołeczny, zabijając czterech i raniąc około 100 cywilów. Bezpieczeństwo, technologiczny rozwój i nowe miejsca pracy. Na warszawskiej Pradze Północ powstanie Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK, które odpowiada za rozwój krajowych sieci teleinformatycznych i ochronę polskiej cyberprzestrzeni. Nowa siedziba, która powstaje przy ulicy 11 listopada, będzie najbardziej zaawansowanym technologicznie obiektem w kraju, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Dla nas jest to o tyle ważne, że po pierwsze cyberbezpieczeństwo jest ważne dla nas wszystkich, po drugie no to jest podkreślenie tego, że Warszawa staje się centrum nowych technologii, hubem, takich miejsc jest znacznie, znacznie więcej. Nowe miejsca pracy i też możliwość współpracy z uniwersytetami, z jednostkami miejskimi, ale również z innymi podmiotami, które prowadzą tego typu działalność.
2: Nowa siedziba NASK ma powstać do 2029 roku. Będzie w niej pracować około 270 osób. Wakacje w Krakowie przebiegną pod znakiem wielkiej kampanii wyborczej z powodu oszykowanych nowych wyborów prezydenckich. Wczoraj mieszkańcy odwołali w referendum urzędującego prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego, a to oznacza, że nowe wybory odbyć się muszą najpóźniej do 3 miesięcy. W tym czasie miastem zarządzać będzie komisarz wyznaczony przez premiera. I to powinno nastąpić jak najszybciej. Kwestiami organizacyjnymi z kolei do czasu wyznaczenia komisarza zajmie się sekretarz miasta. Hubert Hurkacz wygrał z hiszpańskim tenisistą Jean Munarem w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Jego kolejnym rywalem będzie w czwartek rozstawiony z numerem 19 Amerykanin France Tiafoe. Wrocławianin na razie tego sezonu nie może zaliczyć do udanych, ale dziś na paryskim korcie zaprezentował się solidnie. Z Polaków w rywalizacji mężczyzn jest jeszcze Kamil Majchrzak, który mecz pierwszej rundy z Chilijczykiem Alejandro Tabilo rozegra jutro. A dziś w pierwszej rundzie Iga Świątek wygrała za australijską tenisistką Emerson Jonesa, Maja Chwalińska z mistrzynią olimpijską Chinką Qin Wen Zheng.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje.

0: Z regionów Norda FM. Gdyńscy policjanci poszukują mężczyzny podejrzanego o oszustwo. Teraz opublikowali jego wizerunek. Mundurowi z Komisariatu Policji w Gdyni Oksywiu prowadzą czynności w sprawie oszustwa. Do zdarzenia doszło w lutym tego roku. Na podstawie analizy zabezpieczonego monitoringu ustalono, że związek ze sprawą może mieć mężczyzna, którego wizerunek został teraz opublikowany. Ten jest w wieku około 25 lat, wysoki, krępej budowy ciała, ubrany w czarną kurtkę, czarny buty sportowe. Dotychczas nie udało się ustalić jego tożsamości, dlatego wszyscy, którzy rozpoznają osobę z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, proszeni są o kontakt z Komisariatem Policji w Gdyni Oksywiu. Zdjęcie poszukiwanego znajdziecie na stronie gdynia.policja.gov.pl. Zakończyły się prace renowacyjne tablic informacyjnych znajdujących się przy Sanktuarium Świętego Jakuba Apostoła w Lęborku. Odnowione zostały tablice dotyczące historii miasta, zabytkowej świątyni oraz pomorskiej drogi świętego Jakuba. Prace wykonano na zlecenie Urzędu Miejskiego. W ramach renowacji usunięto zabrudzenia i naloty, a metalowe konstrukcje zostały oczyszczone oraz zabezpieczone nową warstwą farby. Tablice pokryto również folią UV, co ma poprawić ich trwałość i czytelność. Odnowiono m.in. tablicę poświęconą pomorskiej drodze świętego Jakuba, która została ufundowana przed laty przez samorząd województwa pomorskiego. Renowacje przeszły 4 tablice opisujące diecezjalne sanktuarium świętego Jakuba Apostoła. Lęborska świątynia od wieków związana jest z kultem świętego Jakuba i stanowi ważny punkt na trasie pomorskiej drogi świętego Jakuba. Sanktuarium posiada relikwie apostoła i pełni funkcję jednego z głównych ośrodków szlaku jakubowego w tej części kraju. Gmina Kobylnice otrzyma ponad 1 800 000 zł dofinansowania na inwestycje związane z ochroną ludności i obroną cywilną. Umowy w tej sprawie zostały podpisane z wojewodą pomorską. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na 2 zadania. Pierwsze dotyczy przygotowania budowy nowoczesnego schronu. Gmina otrzyma na ten cel 750 tysięcy złotych. Pieniądze pozwolą m.in. na zakup nieruchomości pod obiekt ochronny kategorii S1 oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Drugie zadanie to budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej. Na ten cel Kobylnica pozyskała 1 100 000 zł. Obiekt ma pełnić funkcję centralnego punktu logistycznego, w którym przechowywany będzie specjalistyczny sprzęt, materiały i wyposażenie potrzebne podczas akcji ratowniczych oraz sytuacji kryzysowych. Jak podkreślają urzędnicy, oba przedsięwzięcia mają stworzyć solidne zaplecze techniczne na wypadek zagrożeń i zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. Zadania mają zostać zakończone do końca tego roku. Przez blisko 2,5 godziny sparaliżowany był ruch na trasie Kaszubskiej, po tym jak około godziny 6.30 na wysokości miejscowości Kamień doszło do pożaru samochodu osobowego, który całkowicie spłonął. O wstępnych okolicznościach zdarzenia mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowa Anetta Potrykus.
1: Jak ustalono, doszło do samozapłonu. Podczas jazdy na szczęście kierowca zatrzymał pojazd w miejscu bezpiecznym, zdążył go opuścić. Nie było żadnych osób rannych.
0: Przy okazji policjanci przypominają, jak zachować się w takich sytuacjach.
1: Nawet podczas zwykłej podróży trzeba zawsze zachować czujność, kiedy widzimy, że spod maski pojazdu wydobywa się jakiś dym albo czujemy jakiś dziwny zapach. Warto jednak być czujnym, zatrzymać się, sprawdzić, co się dzieje i oczywiście zawsze być bezpiecznym i ostrożnym na drodze.
0: Mówiła Potrykus. Film i zdjęcia z tego zdarzenia zobaczycie na portalu nadmorski24.pl. Przy wydłużających się cały czas dniach przekraczamy kolejną granicę. Dzisiaj zachód słońca o 21.02. Jeśli chodzi o noc, będzie ciepło, naprawdę ciepło. 11 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 10 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, 9 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Do tego małe zachmurzenie, brak opadów i dosyć wysokie ciśnienie. Dzisiaj na barometrach oglądamy około 1028 hektopaskali.
2: Norda.

0: Norda FM.
1: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
2: Przed nami kolejna sportowa fala, przed mikrofonem jak zawsze Tomasz Smuga. Dzisiaj będzie mocno, siłowo i bez kompromisów. Naszym gościem jest człowiek, który na co dzień ponosi nie tylko ciężary, ale i poprzeczkę w świecie sportów siłowych. Strongman i trener personalny Krzysztof Kacnerski. Witam serdecznie.
3: Witam wszystkich.
2: Za tobą twój pierwszy tegoroczny start w Strongmanach, Tiberian Team. Czy te zawody, czym te zawody różnią się od takich innych zawodów siłowych Strongman?
3: Na pewno w takich zawodach, jak już startujemy w typowym pucharze, gdzie poprzeczką jest finał, zbieranie punktów i możliwości wyższe niż takie pojedyncze pucharowe w Polsce, no to na pewno podchodzimy do tego całkiem inaczej, na wyższym poziomie. Może nie na wyższym, że chodzi o to, że w innych zawodach odpuszczamy, ale na pewno się skupiamy, gdzieś tam bardziej patrzymy w tym kierunku, gdzie są nam dużo ważniejsze, gdzie są dużo ważniejsze starty i tam, gdzie najwięcej możemy gdzieś czy zdobyć, osiągnąć, no tak, nie, no jest to tak pucharowy system Tiberiana, gdzie mamy ilość startów, tam zbieramy punkciki, najlepsza szósteczka we wrześniu startuje w finale, no i trzeba walczyć o najlepsze miejsca i zdobywać te punkty, żeby być w tym gronie.
2: Tutaj w mediach społecznościowych tak się pochwaliłeś, że taki chyba niestety troszeczkę fall start, bo przyprawiłeś kontuzją te zawody.
3: Oj tak, to już chyba tradycja, już każdy mówi, że mówi już przed tymi zawodami. Zapowiadało się dobrze, bo eliminację fajnie przeszedłem, pokonując tam około 20 osób, będąc czwarty, więc fajnie ten cały początek przygotowania, później jakiś tam start, drugie miejsce, więc wszystko fajnie wyglądało, w przygotowaniach też zero, nic się nie wydarzało, gdzie wcześniej gdzieś tam też na początku, czy pod koniec już przygotowań przed sezonem coś tam zawsze wyszło. No jadąc na te zawody już był jakiś tam mały rysik, bo chorowałem wcześniej, grypa, zatoki, więc byłem troszeczkę mocno rozwalony. Nie mogłem tego odpuścić, bo no tak jak wcześniej pytałeś i wspomniałem, jest to ważna impreza, więc myślałem, że spokojnie podołam, dam radę, gdzieś tam się leczyłem, no i czułem, że mogę, wystąpiłem, tego dnia czułem się w miarę dobrze, ale już po pierwszej konkurencji bardzo mocno energia spadła, bo była dosyć mocno wydolnościowo siłowa, bo mieliśmy walizki, typowy spacer farmera, 140 kg na łapę, czyli 280 kg do przeniesienia na 40 metrów.

0: na czas, więc pierwsza długość super poszła, ale już powrót już mnie tak odcięło, że z walka doniesieniem, sam byłem w szoku. No druga konkurencja, Belka ulubiona, no tutaj też dałem plamy, bo jest to jedna z moich tutaj ulubionych konkurencji i przez to, że tak się wyładowałem w tej pierwszej, tej niestety drugiej nawet nie udało mi się zaliczyć, nie? No ale to tak bywa. No i później troszkę było lepiej, troszkę gorzej. Tam zerwany uchwyt na Herkulesie. Później ta nieszczęsna kontuzja z palcem, gdzie wrzucając worki na podesty, podest się troszeczkę przechylił. No i bardzo niefartownie wsunęła mi się stopa pod podest i przycisnęła palca. Na szczęście szybko wyciągnąłem, myśląc tylko, że to jest draśnięcie. Jak buta ściągnąłem, to wszyscy aż parsknęli się, odwrócili. Samemu mi się zrobiło aż słabo, bo no nie wyglądało to fajnie. Na dzień dzisiejszy paluszek generalnie fajnie, szybko się goi, nie był połamany. Paznokieć czy odpadnie, czekam, obserwujemy. Ale jeszcze śmieszniejsze jest to, że w tych zawodach jeszcze mi coś tam wyszło, bo na samym końcu była jeszcze opona 320 kg na 6 powtórzeń do przewracania. Oczywiście odradzali mi tam już, bo już paluszek, bo to, nie wychodzisz, no ale ja zawsze miałem taki charakter, że tam walczę do końca, jak jeszcze mogę stanąć na dwie nóżki, więc poszedłem. No i nie wiem, czy był, nie był błąd. No tutaj mi gadają do dziś, że niepotrzebnie wyszedłem, wszystko fajnie się niby skończyło, ale po dwóch, trzech dniach wyszło mi tam też zbicie uda, czy naderwane włókna, czy prosty uda. Bo nawet powiem szczerze, że tego nie sprawdziłem, bo będąc na sorze z palcem, to jeszcze mi to nie wyszło. Mi wyszło po dwóch dniach, więc do dzisiaj generalnie walczę z tym udem, tym czworogłowym udem. No batalia kontuzji jednego w jednym starcie, więc początek w Tyberianie, no niewymarzony, wszyscy mówią, że po prostu wypstykałeś wszystko, co mogłeś, już później będzie tylko lepiej, więc czekam na te lepiej, mam nadzieję, że faktycznie będzie lepiej i że jeszcze będę mógł pokazać.
1: Mówisz lepiej, chcesz jeszcze pokazać swoje umiejętności, czy czekać teraz jakaś dłuższa rehabilitacja, kiedy ponownie się zobaczymy na arenach strongmanów?
0: No ja generalnie nie robię przerw, nie? Co dużo osób się dziwi, no w zależności pewnie to jest od tego, jaka jest duża kontuzja, nie? Tu ogólnie no nie jest to mała, nie jest to duża. No chodzę, funkcjonuję, coś tam ćwiczę. Wiadomo, że no takie ciężary jak Strongman, no to nie są malutkie ciężary, tam już są naprawdę potężne. No startuję już za niedługo w kolejnych zawodach. Wziąłem sobie te rękawice. Bardziej tu chodzi o to, żeby szybko ustawić głowę z powrotem, sprawdzić się z tymi ciężarami, na ile jestem możliwy, a nie się odcinać gdzieś tam uciekać od tego. Zawsze tak robiłem, na tyle, ile mogłem. Chcę wrócić jak najszybciej, stanąć na nogi, zacząć się ruszać. Na ile ta kontuzja mi pozwoli, to tak naprawdę dopiero zobaczę na kolejnym starcie w zawodach, więc mam nadzieję, że będzie to w miarę udane, a jak nie, to chociaż nic się nie pogłębi, a będę mógł spokojnie sobie budować jak najszybciej tą formę, do której chciałbym jeszcze bardzo szybko wrócić w tym sezonie.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
2: Norda Party! Norda Party!

0: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Przed mikrofonem Tomasz Smuga, a tym razem moim Państwa gościem jest trener personalny i strongman Krzysztof Kacnerski. Mówiliśmy o Tiberian Team, ale przed Tobą też kolejne starty. Między innymi organizujesz w Gmieszemu tradycyjnie zawody strongmanów.
2: Tak, jak co roku, to już taka malutka tradycja. Nad jeziorem Wysoka, nad plażą, fajne miejsce. Tak, 28 czerwca, kolejna impreza, więc już dzisiaj ładnie wszystkich zapraszam. Fajne będzie widowisko, prawdopodobnie znowu będzie to impreza w parach i to też tak zorganizowana, że będą walczyły miasta, więc będzie Malbork, będzie Wejherowo. W Wejherowie będą dwa teamy. Wejherowo tutaj reprezentowało, no i będzie też Koszalin, więc fajne widowisko, konkurencje jak zwykle będą widowiskowe, przerzucanie pala, trzymanie auta na czas, czy martwy ciąg, czy szkocką belkę nad głowę, ale też dużo atrakcji dla młodzieży, dla najmłodszych, dla kobiet, więc...

0: dla każdego gdzieś tam coś się znajdzie. Oczywiście będą jakieś fajne nagrody i fajna rywalizacja sportowa.
1: Wspomniałeś o miastach, które będą rywalizowały w gminie Szczemut, a czy już możemy coś powiedzieć o zawodnikach? Czy nie chcesz na razie zdradzać?
0: No, mogę pokrótce powiedzieć, bo to na pewno będą tutaj połowa od nas, więc będę ja, no chyba, że do tego czasu odpukać coś się stanie. No będzie Rafał, tutaj nasza perełka bardzo silna. Będzie Krystian, będzie Marcin z zewnątrz, z Malworka. Będzie też nowy zawodnik, który właśnie w Tyberianie też się zaprezentował bardzo ładnie, zadebiutował, więc on też wystartuje w teamie z Kamilem. No i z Koszalina troszeczkę tam słabszy team, więc zawodnicy, jedni lepsi, jedni gorsi, no powinno się tak mieszać, nie? Żeby jednym dać możliwości, drudzy niech sobie robią rekordy, a inni niech po prostu dotrzymują kroku.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
2: Norda Party! Norda Party!

0: Na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala, przed mikrofonem Tomasz Smuga, a tym razem moim Państwa gościem jest trener personalny i strongman Krzysztof Kacnerski. Jeżeli dobrze pamiętam, w tym sporcie strongmanów jesteś chyba już ponad 20 lat, tak?
2: To będzie 20-lecie, dokładnie 20-lecie.
1: No właśnie, to na z perspektywy tych dwóch dekad, jak w ogóle zmieniło się Twoje podejście do startów strongman?
2: Ciężkie pytanie. Podejście może się nie zmieniło, bo ciągle jestem...
1: Czy może traktujesz to dalej jako rywalizację, czy właśnie to już jest coś innego?
2: Znaczy tak, rywalizacja tak, jak najbardziej. No jak ja wchodzę na arenę, to tam nie ma zmiłuj, jadę i walczę, nie poddaję się, więc chcę zawsze zrobić jak najlepszy wynik. Jedyne co, to mnie zatrzymuje gdzieś tam jakiś pech czy kontuzję, a tak to nic się w tym nie zmieniło. Od wielu lat, no na pewno co się zmieniło, to regeneracja i nasze możliwości, nie? Chociaż siła nie spada, ale może wydolność czy regeneracja, która, no nie oszukujmy się, w tym wieku troszeczkę nam maleje, nie?
1: To może inaczej, bo jak mamy te 20 lat, to mam bardziej taką gorącą głowę i pewnie zawodnicy sportowcy mają podobnie. A ty właśnie podchodzisz jeszcze z gorącą głową, czy już tak na chłodno kalkulujesz swoje możliwości na zawodach?
2: Znaczy, już wcześniej też wspominałem, w tym roku sobie obrałem dwie bardzo ważne imprezy. Jedną już zaliczyłem, były to eliminacje, więc w 100% zrealizowałem to. Reszta zaczęła kulać, może dlatego, że ich nie wymieniłem wcześniej. No i są też Mistrzostwa Polski Mastersów 14 czerwca. Tam bym chciał powalczyć o jakiś krążek, nawet i najmniejszy, ale powalczyć. Tego dnia też bym chciał być w bardzo dobrej dyspozycji, więc na tamte zawody, na te mistrzostwa się bardzo skupiam i tam już zarzucam wędkę. To, co będzie po drodze, to tylko po prostu szlifowanie, wracanie. No nie ma dużo czasu, bo to jest miesiąc, tak? W tym czasie muszę doprowadzić się do porządku. Jest jakaś tam fizjoterapia, jest odpoczynek, treningi, praca, więc jest tego mnóstwo. No ale na pewno po tych 20 latach, gdzie jakieś tam sobie tytułki już mam na koncie, brakuje mi chyba tego jedynego, czyli Mastersa. A resztę chcę walczyć dalej, startować, się cieszyć tym jak najdłużej. Jeżeli 20 lat przeżyłem w tym sporcie, choć sam się czasem dziwię, ile to musiało przelecieć z łomowców w Trójmieście ton, że ty przez tyle lat to zleciało, żadnego sezonu też nie odpuściłem, te starty były od 10 do 15, jak nie więcej, więc jeżeli sobie brałem 20-lecie, no to dobijamy do 1/4, nie wiem, 25 lat bym chciał wytrzymać, chociaż to już wtedy będzie naprawdę dosyć sporo, ale jeżeli zdrowie pozwoli, no to startuję jak najdłużej. Oczywiście tutaj wielka zawdzięka naszym chłopakom z masarni, naszej masarni. Tak, ostatnio było pytanie, dlaczego masarnia? No bo masarnia, bo przejęliśmy miejsce po masarni, więc dlatego z tego taka nazwa, nie? Bo każdy sobie myśli, że może tam po prostu coś się dzieje innego, ale nazwa właśnie z tego i tu chłopaki fajnie, mamy fajną ekipę, się nakręcamy wszyscy, oni

0: Nie zapierdzielają cały czas, no ja tam stopuję, bo już muszę odpoczywać, więcej tej regeneracji, no ale dzięki chyba nim też siedzę i walczę, bo gdzieś tam jest fajna ta rywalizacja w okresach tych po sezonie, w tych przygotowawczych, więc tak naprawdę oni fajnego też mi kopa dają i są zawsze przy mnie, nie?
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
2: Norda Party! Norda Party!

0: nigdy nie przeminął.
1: Na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
2: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Przed mikrofonem Tomasz Smuga, a tym razem moim Państwa gościem jest trener personalny i strongman Krzysztof Kacnerski. Chciałem właśnie nawiązać do tych Twoich dwóch dekad w tym sporcie, czyli jesteś tak jak Cristiano Ronaldo, który cały czas dba o swoje ciało, zdrowie, żeby jak najdłużej w tym sporcie uczestniczyć. Czyli takiej górnej granicy jeszcze sobie nie postawiłeś, w jakim wieku chciałbyś zakończyć przygodę w strongmanach.
3: Jak w pierwszej kolejności, jakbym miał się porównać do Cristiano Ronaldo, to tutaj na pewno zarobki się w ogóle nie zgadzają. To po pierwsze. No nie wiem, no. Czy co jest tak naprawdę też naszym takim, nie wiem, lekiem na to, że faktycznie można, no bo są zawodnicy przecież, którzy, czy sportowcy, którzy no szybko kończą karierę, albo zdobywają coś, osiągają jakieś swoje największe cele i się wycofują, robiąc jakby co innego, nie? I jedni po prostu walczą do upadłego i dalej, jedni z, nie wiem, że bardzo kochają i chcą w tym dalej uczestniczyć i być, drudzy, nie wiem, no... Po prostu są, czy hobby, zamieniają to w hobby. No na pewno wydaje mi się, że chyba w każdym sporcie, jak i w naszym najcięższym, chyba zdrowie i kontuzje. To chyba jest jakby klucznik do tego, żeby móc startować. No Ronaldo jak wino, nie? Tam ogólnie, no jak się wszystko zgadza, no to wszystko się musi, reszta też zgadzać.
2: Powiedziałeś kontuzję. A co ciebie bardziej boli? Porażka w zawodach, czy właśnie kontuzja, która cię wyklucza z rywalizacji?
3: No chyba tak troszkę na odwrót, bo ta kontuzja, która mnie wyklucza z zawodów, wiąże się już z porażką, nie? Ja już tak na tyle znam swoje ciało i swoje możliwości, że wiele razy już wiem, jak będzie, bo już kontuzje niektóre się powtarzają, już mniej więcej wiem, na co to wpłynie, nie, jak to będzie wyglądało i gdzie, no wiem, że mam tą potężną możliwość, gdzie mogę porywalizować z najlepszymi, no niestety nie wiem, czy to blokuje, czy po prostu no, organizm jest tak silny, że no nie pozwala na pewne rzeczy, no chociaż jest to troszeczkę, wiadomo, no niemądre móc i dźwigać takie ciężary z kontuzjami, które gdzieś tam nam cały czas dolegają, nie, no ale to

0: jest taki sport, nie? To my chyba w naszym sporcie to rocznie to 5-6 kontuzji to jest no klasyk, nie? Chyba, że faktycznie mało kto trenuje i gdzieś tam się mocno oszczędza.
1: Strongman, sporty siłowe wiążą się, tak jak już tutaj rozmawiamy, z ponoszeniem ogromnych ciężarów. Czy w waszym świecie funkcjonuje takie przekonanie, trzeba cierpieć za wszelką cenę, nawet kosztem zdrowia? Czy to już kalkulujecie?
0: No powiem szczerze, że to chyba jest też zależne od imprezy, wiesz, bo jakbym na przykład jechał na jedną z najważniejszych imprez w mojej karierze, to pewnie bym troszeczkę naginał, nie? Naginał zdrowie, bo już nawet tak bywało, ale myślę, że też no, trzeba troszeczkę świeżo patrzeć na siebie, na zdrowie i na to, co się może wydarzyć i co może tak naprawdę nam się stać na kolejne lata, nie móc, nie wiem, no, wykonywać prostych czynności. No, znamy zawodników, którzy pokończyli kariery przez naprawdę ciężkie kontuzje, do dziś mają problemy, urazy i jakieś blokady w głowie, więc myślę, że w ogóle już ode mnie nawet rada nie przekraczać tej granicy, bo wiadomo, no jest ta adrenalina, którą no ja ją zawsze mam na zawodach i dużo razy mnie trzymają, widząc, że mam kontuzję, a ja dalej wychodzę i gdzieś tam się tutaj mądrze i mówię i pouczę, bo jestem też trenerem, ale gdzieś też mam swoją taką zajawkę, że będąc na zawodach się odcinam i to, co mówią inni, to tylko moje ciało mi może powiedzieć tak naprawdę, czy możesz, czy nie. Jeżeli daje mi delikatne, zielone światło na własną odpowiedzialność, więc wtedy lecę. Czy już wtedy jest dobry wynik? Chyba nie. Bardziej po prostu, żeby zadowolić się w ten sposób, że mogłem chociaż, nie wiem, ukończyć, czy jeszcze zaliczyć, a jeszcze w ogóle jak dostaniesz brawa od publiczności, że ło, wyszedł, to już w ogóle fajnie, nie? Choć jest to troszeczkę, nie powiem, nie mam.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
2: Norda Party! Norda Party!

0: Nawet kilkanaście godzin utrudnień po wypadku kolejowym w Wielkopolsce. Czesi ostrzegają przed atakiem Rosji na jeden z krajów bałtyckich. Coraz więcej polskich tenisistów awansowało we French Open. Agnieszka Trojanowska, BIS. Wciąż zablokowana jest trasa kolejowa między Poznaniem a Piłą. Po południu na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim doszło do zderzenia ciężarówki z pociągiem. W wyniku zderzenia ciężarówka stanęła w ogniu, a pożar objął również pobliską trawę.
1: W wyniku tego wypadku kierowca ciężarówki zginął. Pasażerowi pociągu, 17 osób w różnym wieku, była objęta opieką medyczną. Obrażenia, których oni doznali, są niegroźne.
0: Mówił rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu pociągów. Pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń

0: połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Szef czeskiego wywiadu ostrzega przed Rosją. Jego zdaniem atak Rosji na jeden z krajów bałtyckich, by sprawdzić szybkość i twardość reakcji NATO, jest coraz bardziej prawdopodobny. Według generała Michała Kudelki Rosja skutecznie jednak prowadzi przeciw Europie wojnę hybrydową i ma wsparcie antyunijnych ugrupowań w krajach członkowskich.
1: Rosja grozi nam bezpośrednimi atakami, wysyła do nas terrorystów, którzy mają zasiewać strach i niepewność. A ci ludzie mówią, że nie powinniśmy się bronić, że powinniśmy się Rosji podporządkować.
0: Jeszcze przed rozpoczęciem pełnoskalowego ataku na Ukrainę rosyjski wywiad wojskowy wysadził w Czechach magazyny amunicyjne z bronią dla Kijowa. W ataku zginęły dwie osoby. Po tym zdarzeniu Czechy praktycznie zerwały kontakty dyplomatyczne z Moskwą i jako pierwszy kraj w Europie zostały wpisane na listę wrogów Rosji. Tymczasem rosyjski MSZ zapowiada serię uderzeń na Kijów i zaleca cudzoziemcom wyjazd ze stolicy Ukrainy. Komunikat Moskwy zapowiada uderzenia w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie Kijowa. Ma to być odwet za, jak to określono, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na budynek dydaktyczny i akademik w Starobilsku w piątek. Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom i wyjaśniła, że celem ataku była jednostka kierująca atakami dronowymi. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia, w wyniku którego w sobotę wieczorem służby weszły do mieszkania należącego do matki prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Sprawa wywołała polityczną burzę, ale służby zapewniają, że działały zgodnie z przepisami. A teraz celem numer jeden jest znalezienie autorów fałszywych alarmów, o czym Maciej Kluczka.
2: I dlatego prokuratura wszczyna w tej sprawie śledztwo. To jednak nie uspokaja opozycji. Zbigniew Kuźmiuk z PiS przypomina, że fałszywe alarmy dotyczyły ostatnio też domu Jarosława Kaczyńskiego i prezesa telewizji Republika.
3: Gdybyśmy mieli sprawnie działające państwo, to minister spraw wewnętrznych już powinien się podać do dymisji.
2: Także za rządów PiSu dochodziło do fałszywych alarmów i telefonicznych gruźb, chociażby wobec rodziny byłego szefa CBA. A w związku z tymi wydarzeniami posłowie PiSu rozpoczęli kontrolę poselską w MSWiA.
0: Hubert Hurkacz poszedł w ślady naszych czterech tenisistek i awansował do drugiej rundy Rolanda Garrosa. Polak wygrał z Hiszpanem Jean Munarem.
4: Miałem lekki zjazd w trzecim secie, natomiast później się odbudowałem i cieszę się z tego zwycięstwa.
0: Do drugiej rundy awansowały już cztery Polki. Dziś Iga Świątek i Maja Chwalińska, a wczoraj Magdalena i Magdalena Frech.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Park miejski w Wejherowie wypełnił się rodziną, zabawą i dobrą energią. Za nami dzień rodzicielstwa zastępczego. W miniony weekend mieszkańcy mieli okazję wziąć udział w wydarzeniu pod hasłem Witamy w naszej bajce. Całość rozpoczęła się zbiórką i formowaniem korowodu przy placu Reginy Osowickiej. Następnie uczestnicy przeszli barwnym przemarszem do parku miejskiego, gdzie czekała na ich dalsza część programu.
6: Przede wszystkim przygotowaliśmy ofertę dla całego powiatu, dla dzieci z rodzin zastępczych i dla wszystkich innych dzieci. Przygotowaliśmy kilka stref. Jest strefa gastronomiczna, jest strefa zjeżdżalni dmuchawców, jest ścianka wspinaczkowa, są konkursy, są gry terenowe i plenerowe, jest przeciąganie liny, jest bardzo, bardzo dużo. Już nie wiem, co bym musiała dodać, żeby o wszystkim powiedzieć. W każdym razie myślę, że w każdej strefie rodzice i dzieci znajdą coś dla siebie.
5: Opowiada dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ewa Myć-Szopińska. Po przywitaniu gości odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie plastycznym Wiosenne Marzenia, o czym marzy wiosna. Nie zabrakło również wspólnego tańca Witajcie w naszej bajce, który dobrze wpisał się w rodzinny i bajkowy charakter wydarzenia.
6: Powiat, nie tylko powiat, ale cała Polska zmaga się z problemem umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Jest wielki, wielki deficyt. Jako powiat Wejherowski mamy 40 dzieci w tej chwili niezabezpieczonych w pieczy i to jest bardzo ważne. Oczywiście organizując tego rodzaju przedsięwzięcie liczymy na to, że będzie to też i promocja rodzicielstwa zastępczego, że być może osoby, które się przyjrzą, co robimy, zobaczą, jak rodziny radzą sobie z dziećmi, że to nie jest tylko wielkie serce, ale to jest wielka odpowiedzialność.
5: Dodaje Myć-Szopińska. Dzień rodzicielstwa zastępczego był nie tylko okazją do rodzinnej integracji, ale także do zwrócenia uwagi na ważną rolę rodzin zastępczych. W Lęborku odbył się 24. konkurs literacki Legendy Błękitnej Krainy. Podczas uroczystej gali finałowej w Starostwie Powiatowym ogłoszono laureatów jubileuszowej edycji wydarzenia, które od lat łączy młodzież i dorosłych wokół twórczości literackiej inspirowanej lokalnymi historiami.

0: Najważniejsze wyróżnienie, czyli Grand Prix, zdobyła Magdalena Kubiak za legendę zatytułowaną Podróż do Młyńskiego Wiaduktu. To już czwarty raz, kiedy autorka sięga po najwyższą nagrodę w konkursie. W kategorii Legenda Olęborku nagrodę specjalną burmistrza miasta otrzymała Iga Maszota ze Szkoły Podstawowej w Rytkowicach. W trakcie gali wręczono także nagrody w wielu kategoriach wiekowych obejmujących dzieci, młodzież oraz dorosłych. Podczas wydarzenia wspomniano również zmarłego Henryka Senka, fotografa i współzałożyciela LOT, który przez lata dokumentował historię Lęborka. Organizatorzy podkreślają, że tegoroczna edycja konkursu miała wyjątkowy jubileuszowy charakter, a na konkurs wpłynęło łącznie 61 prac literackich. W Słupsku rozpoczął się tydzień rodzicielstwa zastępczego organizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem Otwórz serce, otwórz dom i potrwa do 29 maja. Celem akcji jest promowanie rodzinnej pieczy zastępczej oraz wsparcie rodzin, które już opiekują się dziećmi pozbawionymi możliwości wychowania się w rodzinach biologicznych. W ramach tygodnia zaplanowano liczne wydarzenia edukacyjne, integracyjne i kulturalne. W programie znalazły się m.in. festyn dla rodzin zastępczych, projekcja filmu Młode Matki, konferencja pod hasłem Dziecko w pieczy oraz konkurs plastyczny Moja Rodzina. Organizatorzy chcą w ten sposób przybliżyć mieszkańcom ideę rodzicielstwa zastępczego i zachęcić do zainteresowania się tą formą opieki nad dziećmi. Jednym z ważniejszych punktów programu będzie spotkanie ze specjalistami zaplanowane na 27 maja w pracowni samodzielności Zakątek przy ulicy Krasińskiego. Mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się więcej o procedurach związanych z rodzicielstwem zastępczym oraz możliwościach wsparcia dla rodzin. Wschód słońca jutro przypada nam na godzinę 4:25. Dzień będzie ciepły, naprawdę ciepły. Chyba nawet odrobinę cieplejszy niż ten dzisiejszy. Na termometrach jutro zobaczymy 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 21 w Gdyni, Pucku, Kosakowie i 22 stopnie w Wejherowie, Radzierumie, Gniewnie, Luzinie, Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Zresztą cały tydzień taki ciepły się zapowiada. No może tam o parę stopni w niektóre dni temperatura spadnie, ale cały czas będzie gorąco.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Przed mikrofonem Tomasz Smuga, a tym razem moim Państwa gościem jest trener personalny i strongman Krzysztof Kacnerski. Powiedziałeś o tych brawach od kibiców, a jak reagujesz właśnie na presję swoją własną albo właśnie z zewnątrz?
2: Coś powiem Ci, nie wiem. Ja nigdy nie miałem coś takiego problemu przed kibicami, czy przed kamerami, czy przed mikrofonem, czy tutaj. Zawsze mi to fajnego dawało kopa. No na pewno, no, gdyby nie kibice, to też no, troszeczkę by było to uśpione chyba, wydaje mi się, sport. Tak jak no niestety muszę powiedzieć, czy trójbój, choć no, jest to ciężka dyscyplina, no ale tam nie ma takiego wsparcia z zewnątrz. Może dlatego, że tu my mamy takie sezonowe na świeżym powietrzu, gdzieś tam wybierane są te imprezy w miastach, w miejscach, gdzie ci ludzie się gromadzą, przychodzą, patrzą, że coś tam nadludzkiego unosimy, dźwigamy, przenosimy, więc fajnie. No, będąc też 20 lat w tym sporcie, tych kibiców się zbierało i fanów, więc gdzieś tam zawsze gdzieś się pojedzie, gdzieś się jest, to czuję się ten głos ich i przywitanie, bo no już tak jak na ostatnim się mnie spytano, jak lubię startować, czy u siebie bardziej, czy gdzie indziej, jak się lepiej czuję, no to szczerze mówiąc, gdzie bym już dzisiaj nie był w Polsce, to już czuję się wszędzie jak u siebie.
1: No właśnie, a wolisz startować na zawodach otwartych, czy w zamkniętych w jakichś halach?
2: Chyba otwartych, bo hal w życiu bardzo miałem mało, chociaż też tam przychodzą kibice, ale wydaje mi się, że już to już tak nie wiem, no tu generalnie nie ma może też takiego już popytu, co może kiedyś, może za mało się daje, może za mało pomysłów na to, żeby faktycznie ci ludzie przyszli, pooglądali. No wydaje mi się, że też to troszeczkę jest wybierane z miejscem, z głową, żeby faktycznie w momencie, kiedy coś tam się dzieje, od razu no, byli ci kibice. Fajni zawsze przyjdą, to nie powiem, zawsze gdzieś tam zobaczą plakat, czy coś tam się dzieje na stronach, to gdzieś tam przyjdą, pokibicują, pogadają, nawet podejdą, to tak, nie? Ale tak, żeby doszła rzesza, to wydaje mi się, to są muszą być już przemyślane miejsca.
1: Mówiłeś o swoich celach sportowych na ten sezon, o wynikach, które chciałbyś jeszcze osiągnąć. A jeśli chodzi o jakieś takie twoje rekordy, czy planujesz w tym sezonie, nie wiem, podnieść, unieść jakąś sztangę albo w jakiejś konkurencji więcej kilogramów?
2: Więcej to już chyba nie podniosę niż mam, nie? No tu chwaląc się, w martwym ciągu mam 350, kończę dzisiaj tak 300, może ponad i to mi wystarcza. Na klatę wycisnąłem 230, no i tu mogę się pochwalić, bo ile tam tydzień temu 200 wycisnąłem w miarę lekko na siłowni, więc też dlatego może długo nie wyciskałem, bo no wiążą się z tym też duże kontuzje, więc gdzieś tam się oszczędzamy, żeby sobie tego nie narobić głupot na siłowni, żeby potem to nie uciekło na zawody. No przysiady też mam około 300 kilo, więc w tym roku przysiadałem 260-270, więc gdzieś tam kręcę się obok tych wyników, no ale nigdy nie dobijam, bo jak zejdzie ze mnie to może ta klątwa, to może jeszcze spróbuję jakiś rekordzik, ale

0: Wiecie, mam z tyłu głowy, że lepiej ten kroczek zostać z tyłu i móc iść dalej, niż gdzieś tam biec do przodu, się pchać i łapać jakieś kontuzje i potem niestety spadać totalnie w dół, nie?
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej. Nordea.

0: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Przed mikrofonem Tomasz Smuga, a tym razem moim Państwa gościem jest trener personalny i strongman Krzysztof Kacnerski.
2: To jeszcze tak zapytam, czy w tym sporcie strongmanów ego pomaga, czy raczej przeszkadza?
3: Każdy musi być sobą, nie? I gdzieś tam dużo ludzi patrzy z różnej perspektywy na to, czy jak chcę osiągnąć, co chcę osiągnąć, kim chcę być. Też dużo zależy od charakteru, od tym, kim jesteśmy. Wydaje mi się, że trzeba być zawsze sobą, trzeba zawsze pokazywać to, co robimy najlepiej. Przede wszystkim no, trzeba być fajną, normalną osobą, otwartą do wszystkich. Wiadomo, są sportowcy, którzy osiągają bardzo wysokie wyniki. Nie wiem, czy to wiąże się z ich charakterem, czy po prostu z osiągnięciami, że wtedy... No już taki dostęp do takiego sportowca to już jest bardzo, bardzo ograniczony, nie?
2: A są w Polsce jacyś zawodnicy albo na zagranicy, z którymi uwielbiasz rywalizować? Czy rywal nie ma znaczenia?
3: Chyba nie, wiesz. Jakbym się może potężnie skupił, to może bym znalazł kogoś takiego, ale nie. Z każdym rywalizacja jest fajna, każdy zawsze jest inny, nie? Zawsze generalnie... Każdy jest inny, ale traktujemy się tak naprawdę jak jedna wielka rodzina, nie?
2: Z moimi rozmówcami, moimi gośćmi też ponoszę aspekt fair play, który jest bardzo ważny w każdym sporcie. A czy właśnie w strongmanach spotkałeś się może z jakąś nieuczciwością, nieuczciwą rywalizacją albo graniem poza zasadami?
3: Oj, wiele razy się z tym spotkałem. Bardzo, bardzo wiele razy, gdzie... No nie powiem, że gdzieś tam mi nieraz i sprzyjało szczęście, bo jakbym powiedział, że nie, to bym skłamał, ale też i dużo, dużo takich no niefajnych sytuacji, którzy no najczęściej co niestety krzywdzili sędziowie, nie? Więc gdzieś tam fakt, były zawody, gdzie no było całkiem inaczej i trzeba było interweniować nawet. No pamiętam jedną sytuację, gdzie tam walczyliśmy jakieś miejsce na podium, ktoś, nie wiem, czy sędzia tego nie zauważył, policzył mu więcej powtórzeń, się do tego przyznał. Później się okazało, że no miał mniej, ale on stwierdził, że więcej, ale przyszedł jakiś kibic z publiczności, przedstawił filmik, bo nas nagrywał, się okazało faktycznie, że zrobił mniej powtórzeń, dzięki temu wrócił.

0: trafiłem na te wyższe miejsce, no było przeróżnie, przez te, powiem szczerze, 20 lat to by można było wymieniać dużo, dużo sytuacji, nawet na kiedyś jak startowałem na mistrzostwach świata, gdzie Virasiuk, jeden z najstrzowych strongmanów świata, kiedyś ktoś mi sędziował i wtedy fajna konkurencja belka była, co zawsze to uwielbiałem. Wyciskałem nad głowę, tam to było chyba na maksymalny ciężar, ja chyba akurat byłem przy ciężarze 150 kg na głowie, no i mam to nad głową, widzę jakby jego ruch ręką, że schodzi w dół, więc ogólnie odpuszczam ciężar, zrzucam na dół, on ją, tą rączkę zatrzymuje. Ja mówię, o co chodzi, o co kama? Mówię, nie, no on, że nie, że nie zatrzymałem. No było to, no było nieuczciwe, bo ciężar był fajnie zaliczony, belka poleciała, gdzieś uciekła, nie było czasu na powtórzenie i no to, a to była bardzo fajna i ważna impreza, nie, bo to był Mistrzostwa Świata w kategorii 110 kg, więc no w takich imprezach jak no gdzieś nie sprzyja szczęścia, jeszcze dodatkowo dokłada sędzia, to już jest no totalna porażka.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej. Norda Party!

0: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala. Przed mikrofonem Tomasz Smuga, a tym razem moim Państwa gościem jest trener personalny i strongman Krzysztof Kacnerski. Jesteś zawodnikiem, który na swoim koncie ma wiele sukcesów. Tutaj wspomniałeś, że masz jeszcze o Mastersie, ale tak szczerze, jak na spowiedzi, jak jest Twoje może największe sportowe rozczarowanie, o którym mało kto wie?
2: Ale chodzi o jakąś konkretną imprezę?
1: Co Cię najbardziej bolało w sporcie, że może czegoś właśnie byłeś blisko, a tego nie osiągnąłeś, albo coś Ci właśnie w zawodach nie spodobało?
2: Znaczy, może nie ma takiego docelowego akurat, docelowej takiego przykładu. No zawsze gdzieś tam, powiem szczerze, te międzynarodowe imprezy gdzieś mi umykały poprzez różne pechowe sytuacje, jak nie sędziów, to kontuzje i gdzieś tam zawsze był w tym niedosyć, jak w 2016 też leciałem na Arnold Classic do Ohio w kategorii 105 kilo, to tam też w sumie troszeczkę byłem mniej przygotowany, ale fajnie nastawiony, ale na samych zawodach też złapałem kontuzję, więc tam byłem bardzo, bardzo rozczarowany, bo no wiadomo, żeby na taką imprezę pojechać, to trzeba poświęcić bardzo dużo i przygotowań, żeby móc tam się w ogóle dostać i pokazać. To chyba mówię o niej, bo jest jedna z takich największych imprez, więc wtedy byłem bardzo załamany, bo wiedziałem, że mogę powalczyć, a kontuzja, którą gdzieś tam doznałem, to od razu mnie tam nie umożliwiła lepszego wyniku osiągnąć, bo tam chyba po dwóch konkurencjach nawet byłem w czubie, więc później się to wydarzyło, co wydarzyło i generalnie spadłem, więc wyleciałem poza finał, więc tak, wtedy to był taki gorszy mój okres, który w głowie mi aż tam dosłownie buzowało.
1: A udało się tam w Stanach poznać Arnolda Schwarzeneggera? Jakieś dwa zdania z nim zamienić?
2: To powiem szczerze, tam to on jest jak Bóg, mówiąc tak w cudzysłowie, bo gdzieś tam, gdzie on przechodził, czy chodził między alejkami, bo to wiadomo, był taki fajny festiwal, gdzie tam się odbywało wiele innych imprez czy stoisk, no to jak on szedł, to nie dosyć, że były wyznaczone jakby jego trasy, to dodatkowo miał ochronę, która chodziła dookoła niego, więc tak naprawdę nikt nie mógł do niego dotrzeć. Jedyne co, to on w momencie, kiedy były zawody przeróżnych kategorii, to on wychodził, gdzieś tam podchodził, to w takich sytuacjach, czy na przykład, nie wiem, w totalnej najwyższej kategorii, czyli pro, już tam generalnie sobie tam jakby siedział z tymi zawodnikami na tak zwanym legalu, nie? Ale w tej całej imprezie to faktycznie był obstawiony ochroną, może z tego względu, że no by się rzucili na niego jak na Terminatora i chcieliby sprawdzić, czy podoła.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
3: Norda Party! Norda Party!

0: Na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do podcastu Sportowa Fala, przed mikrofonem Tomasz Smuga, a tym razem moim Państwa gościem jest trener personalny i strongman Krzysztof Kacnerski. Ale żeby mieć właśnie taką sylwetkę jak ty, albo Arnold Schwarzenegger w jego młodszych latach, to na pewno trzeba na treningach wylać hektolitry potu i także zadbać o odpowiednią dietę, bo tutaj rozmawialiśmy o strongmanach, ale także jesteś trenerem personalnym. To powiedz mi proszę, z jakimi najczęstszymi błędami przychodzą do ciebie osoby, które chcą poprawić właśnie swoją sylwetkę, na przykład przed latem?
2: Błędem jest po pierwsze to, że w ogóle się nie ruszają i mają takiego stracha przed podjęciem tej próby wyjścia do tego, no bo są ludzie, którzy twierdzą, że by chcieli, ale już chyba za późno, chcą, ale nie wiedzą, chcą, ale się wstydzą, chcą, ale nie wiedzą jak zacząć, niby mogą wziąć trenera, ale nie wiem, no i zawsze jest takie ale gdyby, jak się nie zacznie, to się nie dowie. Wiadomo, że to nie jest takie też proste, bo każdy zawsze sobie wyobraża, że jak wezmę trenera, mu zapłacę, to raz, dwa i będę nie wiadomo jak wyglądał. To też tak nie działa, ja to zawsze porównuję do takich studiów, gdzie tam trzeba płacić, no i też trzeba się uczyć. Tu się też płaci za trenera i trzeba no, niestety trenować i spełniać bardzo duże warunki. A jednym z warunków, a przeważnie każdy, kto przychodzi, no to wiadomo, chce poprawić swoją sylwetkę. Chce dobrze wyglądać, no to tu się wiąże niestety z naszymi nawykami, z którymi no niestety ludzie bardzo mocno mają problem, nie? Żeby sobie, no nie wiem, no odrzucić kawałeczek ciasta, czy na przykład nie jeść przez jakiś czas pieczywa, czy nie wiem, odrzucić to, no wydaje się to tak proste rzeczy, ale zarazem tak trudne, że no nie wiem, czy to dyscyplina, czy głowa, czy po prostu, no nie wiem, jak ja jestem tak zdyscyplinowany, że jak muszę to zrobić, to robię. Jak nie mogę czegoś, nie wiem, zjeść, czy dotknąć, czy pójść, to nie idę, nie jem, nie dotykam. Ludzie mają z tym problem, nie wiem czemu, bo chcą osiągnąć cel, a jakby nie mają tej takiej siły, mocy, żeby móc to robić w 100%. Bo sam trening, no muszę przyznać, daje dużo, no bo daje wytrzymałość, siłę, sprawność. Gdzieś ten całe ciało nam fajnie pracuje, kształtujemy się, postawa nam się zmienia, przestają nam boleć różne miejsca, które bolały, stawy i wiele innych plusów. No jedyne co, jak nie zmienią nawyków, to ciało się na pewno w tym kierunku nie zmieni.
1: Jeżeli masz takiego zdyscyplinowanego mężczyznę, kobietę, którzy przyjdą do ciebie na zajęcia, żeby poprawić swoją sylwetkę, to po jakim czasie widać już pierwsze efekty?
2: Jeżeli naprawdę w 100% się wszystkiego trzyma, to już pierwszy efekt jest naprawdę miesiąc, dwa. Ale to nie jest jakiś efekt wow, nie? Że od razu jedziemy na debiuty i wygrywasz, nie? To już jest takie zauważalne w odczuciu, z takim samopoczuciu. Gdzieś tam wizualnie wiadomo, że na początku też ta woda ucieka, nie? Więc zanim ten proces spalania tkanki tłuszczowej najdzie, to też chwila minie, tak? Proces, gdzie tak powiem, budowania tkanki mięśniowej, no to też to musi chwilę minąć. To są procesy długotrwałe, bo to narastają mikromięśnie, tak? Które budują większe, więc no jednym to trwa więcej, drugim mniej, no właśnie, to też jest zależne od genetyki każdego, no bo no, jak ktoś przyjdzie już gdzieś tam z lekką, lepszą genetyką, wizualnie to już widać, że no, ten ktoś, kto wygląda lepiej, gdzieś osiągnie szybciej efekty, a ci, gdzie tam, no niestety są też tacy, co pierwszy raz przychodzą na siłownię, nigdy na niej nie byli, no to niestety trzeba tego czasu troszkę dłużej, ale efekty szybko przychodzą. Na pewno w tej formie, jak się sami czujemy.

0: jemy, tak? Bo wiele też ludzi przychodzi, podopiecznych, którzy na początku mówią, że oni mi się rano nic nie chce, a są tak zmęczeni, nie mają siły, są przymuleni, a już miesiąc mija, to już mówią, o kurde, mi się chce, mam więcej siły, mam więcej energii i całkiem już inne podejście. Jak w 100% wszystko na tip-top się pilnują, słuchają, no to efekty przychodzą szybko.
1: No wspomniałeś o efektach, że nawet miesiąc czy dwa już jakieś tam pierwsze efekty widać. Dobrze, ale to w takim razie w tygodniu, ile razy taka osoba powinna trenować, mówię o siłowni, bo dieta to rozumiem, że musi być już codziennie.
0: Dieta tak, codziennie bita, nawet ci co zaczynają, nie ma jakiś tam niedziela, weekendzik czy popołudnie na gofra, nie ma koniec i kropka, nie? Jeżeli chcemy osiągnąć, ja im też powtarzam wiele razy, że jeżeli chcemy osiągnąć w 100% wynik, to na razie odpuszczamy sobie wszystkie dogodzenia i przyjdzie na to czas, że sobie usiądziecie i pojecie i się jeszcze pocieszycie życiem, ale trzeba dać miejsce na razie w 100% temu zdrowemu i tu na tym trzeba się skupić. I to każde dziabnięcie każdego takiego małego, pustego kaloria, no to prowadzi do większego i no wiadomo, zatrzymanie tej wody i nakręcanie tego organizmu znowu w tym złym kierunku.
1: A jaką dałbyś radę osobie właśnie, która by w głowie tak sobie wyobraża, że chciałaby sobie poprawić tą sylwetkę na lato, czy tak w ogóle, ale właśnie brakuje jej motywacji. Czy w ogóle się taką osobę można zmotywować?
0: No jak najbardziej, pewnie, że można. No na pewno ktoś taki musi kogoś poznać, żeby mu dał tej energii, tego powera. Wydaje mi się, że każdy gdzieś tam się wzoruje na każdym, gdzieś tam ktoś kogoś widzi, nie wiem, w telewizji, w internecie. No nie wiem, no tak czy inaczej, wiadomo, że to jest zależne od naszej głowy. W naszej głowie siedzi najwięcej. Może być tak, że no przyjdą najlepsi eksperci dookoła i będą mu tłumaczyć każdy element jego podejścia, a on tak naprawdę jak nie klaśnie i powie dobra, idę, no to nie pójdzie, tak? No oni nie wypchną go, więc tak naprawdę pierwsze co to nasza głowa, ale myślę, że też odpowiednie osoby i ci, którzy gdzieś tam dookoła też są, bo są niektórzy tacy, no nie oszukujmy się, ale po co ci to, a chodź z nami tam, no też zależy od grona, tak? Jakim się kręcimy, no są ludzie w gronach, wiadomo, taki, którzy no gdzieś tam spędzają inaczej czas niż sportowcy, tak? I gdzieś tam nagle ktoś się wyłamuje i mówi, dobra, zmieniam swój tryb życia, a zamiast koledzy pomóc, to nie wiem, czy to jest zazdrość, mówią, nie, chodź z nami, zamiast mu tam pomóc, powiedzieć, dobra, zmieniasz się, to gdzieś tam tobie będziemy kibicować, a oni dalej goś gdzieś tam ciągną w swoim kierunku. Nie wiem, może to i też u nich zazdrość, może ten tego bym musiał wyciągnąć z powrotem i żeby razem jakby podążali. No, myślę, że pierwsze co to jest nasza głowa.
1: Drodzy słuchacze, słyszeliście, to już jest ostatni dzwonek. Jeżeli chcecie jeszcze zdążyć ze swoją formą, przynajmniej na drugą część wakacji, to już od teraz, od dzisiaj bierzcie się za siebie. A moim Państwa gościem był trener personalny i strongman Krzysztof Kacnerski. I bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Norda Party! Norda Party!

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: To już kolejny duży krok w kierunku pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała umowę ramową na realizację robót budowlanych. Wartość kontraktu wynosi blisko 15 milionów złotych. Wszystkie wyłonione w procesie zakupowym przedsiębiorstwa są z Pomorza. Prace obejmują budowę i modernizację infrastruktury, w tym także dróg w okolicach przyszłego placu budowy. Jak mówi prezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk, rozpoczynamy kolejny etap przygotowania inwestycji. Zawieramy umowy na szeroki zakres robót budowlanych, które są kluczowe dla organizacji placu przyszłej budowy. Bardzo cieszy nas to, że do prac wybrane zostały pomorskie firmy, w tym z powiatu wejherowskiego. Szacowana wartość umowy to blisko 15 milionów złotych. Wybrane firmy, z którymi PEJ podpisały umowę, są przedsiębiorstwami z Pomorza. Zakres umowy obejmuje kompleksowe roboty budowlane związane z przygotowaniem terenu oraz budową i naprawą dróg, placów i chodników, głównie w rejonie przyszłego placu budowy. Uwzględnia także zakres prac ziemnych i odwodnieniowych, takich jak wykopy, rowy, przepusty oraz utrzymanie cieków wodnych. Wejherowo pochyli się nad środowiskiem. Powstanie miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Wejherowa. Projekt realizowany jest pod patronatem prezydenta miasta Krzysztofa Hildebrandta we współpracy z Zespołem do spraw zmian klimatu Urzędu Miasta oraz Fundacją Instytut na Rzecz Ekorozwoju. W związku z powstającym dokumentem odbędzie się pierwsze spotkanie konsultacyjno-edukacyjne. To miejsce będzie miało 28 maja o godzinie 17 w Wejherowskim Urzędzie Miejskim. Celem projektu jest przygotowanie długofalowej strategii wzmacniającej odporność Wejherowa na skutki zmian klimatu, między innymi fale upałów i powodzie opadowe. W jego ramach powstaną analiza wrażliwości miasta na zmiany klimatu, koncepcja zazielenienia miasta, plan zagospodarowania wód opadowych oraz diagnoza odporności i kierunków rozwoju Wejherowa do 2050 roku i dalej. Na każdym etapie prac przewidziano działania konsultacyjne i spotkania otwarte. Projekt opracowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Wejherowa wraz z organizacją partycypacji społecznej i działaniami konsultacyjno-promocyjnymi jest współfinansowany z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę klimat-środowisko 2021-2027. Po raz kolejny młodzież z wejherowskiej samochodówki przeszła ulicami miasta. Parada na cześć ich patrona szkoły Jakuba Wejhera to już tradycja. W przeddzień miejskich obchodów Dnia Jakuba uczniowie wejherowskiej samochodówki, nauczyciele, samorządowcy i przyjaciele szkoły brali udział w paradzie zorganizowanej w hołdzie dla założyciela miasta.
2: Jakub Wejher jest naszym patronem, a więc numer jeden, to my dzisiaj świętujemy rocznicę jego urodzin, świętujemy to w taki barwny sposób, otwieramy jednocześnie dni Wejhera, rocznicę powstania miasta Wejherowa, a ta promocja profili, które mamy, to jest przy okazji.
1: Mówi dyrektor PZS numer 4 w Wejherowie Cezary Lewandowski.
3: Przede wszystkim chcemy uczcić pamięć założyciela miasta Wejherowa, bo to jest najważniejsze. Bardzo się cieszę, że młodzież wraz z dyrekcją, bo na pewno dyrekcja napędza tą paradę, jest to coś, myślę, bardzo fajnego i ważnego dla naszych małych ojczyzn, że pokazujemy tych założycieli, tych naszych małych ojczyzn, osoby, które zrobiły coś dla tego miasta, także bardzo się cieszę, że historia i tradycja tu się przeplatają i że młodzież też może się uczyć tej.
1: Dodaje starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. Jak co roku było wesoło, kolorowo i nie zabrakło wyjątkowych pojazdów. W Łebczu oficjalnie oddano do użytku nowy przystanek dla rowerów. Jest to miejsce odpoczynku dla rowerzystów, w którym będą mogli także przeprowadzić drobne prace naprawcze w swoich jednośladach. Przy drodze między Łebczem a Władysławowem w rejonie parkingu jednego z największych pracodawców w regionie powstał nowy przystanek dla rowerzystów.
4: Z okazji naszego 25-lecia, które obchodziliśmy w ubiegłym roku, postanowiliśmy również poprosić o dodatkowe dofinansowanie na inwestycję, którą moglibyśmy przeznaczyć dla naszych mieszkańców oraz dla turystów, którzy licznie korzystają z naszej ścieżki rowerowej właśnie naprzeciwko naszego zakładu produkującego pizzę. Stąd pomysł na przystanek rowerowy Dr. Redker, który będzie dostępny dla wszystkich 24 godziny na dobę.
1: Mówi dyrektor fabryki w Łebczu Urszula.

0: Kreblewska i taka współpraca i działalność firmy na rzecz mieszkańców podkreślona została jako bardzo dobra praktyka na terenie powiatu puckiego.
1: Czuję tą potrzebę przyjania mieszkańcom, a najbardziej rowerzystom, którzy przybywają do nas, do powiatu puckiego, korzystają z naszych ścieżek rowerowych. No i właśnie, dzisiaj będziemy otwierać przystanek, gdzie rowerzyści będą mogli sobie odpocząć, gdzie będą mogli sobie też serwisować rower, jeżeli tam dojdzie do jakiejś usterki.
0: Opowiada wicestarosta pucki Tomasz Herman i chociaż przystanek znajduje się nie po stronie ścieżki rowerowej, lecz po drugiej stronie ulicy, to jeszcze w tym roku ma w jego rejonie powstać bezpieczny przejazd dla rowerów. Gdyńscy policjanci poszukują mężczyzny podejrzanego o oszustwo. Teraz opublikowali jego wizerunek. Mundurowi z komisariatu policji w Gdyni Oksywiu prowadzą czynności w sprawie oszustwa. Do zdarzenia doszło w lutym tego roku. Na podstawie analizy zabezpieczonego monitoringu ustalono, że związek ze sprawą może mieć mężczyzna, którego wizerunek został teraz opublikowany. Ten jest w wieku około 25 lat, wysoki, krępej budowy ciała, ubrany w czarną kurtkę, czarne buty sportowe. Dotychczas nie udało się ustalić jego tożsamości, dlatego wszyscy, którzy rozpoznają osobę z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, proszeni są o kontakt z komisariatem policji w Gdyni Oksywiu. Zdjęcie poszukiwanego znajdziecie na stronie gdynia.policja.gov.pl. Park miejski w Wejherowie wypełnił się rodziną, zabawą i dobrą energią. Za nami dzień rodzicielstwa zastępczego. W miniony weekend mieszkańcy mieli okazję wziąć udział w wydarzeniu pod hasłem "Witamy w naszej bajce". Całość rozpoczęła się zbiórką i formowaniem korowodu przy placu Reginy Osowickiej. Następnie uczestnicy przeszli barwnym przemarszem do parku miejskiego, gdzie czekała na ich dalsza część programu.
2: Przede wszystkim przygotowaliśmy ofertę dla całego powiatu, dla dzieci z rodzin zastępczych i dla wszystkich innych dzieci. Przygotowaliśmy kilka stref. Jest strefa gastronomiczna, jest strefa zjeżdżalni dmuchawców, jest ścianka wspinaczkowa, są konkursy, są gry terenowe i plenerowe, jest przeciąganie liny, jest bardzo, bardzo dużo. Już nie wiem, co bym musiała dodać, żeby o wszystkim powiedzieć. W każdym razie myślę, że w każdej strefie rodzice i dzieci znajdą coś dla siebie.
0: Opowiada dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ewa Myć-Szopińska. Po przywitaniu gości odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie plastycznym "Wiosenne marzenia, o czym marzy wiosna". Nie zabrakło również wspólnego tańca "Witajcie w naszej bajce", który dobrze wpisał się w rodzinny i bajkowy charakter wydarzenia.
2: Powiat, nie tylko powiat, ale cała Polska zmaga się z problemem umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Jest wielki, wielki deficyt. Jako powiat wejherowski mamy 40 dzieci w tej chwili niezabezpieczonych w pieczy i to jest bardzo ważne. Oczywiście organizując tego rodzaju przedsięwzięcie, liczymy na to, że będzie to też i promocja rodzicielstwa zastępczego, że być może osoby, które się przyjrzą, co robimy, zobaczą, jak rodziny radzą sobie z dziećmi, że to nie jest tylko wielkie serce, ale to jest wielka odpowiedzialność.
0: Dodaje Myć-Szopińska. Dzień rodzicielstwa zastępczego był nie tylko okazją do rodzinnej integracji, ale także do zwrócenia uwagi na ważną rolę rodzin zastępczych.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Nord FM. 7 sportowców i trenerów otrzymało nagrody prezydenta Wejherowa z okazji tegorocznych obchodów Dnia Jakuba. Wyróżnienia trafiły do osób, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju oraz promocji Wejherowa.
4: Jeżeli popatrzymy na funkcjonowanie miasta, to jego działalność w bardzo dużej mierze zależy od różnych organizacji, które tu funkcjonują. Staramy się wspierać te organizacje finansowo, żeby mogły funkcjonować, ale przede wszystkim spoglądać na ludzi, którzy pracują w tych organizacjach, z tego względu, że ich aktywność, ich osiągnięcia to jest tak naprawdę sukces miasta. I co roku nagradzamy osoby, które są bardzo aktywne, które mają duże osiągnięcia. Oczywiście jest grono osób, które tak naprawdę należałoby wyróżniać co roku, ale staramy się, żeby to były różne osoby i tak między innymi będą nagrody też w tym roku. Otrzymają to osoby

0: o to jakieś pozytywne korzyści. Cieszymy się, że prezydent to docenił.
1: Łącznie podczas obchodów nagrodzono 27 osób. W tym gronie byli nie tylko sportowcy, ale też społecznicy i ludzie związani z kulturą, nauką i gastronomią. Z pełną listą laureatów możecie zapoznać się w artykule na stronie nadmorski24.pl. Piłkarze Arki Gdynia zakończyli sezon PKO BP Ekstraklasy z porażką. W ostatniej 34. kolejce gdynianie przegrali na wyjeździe z Rakowem Częstochowa 0-3 i ostatecznie zajęli 17. miejsce w tabeli. Było to jednocześnie ostatnie spotkanie Dariusza Banasika w roli pierwszego trenera Arki. 52-letni szkoleniowiec objął zespół 1 kwietnia i poprowadził go w 8 meczach. Bilans jego pracy to jedno zwycięstwo Oliveira, który w 37 meczach zdobył 5 bramek i zaliczył 5 asyst. Po 3 sezonach klub opuszcza również Tornike Gabridaszwili. Gruzin wystąpił w 70 spotkaniach, zdobył 3 gole i zanotował 20 asyst. W żółto-niebieskich barwach nie zobaczymy też Kike Hermoso, który dołożył do dorobku drużyny 4 bramki i 2 asysty. Po zakończeniu sezonu z Arką pożegnają się również Luis Perea, Aurelien Nguyamba oraz Andrzej Blad. Pozostajemy na Zielonej Murawie. To był dramatyczny finał sezonu dla Lechii Gdańsk. 23 maja zapisze się w historii klubu jako dzień spadku z PKO BP Ekstraklasy. Gdańszczanie przegrali na wyjeździe z ostatnim w tabeli Brugbet Termal i Koniecznica 2-3 i nie zdołali utrzymać się w elicie. Lechia do przerwy przegrywała już 0-2. Po zmianie stron kontaktowego gola zdobył Tomasz Bobsek po asyście Głogowskiego. Jednak gospodarze szybko odpowiedzieli trafieniem na 3-1. Emocji nie brakowało także w końcówce spotkania. Lechia miała rzut karny, ale Bobsek trafił poprzeczkę. W dolczonym czasie gry słowacki napastnik zdobył jeszcze drugą bramkę po podaniu Cirkowicza, ustalając wynik meczu na 3-2. Dla Tomasa Bobska było to łącznie 20 trafienie w sezonie, co dało mu tytuł króla strzelców Ekstraklasy w rozgrywkach 2025-2026. Po meczu klub wydał specjalny komunikat. Władze Lechii podkreślały, że drużyna zakończyła sezon sportowo na 12 miejscu, a degradacja jest efektem decyzji Polskiego Związku Piłki Nożnej o odjęciu punktów klubowi. Gdański klub nie zgadza się z tą decyzją, a sprawa jest obecnie rozpatrywana przez Trybunał Arbitrażowy do spraw sportu w Lozanie. Głowy w górę to jeszcze nie koniec historii. Napisał w swoich mediach społecznościowych Weekend Luźno po porażce z Zawiszą Bydgoszcz. W przedostatniej kolejce w trzeciej lidze podopieczni trenera Macieja Plińskiego musieli uznać wyższość lidera rozgrywek. W Bydgoszczy Weekend przegrał 0-2. Oba gole padły w końcówce spotkania. W 83. minucie samobójcze trafienie zanotował Marcin Staniszewski, a wynik meczu w 10. minucie ustalił gol Jakuba Bojasa. Spotkanie obserwowało ponad 7,5 tysiąca kibiców. W tym gronie była też kilkunastoosobowa grupa fanów z gminy Luźno. Po tej porażce Weekend stracił szansę na zajęcie pierwszego miejsca i tym samym bezpośredniego awansu do drugiej ligi. Do zakończenia sezonu pozostała już tylko kolejka i luźnianie są już pewni gry w barażach. W ostatniej kolejce Weekend podejmie kluczewią. Mecz rozegrany zostanie w Luźnie w najbliższą sobotę. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Piłkarze Gryfa Słupsk rozgromili Piastuchów w meczu 31. kolejki pomorskiej 4. ligi. Gryfici wygrali aż 6-0.
2: Na wstępie chciałbym pogratulować mimo wszystko trenerowi drużyny przeciwnej, woli walki, ambicji i tej radości, którzy ci chłopcy posiadają z tej gry, bo wiemy, że cele sportowe Piasta Człuchów i Gryfa Słupsk są zupełnie inne. I myślę, że nie można tym chłopakom zabrać charakteru i trzeba im oddać szacunek, że posiadają te wszystkie cechy ewolucjonalne, a wiemy, w jakim miejscu się znajdują i wielu z zawodników odpuściło, oni grają do końca, także trenerze gratuluję tutaj postawy zawodników. Co do naszego zespołu, myślę, że wykonaliśmy swoje zadanie w 100%. Myślę, że skuteczność dopisała w niektórych elementach, moglibyśmy zachować się lepiej, no, ale to w zasadzie nie ma zbytnio co omawiać, boisko przemówiło.
1: Mówił na pomeczowej konferencji prasowej trener Gryfa Mariusz Piechna. Hatryka w tym meczu ustrzelił Daniel Piechowski, 2 trafienia dołożył Maciej Gregorek, a jedną bramkę zdobył Antoni Motobidło. Na 3 kolejki przed końcem sezonu słupszczanie zajmują 3. miejsce. Ze zwycięstwa w minionej kolejce cieszyli się też zawodnicy wejherowskiego Gryfa. Na wyjeździe pokonali Jagórę Gdańsk 3-1. Bohaterem wejherowian był Bartłomiej Iwański, który zdobył 3 gole. 3 punkty do ligowej tabeli dopisał sobie też Stolem Gimno, który w Arenie Mistrzów pokonał Pomezanie Malbork 2-0. Zwycięstwo zanotował też Sokół Boże Pole Wielkie, który wygrał w Chojnicach z Chojniczanką 2-3-2. Gorycz porażki z kolei musieli przełknąć piłkarze Pogoni Lęborg. Lęborczani na wyjeździe przegrali z Arką 2 Gdynia 2-3. Wejherowo może poszczycić się senseiem ze stopniem mistrzowskim 7 dan w karate tradycyjnym. Mirosław Lewar został uhonorowany za wybitne zasługi, wieloletnią praktykę oraz wkład w rozwój tej sztuki walki. Sensei Lewar został uhonorowany podczas międzynarodowego seminarium mistrzowskiego karate tradycyjnego. Odbyło się ono w Zielonej Górze. Droga z karate sensei Mirosława Lewarta rozpoczęła się na początku lat 80. Jest propagatorem idei karate tradycyjnego na Pomorzu. Przez wiele lat brał udział w corocznych międzynarodowych kursach trenerskich i sędziowskich u sensei Hidetaki Nishiyamy.
3: Myślę, że mój pierwszy kontakt z senseiem Nishiyamą to był w 91 roku, gdzie pojechaliśmy na takie seminarium właśnie z senseiem Nishiyamą do... To była dawna Jugosławia, obecnie Chorwacja, Porecz. I jakby ten kontakt i to spotkanie jakby odmieniło w ogóle moje spojrzenie na karate i jakby tchnęło nowego ducha w cel, w rozwój i sens karate.
1: Mówił w podcaście Sportowa Fala w Radiu Nord FM. Edward jest nie tylko prezesem Karate Klubu Wejherowej Pomorskiej Akademii Karate Tradycyjnego, ale również Okręgowego Związku Karate Tradycyjnego w Gdańsku, a także licencjonowanym trenerem Polskiego Związku Karate Tradycyjnego i World Traditional Karate Do Federation oraz sędzią klasy międzynarodowej. Pełnił również funkcję wiceprezydenta World Traditional Karate Federation. Zmieniamy dyscyplinę. W Jeziorzycach w gminie Radzikowo odbył się wiosenny turniej judo. Zawody zakończyły się dużym sukcesem zawodników TS Judo Gryf Słupsk, którzy wywalczyli łącznie 18 medali. Złote medale zdobyli Zanna Jabłońska, Gabi Kawałek, Ronald Jeruzal oraz Adrian Cyrganowicz. Srebrne krążki walczyli Pola Paradowska, Oskar Paradowski, Antek Milewski, Ruben Korwin-Piotrowski oraz Alan Mrozowski. Brązowe medale trafiły do Jana Łukaszuki, Jakuba Struskiego, Igora Urbanowicza Łukomskiego, Wojciecha Kwiecińskiego, Fabiana Gajewskiego, Iwana Ściepko, Olivera Konkola, Leny Bury oraz Jana Milewskiego. Na piątych miejscach rywalizację zakończyli Jakub Rusin, Stasie Buzanowski, Emil Jaszek, Mieszko Lieskę, natomiast siódme lokaty zajęli Bruno Chomiczek, Jakub Chorbaczewski oraz Filip Konkol. Jak podkreślają działacze TS Judo Gryf Słupsk, wyniki są efektem systematycznych treningów i konsekwentnej pracy. Zawodnicy podczas turnieju stoczyli wiele walk, zdobywają cenne doświadczenie i pokazują zaangażowanie na macie. Zmieniamy dyscyplinę. Sukces uczeni ze szkoły podstawowej nr 1 w Lęborku w ogólnopolskim biegu Erasmus+. Drużyna najlepsza zajęła trzecie miejsce w Polsce w kategorii szkół podstawowych, rywalizując z ponad 400 zespołami z całego kraju. Pod hasłem Solidarność i Sprawiedliwość odbyła się 10. edycja biegu Erasmus+. Wydarzenie zorganizowano w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży Formuły Online, co umożliwiło udział drużynom z całej Polski. W rywalizacji wystartowało ponad 400 zespołów. Bieg odbywał się w dniach od 24 kwietnia do 1 maja w czterech kategoriach: szkół podstawowych, szkół średnich, szkół wyższych oraz dorosłych i drużyn mieszanych. Każdy uczestnik musiał biec minimum 15 minut, a wynik drużynowy stanowił łączny dystans pokonany w 60 minut. Drużyna najlepsza ze szkoły podstawowej nr 1 w Lęborku w składzie Nikola Tulikowska, Tola Sierant, Lena Naczk i Małgorzata Ponarat przebiegła łącznie ponad 16 km, co dało jej trzecie miejsce w kraju w kategorii szkół podstawowych oraz czwarte miejsce w klasyfikacji łącznej. W nagrodę uczennice otrzymały talon do sklepu sportowego, medale oraz dyplomy. Zespół został również wyróżniony z najlepszą relacją foto-wideo i promocją wydarzenia, zdobywając nagrodę w postaci sprzętu sportowego o wartości 500 zł. Wręczenie nagród odbyło się podczas tygodnia projektowego Erasmus Plus w szkole podstawowej nr 1 w Lęborku. Norda.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Norda FM. Norda FM. Na bałtyckiej fali.